imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM jest 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła Wojciech Dąbrowski. Modlitwa za poległych towarzyszyć będzie obchodom 82. rocznicy powstania warszawskiego. W niedzielę 26 lipca o 18:00 odprawiona będzie msza święta w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego. Eucharystia o 18:00 rozpocznie także uroczystości 31 lipca na Placu Krasieńskich. Wiara w Boga pomagała powstańcom przezwyciężać trudności, mówił prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Janusz Komorowski.
2: Dla powstańców, a zwłaszcza dla ludzi cywilnych, dla dzieci, dla starców, figura Matki Boskiej w podwórku i krzyż były świętościami, jedynymi takimi, można powiedzieć, deskami ratunku, do której się zwracali o łaski Boże, o pomoc, przetrwanie tych tragicznych chwil, jakimi byli uczestnikami.
1: Modlitwa będzie towarzyszyła także uroczystościom na cmentarzach powstańczych oraz w dzielnicach. Szczegóły można znaleźć w informatorze udostępnionym przez Muzeum Powstania Warszawskiego.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Dykasteria do spraw komunikacji rozpoczyna projekt digitalizacji fotograficznego archiwum pontyfikatu świętego Jana Pawła II. Inicjatywa związana jest z przepadającą w 2028 roku 50. rocznicą jego wyboru na papieża. Jak informuje Vatican News, zbiór liczy ponad 4 700 000 fotografii dokumentujących blisko 27 lat pontyfikatu, w tym 104 podróże apostolskie, 146 wizyt duszpasterskich. Najstarsze zdjęcia pochodzą z 1977 roku. Projekt obejmuje digitalizację negatywów, selekcję materiałów i ich uporządkowanie oraz konserwację. Jak podkreślił prefekt dykasterii Paolo Ruffini, inicjatywa ma nie tylko wymiar technologiczny, ale także symbol. To przejście od świata analogowego do cyfrowego oraz próba ocalenia pamięci, która bez obrazu mogłaby zniknąć. Kolejna warszawska pielgrzymka rusza już w sierpniu na drogi. Warszawska piesza, pielgrzymka piesza zwana Paulińską wyruszy pod hasłem Oto Matka Twoja. Zapisy rozpoczną się pod koniec lipca. 315. warszawska pielgrzymka piesza wyruszy 6 sierpnia z kościoła Ojców Paulinów przy ulicy Długiej pod hasłem Oto Matka Twoja. Mszy świętej o godzinie 6 będzie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Hasło tegorocznej pielgrzymki nawiązuje do słów, które Jezus wypowiedział z krzyża do umiłowanego ucznia, świętego Jana. Nie chwilę wcześniej zwrócił się do swojej matki: niewiasto, oto syn twój, i jak napisał ewangelista, od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Zapisy na pielgrzymkę będą przyjmowane online za pośrednictwem strony internetowej od 25 lipca do 2 sierpnia i stacjonarnie w kościele Ojców Paulinów 3 i 4 sierpnia w godzinach od 13 do 20 oraz 5 sierpnia w godzinach od 10 do 20. Warszawska pielgrzymka piesza wyruszy na Jasną Górę nieprzerwanie od 1711 roku. Zawsze u Matki Bożej szukałem wsparcia, pomocy i orędownictwa oraz zawierzyłem jej swoje życie, mówił neoprezbiter diecezji świdnickiej ksiądz Paweł Kulesza, który odprawił mszę świętą prymicyjną na Jasnej Górze. Nowo wyświęcony podzielił się swoimi początkami w kapłaństwie.
4: Samo kapłaństwo bardzo intensywnie, bo zaraz po święceniach, zaraz po mszy prymicyjnej już miałem zastępstwo u księży przyjaciół, którzy wyjechali na wakacje, i było intensywnie, bo wszystkiego terminału się nauczyłem, ale takiej praktyki to od razu się rzuci jedną głęboką wodę.
1: Neoprezbiter przyjął święcenia kapłańskie 27 czerwca.
0: Piątek ma upłynąć pod znakiem deszczu w stolicy i w całym regionie. Jeszcze nie pada w Warszawie, ale około 8 mają te opady dosyć intensywne się pojawić. W 14 stopni w tym momencie zarówno w stolicy, jak i w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Pruszkowie, Piasecznie czy Grodzisku. Maksymalna temperatura dziś to 18 stopni, porywy wiatru jeszcze dość silne, ale już nie tak mocne, maksymalnie 45 km na godzinę.
5: Ogłoszenie nadawcy.
6: Co powiesz na podróż dookoła świata?
7: A ile masz pieniędzy?
6: A co mają do tego pieniądze?
7: Wiedziałem.
6: Bierzemy plecaki, wygodne buty i ruszamy, i będziemy wszystko relacjonować słuchaczom.
7: Halo, tu Ziemia.
6: A ja wolę bujać w obłokach.
7: Tylko za wysoko nie odleć. Tak, na wysokość mikrofonu.
6: Dobrze, że mamy studio na trzecim piętrze, zawsze bliżej nieba.
7: Letni poranek z Radiem Warszawa.
6: Budzimy stolicę i okolice.
7: Od poniedziałku do piątku.
6: Od 7 do 10 zapraszają
7: Weronika z głową w chmurach
6: i Jarek stąpający mocno po ziemi.
8: Wystawiać się na deszcz i nie bać się pługa.
9: Nie bać się Boga. Nie bać się Boga, który naprawdę zamiary wobec nas ma pełne pokoju, a nie zguby.
3: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
5: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
11: W najnowszym numerze tygodnika idziemy.
12: Kiedy znajdą godny pochówek? O poszukiwaniach szczątków ofiar rzezi wołyńskiej pisze Irena Świerdzewska w artykule Ekshumacje na Ukrainie. Skutki schizmy lefebrystów wyjaśnia ksiądz Łukasz Żak w wywiadzie Barbary Stefańskiej Niezgoda i rozłam. Jak po wakacjach być lepszym człowiekiem? Radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Wakacje w Kirkę.
13: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
6: Najprzyjemniejsze budzenie w stolicy i okolicy?
14: To można przyjemnie się budzić?
6: Jarek!
14: Pardon, oczywiście jest jeden wyjątek. Jeśli budzicie się z porankiem z Radiem Warszawa.
6: To nawet jak się nie wyśpicie, dzień jest lepszy.
14: A jeśli chcecie, żeby tak było dalej, to zachęcamy Was do regularnego wsparcia finansowego Radia Warszawa.
6: radiowarszawa.com.pl / wspieraj. Tu znajdziecie wszystkie informacje dotyczące tego, jak wspierać Radio Warszawa.
14: Dziękujemy za każdą wpłatę.
6: I życzymy samych udanych poranków.
5: Po reklamie.
0: 8 minut po godzinie 6 na zegarze. Mamy piątek, 10 dzień lipca i rozpoczynamy go razem z Glorią Gaynor.

0: 106,2 FM. Radio Warszawa na lato.
1: Dobrze słuchać.

0: przed nami fragment Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował werbista, ojciec Dariusz Pielak.
1: Czytanie z księgi proroka Ozeasza. To mówi Pan. Wróć, Izraelu, do Pana Boga Twojego. Upadłeś bowiem przez własną Twą winę. Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, przebacz nam całą naszą winę. W ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg. Asyria nie może nas zbawić. Nie chcemy już wsiadać na konia, ani też mówić, nasz Boże, do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Uleczę ich niewierność i umiłuję z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, także rozkwitnie jak lilia, jak topola rozpuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, a zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i ja nań spoglądam. Ja jestem jak cyprys zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął? I tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pana są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy.
2: Dramatyczna księga proroka Ozeasza kończy się obietnicą pięknej przyszłości po nawróceniu się Izraela. Naród zda sobie w końcu sprawę, że nie warto było sprzedawać swojego pięknego dziedzictwa zawartego w przymierzu z Bogiem za nieokreślone gwarancje bezpieczeństwa ze strony Asyrii. Zawiodło również zaufanie pokładane we wspaniałych koniach bojowych, co w przyzwyczajonym do osiołków Izraelu było swego rodzaju nowinką. Dopiero w wierności przymierzu poczują swoją prawdziwą siłę witalną. Będą puszczać korzenie, kwitnąć, rozrastać się i owocować. Aby zrozumieć właściwą drogę, naród musiał dojrzeć. Niestety było to dojrzewanie w tyglu cierpienia. W końcu jednak udaje mu się odpowiedzieć na podstawowe pytanie. Któż jest tak mądry, aby to pojął? I tak rozumny, aby to rozważył. Pytanie odwołuje się do najwyższych ideałów mądrości i rozumu, które są również wymieniane jako pierwsze dary Ducha Świętego. Okazuje się jednak, że ta wzniosła wiedza wcale nie jest daleka od człowieka. Prorok odpowiada: drogi Pana są proste, a potykają się na nich ci, którzy niepotrzebnie tę prostotę komplikują. Oto właśnie modlił się nasz kapłan poeta Jan Twardowski. Żeby móc tak nareszcie uprościć, jedną miłość wybrać z wielu miłości.

0: Czas na fragment Ewangelii. Słowo Boże czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a komentarz przygotował ksiądz Piotr Marchalewski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
2: Jezus jest wobec nas szczery. Nie chce, byśmy żyli jakąś iluzją czy wyobrażeniem łatwego bycia Jego uczniem. Apostołowie przyznawali się do Jezusa nawet za cenę oddania życia. Zresztą pierwsze 3 wieki chrześcijaństwa były czasem wierności Jezusowi przypieczętowanej własną krwią. Realizm cierpienia, prześladowania czy męczeństwa, na który dzisiaj Jezus wskazuje, każe nam pytać się o moją wierność Jemu. To pytanie: ile jestem w stanie dać siebie, by nie wyprzeć się Jezusa? To pytanie: ile jestem w stanie dać, by zachować wierność Jemu? Podobnie jak mąż czy żona, by utrzymać wierność małżeńską, by nie wpuścić do małżeństwa trzeciej osoby, musieli podjąć wielki wysiłek i ofiarę z siebie dla jedności małżeństwa. Pytajmy siebie: ile kosztuje mnie bycie wiernym Jezusowi? Ile już przecierpiałem tylko ze względu na Jezusa, na moją przyjaźń z Nim? Może dziś takie cierpienie płynie do mnie od znajomych, od przyjaciół czy nawet rodziny. Na właśnie to dziś cierpienie wskazuje Jezus. Brat wyda brata, ojciec syna, dzieci rodziców wydadzą. Jezus jest realistą. Chce, byśmy i my byli realistami. Łatwo jest kochać Jezusa pełnego potęgi i chwały, ale czy łatwo Go kochać w koronie cierniowej na krzyżu? Czy łatwo Go kochać ze swoim cierpieniem i prześladowaniem? O tym dzisiaj Jezus mówi. Ale co, jeśli moja przyjaźń z Jezusem mnie nie kosztuje? Czy jest ona prawdziwa w takim razie? Jestem przyjacielem konformistą? A przecież Jezus mówi, że z Jego powodu wydadzą nas na prześladowanie. Dlatego odwagi. Kto wytrwa do końca, mówi Jezus, ten będzie zbawiony.

0: Mi Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam słowa Jezusa skierowane do uczniów. Oto posyłam was jak owce między wilki. Pan przestrzega przed trudnościami, które mogą spotkać nas w drodze wiary, ale jednocześnie daje obietnicę, że Duch Święty będzie nas wspierał w godzinie próby. Gromadząc się na Eucharystii, prośmy o odwagę i wierność w dawaniu świadectwa, byśmy w każdej sytuacji byli wiernymi Chrystusowymi świadkami i nieśli światu Jego miłość oraz pokój. Tę mszę świętą sprawuję za świętej pamięci Mariannę Szewczyk. W kolejnej mszy świętej gregoriańskiej, prosząc dla niej o łaskę życia wiecznego w niebie. Witam również słuchaczy Radia Warszawa i zapraszam do wspólnej modlitwy. Aby nasza modlitwa była przez Boga wysłuchana, przeprośmy Go teraz za nasze grzechy i niewierności. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Tak mówi Pan: wróć, Izraelu, do Pana Boga Twojego, upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego: usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre. Zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić. Nie chcemy już wsiadać na konie, ani też mówić: nasz Boże, do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, także rozkwitnie jak lilia i jak topola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu i zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka, jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i ja na niego spoglądam. Ja jestem jak cyprys zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął, i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pańskie są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić, z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy. Oto słowo Pańskie. Misja głoszenia dobrej nowiny o Królestwie i o Królowaniu Boga paradoksalnie natrafia na radykalny opór słuchaczy. Jezus jest w pełni świadom tej sytuacji i w otwartych słowach mówi o niej uczniom. Są oni zatem przygotowani na taką ewentualność. Jednocześnie mistrz daje im środki do obrony w sytuacji zagrożenia. Podobnie jak środki materialne na przeprowadzenie tej misji, środki obrony wydają się zaskakująco skromne. Nie ma mowy o jakiejś sile czy jakiejś zaskakującej Bożej interwencji. Uczniowie mają wykazać się roztropnością i prostotą. Te właśnie cechy stanowić będą pewne tło, na którym doskonale widać kłamstwo i przewrotność tych, którzy będą ich atakować. Jednocześnie na czas prześladowania będą oni wyposażeni w szczególną łaskę mówienia właściwych słów we właściwym czasie. Za przykład spełnienia się tego proroctwa niech posłuży zachowanie się 5 męczenników salezjańskich z Drezna. Na kilka minut przed wykonaniem kary śmierci zaczęli oni śpiewać pieśni religijne. Strażnik więzienny w gniewie krzyczał, że nie wolno tego robić. Ale co może być zabronione dosłownie 15 minut przed śmiercią? Jak bezradnie brzmiały jego buńczuczne zakazy wobec powagi chwili. Również i my, moi drodzy, w naszych dyskusjach o Bogu zaufajmy tej obietnicy Pana Jezusa. Być może słowa wypowiedziane pod natchnieniem przyniosą daleko lepszy efekt niż najwymyślniejsze argumenty. Amen. Z wiarą i ufnością zanieśmy nasze modlitwy przed oblicze Boga. Módlmy się za Kościół Święty, aby w trudnych czasach nieustannie głosił Słowo Boże, prowadząc ludzi ku pełni życia z Chrystusem. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną, aby podejmowane przez nich decyzje służyły pokojowi, sprawiedliwości i dobru wspólnemu. Ciebie prosimy. Módlmy się za pielgrzymujących do sanktuariów maryjnych, aby ich drogi były czasem odnowy duchowej i spotkania z Maryją, Matką Miłosierdzia. Ciebie prosimy.
Módlmy się za cierpiących prześladowania z powodu wyznawanej wiary, aby nie utracili nadziei, a łaska Boża umocniła ich w trudnościach. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, w tej mszy świętej sposób szczególny za świętej pamięci Mariannę Szewczyk, aby przez miłosierdzie Boże dostąpili radości wiecznego życia w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych otaczających ołtarz Pański, abyśmy będąc wiernymi uczniami Jezusa, każdego dnia nieśli światu świadectwo wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze modlitwy i obdarz nas swoją łaską, abyśmy wiernie podążali drogą nawrócenia i świętości przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy i niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zjednoczeni w miłości wspominamy śmierć Jego, z żywą wiarą wyznajemy Jego zmartwychwstanie i z mocną nadzieją oczekujemy Jego przyjścia w chwale. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w

apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie.

Módlmy się. Posileni tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawali Cię wielbić przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. I Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. 7:02, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Medycy podzieleni w sprawie zmian. Minister rozmawiała z lekarzami. Myśliwce za drony. Wraca temat migów dla Ukrainy. Znamy pierwszego półfinalistę mundialu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Mniej emocji, więcej merytorycznej dyskusji o kształcie zapowiadanych reform. W Ministerstwie Zdrowia odbyły się rozmowy szefowej resortu Jolanty Sobierańskiej-Grendy z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. Spotkanie dotyczyło propozycji rządu, w tym limitowania stawek godzinowych medyków i uszczelnienia kontraktów B2B. O szczegółach Piotr Durys.
2: Obie strony mówią o konstruktywnym dialogu. I jak podkreśla minister Jolanta Sobierańska-Grenda, resort zdrowia podtrzymuje częściowo kontrowersyjne plany limitowania stawek.
3: Ta stawka do 240 zł, również pół etatu przepracowanego w jednym miejscu, wyrażanie zgody pracodawcy na kolejne miejsca. To nie budziło dzisiaj, myślę, już jakichś bardzo dużych emocji.
2: Z kolei prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski, mimo woli walki z patologiami, krytykuje brak konkretów dla samych chorych.
4: Jesteśmy nieco rozczarowani tym, że zabrakło konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej, na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane przez panią minister rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów w konkretnych obszarach.
2: Kolejna runda rozmów w ramach zespołu trójstronnego odbędzie się w najbliższy wtorek.
1: Propozycje dzielą dyrektorów szpitali. Szefowa Szpitala Bieleńskiego w Warszawie Dorota Gałczyńska-Zech uważa, że obecny moment sprzyja wprowadzeniu limitów wynagrodzeń. Jej zdaniem stawka 240 zł za godzinę jest godziwa. Z kolei dyrektor Szpitala Powiatowego w Lesku Mirosław Leśniewski obawia się problemów z utrzymaniem kadry. Jak podkreśla, większość lekarzy dojeżdża do jego placówki z innych miejscowości, a nowe ograniczenia mogą sprawić, że nie będą chcieli tam pracować. Dodaje też, że lekarze mogą zacząć domagać się maksymalnej stawki, choć obecnie wielu z nich zarabia mniej.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Wraca temat przekazania Ukrainie polskich myśliwców MiG-29 w zamian za drony dla Polski. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że sprawa nie jest zamknięta i po ostatnich rozmowach pojawiła się szansa na kontynuację negocjacji. Minister wyjaśnił, że strona ukraińska zakończyła przegląd techniczny samolotów, a obecnie trwają dalsze rozmowy. Jeszcze niedawno wydawało się, że negocjacje utknęły w martwym punkcie. Jednak jak podkreślił Kosiniak-Kamysz, wydarzenia z ostatniego tygodnia dają podstawy do dalszej dyskusji. Polska deklaruje, że jest gotowa pomagać Ukrainie, ale oczekuje, że współpraca będzie opierała się na wzajemnych korzyściach. Jak mówił szef MON, jest jasna oferta migi za drony. Szczegóły ewentualnego porozumienia nie zostały ujawnione.
5: To się dzieje lokalnie.
1: Pijany 37-latek wyrwał domofon ze ściany budynku. O sprawie mówi Radio Warszawa nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji.
6: Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Bemowo otrzymali zgłoszenie dotyczące uszkodzenia mienia. Na miejscu funkcjonariusze ustalili okoliczności zdarzenia. Wynikało z nich, że mężczyzna został rozpoznany przez pracownika ochrony, kiedy pojawił się w miejscu przestępstwa następnego dnia. Okazało się, że dzień wcześniej 37-latek wyrwał ze ściany budynku domofon, czym spowodował straty sięgające niemalże 10 tysięcy złotych.
1: Zatrzymany miał prawie 2 promile alkoholu we krwi. Wyjaśnił, że chciał tylko wykonywać swoją pracę.
6: Mężczyzna podczas przesłuchania przyznał się do zarzuconego czynu. Kiedy wytrzeźwiał, tłumaczył policjantom, że zwyczajnie pomylił budynek, w którym wykonywał prace remontowe.
1: Mężczyźnie grozi 5 lat więzienia. Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0. Dwa gole strzelili w ciągu 6 minut drugiej połowy. W 60 minucie trafił Kylian Mbappé, a po chwili wynik podwyższył Usamę Dembele. Rywalem Francuzów w półfinale będzie zwycięzca meczu Hiszpania-Belgia.
0: Dzisiaj mnie przynajmniej wydaje się, że jest dość ciepło, choć pochmurno. A Weronika, jak tobie się wydaje?
7: No, zdecydowanie poszłabym w stronę chłodno.
0: Chłodno?
7: Chłodny wiatr też dosyć wieje tutaj w parafii świętego Benedykta. Ja dzisiaj z tego miejsca do Państwa będę mówić. Na termometrach 15 stopni w Wawrze o tej porze, a dzisiaj maksymalnie na termometrach zobaczymy 19.
5: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Z chłodnego Wawra wita Państwa dzisiaj Weronika Ostrowska.
7: A jak tam w studiu?
0: Bardzo ciepło.
7: Bardzo ciepło i przyjemnie. A byłeś już przy lodówce? Bo tam został
0: Nie byłem jeszcze. No to podejdź, ale to ja już za chwilę.
7: Podejdź do lodówki.
0: Czekaj, dwie piosenki są, ja zaraz tam podejdę.
7: Smacznego ciasta w takim razie. Mamy dzisiaj w parafii świętego Benedykta na Wawrze, ulica Lucerny 95. Jeżeli macie ochotę wpaść tutaj na kilka chwil, przybić nam piątkę, zrobić sobie zdjęcie, to zapraszamy bardzo serdecznie. Dlaczego tutaj? Dlatego, że już jutro świętego Benedykta, patrona Europy, i właśnie dlatego dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czym jest egzorcyzm świętego Benedykta, czym jest jego medalik i dlaczego warto tę parafię odwiedzać. Porozmawiamy o sprawach ważnych dla parafii i dla Wawra. No i na pewno będzie dużo, dużo ciepła i radości, mimo tego, że jest dosyć chłodno na zewnątrz. Deszcz na razie nie pada, to pozytywne.
0: Ale będzie, więc mam nadzieję, że będziecie mieli tam jakieś schronienie.
7: Do 10 nie będzie padać, wiesz? Nie.
0: Lepiej poszukajcie schronienia.
7: Mamy tutaj przyjemnie, jest ciepło.
0: No dobra, ale Wiktor Dyduła mówi: tam słońce, gdzie my. To zobaczymy, u kogo będzie to słońce dzisiaj, bo się rozdzieliliśmy.
7: Okej. Dawajcie znać na naszym Facebooku, tam już jest rolka z Wawra prosto. Czy wy jesteście za tym, żeby słońce było na Pradze, czy w Wawrze?

0: Akcja protestacyjna jest prowadzona na Krajowej 50. Jest to okolice miejscowości Pniewy. No i tutaj zostały wprowadzone objazdy od strony Grójca w kierunku Mszczonowa i przez Tarczyn od strony Mszczonowa w kierunku Grójca. Więc tutaj trzeba korzystać z objazdów. A w samej Warszawie w zasadzie nie jest źle. Trochę korków pojawia się w Alei 3 Maja przed rondem de Gaulle'a i chyba tyle, no ze świecą szukać tu jakichś większych utrudnień.
1: Tu i teraz.
2: Dzień dobry, Krzysztof Flis tutaj z tej strony, z radiowego poranka na wyjeździe, a moim gościem jest pan Rafał Czerwonka, radny dzielnicy Wawer, redaktor naczelny Gazety Wawerskiej, przewodniczący Stowarzyszenia Wawer, Razem dla Wawra. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu.
2: I zaczniemy od najważniejszego problemu dla Wawra, który jednocześnie stał się symbolem trochę tej dzielnicy, czyli od dzików. Czy gmina ma jakiś pomysł na rozwiązanie tej kwestii z Polskim Związkiem Łowieckim, czy tak nie do końca?
3: Temat dzików to rzeczywiście jest cały czas bardzo aktualny, bo tutaj w dzielnicy Wawer niemal każdy z nas codziennie może spotkać dziki. Jest ich rzeczywiście bardzo dużo. Ostatnia inwentaryzacja tych dzików mówi, że jest ich w całej Warszawie około 3000. Kiedy jeszcze w 2017 roku mówiono o tysiącu sztuk. No to jest taki temat, który też dzieli mieszkańców, muszę przyznać, bo są tacy, którzy mówią, że te dziki tutaj już zawsze były, że to jest ich naturalne środowisko, te wawerskie lasy i po prostu trzeba zaakceptować to, że one tutaj są. Druga strona mówi, że boi się wychodzić z domu, że czasem niemożliwy jest spacer z psem i że trzeba coś z tym zrobić, trzeba na przykład te dziki odstrzelić, odłowić, cokolwiek, żeby było ich jednak trochę mniej. Więc to jest taki temat, który ciężko rozwiązać. Rzeczywiście nie ma za bardzo narzędzi, żeby to rozwiązać. Odłów tych dzików już nie jest możliwy, bo mamy ASF i nie można tej choroby przenosić na inne rejony, więc wydaje się, że rozwiązaniem jest tak naprawdę tutaj koegzystencja z tymi zwierzętami. No taka koegzystencja z dystansem, powiedziałbym. No, czyli musimy się zabezpieczyć przed tym, nie dokarmiać ich przede wszystkim, omijać z daleka i zabezpieczać nasze odpady, żeby dziki tam tak łatwo ich nie...
2: Tylko właśnie z tymi odpadami jest pewien problem, no bo co rano można w pewnych częściach Wawra spotkać rozwalane śmieci wszędzie i de facto gmina też mogłaby przygotować jakiś pomysł, jak dokonać odbiorów tych śmieci, żeby delikatnie zmienić to, żeby te śmieci nie były takim łatwym pożywieniem właśnie dla dzików.
3: Nie ma takiego pomysłu. Te dziki rzeczywiście się przyzwyczaiły do tego, że mają łatwy dostęp do pożywienia. No, po co mają szukać starych żołędzi w lesie gdzieś tam pod ściółką, jak mogą po prostu zbliżyć się do jakiejś posesji, dorwać się do jakiegoś śmietnika, do jakiegoś pojemnika na śmieci, czy rozerwać jakiś worek na śmieci i mieć tam po prostu wyborną stołówkę. Więc rzeczywiście dziki się do tego przyzwyczaiły. No, musimy sobie z tym jakoś radzić. Już widziałem na przykład takie patenty, że ktoś tam te kubły na śmieci podwiesza na ogrodzeniu, albo worki na śmieci podwiesza na płocie, żeby te dziki nie tak łatwo nie mogły się do nich dostać, więc no musimy sobie z tym radzić, korzystać na przykład z tych altanek naszych śmieciowych, z których firma odbierająca śmieci powinna je odbierać i tak dalej. No nie ma innych narzędzi, nie ma innej możliwości.
2: Okej, to przechodzimy teraz do takiej przyszłości trochę Wawra, czyli określenia wizji. Czy takowa jest, czy jej nie ma?
3: Wizja na Wawer? Przyznam szczerze, że nie słyszałem o jakiejś konkretnej wizji na Wawer. To jak Wawer się rozwija, wynika raczej z takich różnych tutaj sił spierających się o ten Wawer. No z jednej strony miasto stara się jakoś tam nadążać, chociaż to nie do końca wychodzi, z taką infrastrukturą komunalną, której nam tutaj w dzielnicy Wawer cały czas brakuje. Brakuje nam tutaj kanalizacji, wodociągów, infrastruktury drogowej, oświetlenia, dróg dla rowerów i tak dalej. A z drugiej strony no, bardzo agresywnie tak zwana deweloperka tutaj wchodzi i zabudowuje kolejne tereny, więc ten Wawer jest taką wynikową tych dwóch podejść. Ale wizji, zastanawiam się nad tą wizją. No, rzeczywiście jest tutaj taki pomysł, żeby cały czas promować ten Wawer jako taki zielony, jako taki...
2: No bo tak na dobrą sprawę Wawer by był idealną dzielnicą dla sportowców, dla ludzi, którzy chcą aktywnie spędzać czas, no bo jest dużo terenów zielonych.
3: I tak już jest rzeczywiście. Mamy bardzo dużo takich leśnych dróg dla rowerów. Teraz jeszcze pojawił się pomysł, żeby zbudować centrum sportowe w Międzyszynie. Tutaj spieramy się trochę co do tego, jak to miałoby wyglądać, żeby to był jakiś taki balans pomiędzy istniejącą tam zielenią, a nowymi obiektami sportowymi, ale rzeczywiście w tym kierunku dzielnica chciałaby iść, żeby ten sport w Wawrze rozwijał się.
2: Tylko że jeżeli są te ścieżki rowerowe w lesie, to tutaj na Lucerny brakuje ich.
3: No, temat drogi dla rowerów na Lucerny to rzeczywiście ciągnie się już bardzo długo, zdaje się od 2013 roku. Już wtedy miasto przygotowało taki pierwszy dokument strategiczny mówiący o tym, że chciałoby tutaj tą drogę dla rowerów na ulicy Lucerny wybudować i obiecywało nawet to mieszkańcom, że do 2020 roku taka droga powstanie, ale cały czas jej nie mamy i cały czas na nią czekamy. Teraz trwa projektowanie tej drogi. Znowu ono zostało przedłużone o kilka miesięcy. Zdaje się, że jakoś jeszcze w lipcu ma się zakończyć. I teraz budowa planowana jest w przyszłym roku. No mam nadzieję, że to w końcu też się zadzieje.
2: Przy temacie zagospodarowania przestrzennego. Czy jest pomysł na powiększenie sieci przychodni na Wawrze? Bo jest z tym naprawdę ogromny problem, żeby dostać się do przychodni. Tym bardziej teraz... Patrząc na Międzylesie, gdzie jest przychodnia na Żegańskiej, no to żeby się umówić do lekarza pierwszego kontaktu, no to jest potrzeba 2-3 dni, gdzie to powinien być lekarz tak na dobrą sprawę z dnia na dzień.
3: No właśnie, dlatego ja w ogóle nie korzystam z publicznej służby zdrowia, przyznam szczerze, bo nie do końca to działa. Zresztą ostatnie problemy, afery też wskazują, że tam nie do końca wszystko systemowo jest tak jak powinno być. I są też ludzie, którzy wykorzystują w ogóle ten system ochrony zdrowia. Nie słyszałem ostatnio o planach budowy jakiejś nowej przychodni w dzielnicy Wawer. Nie słyszałem, żebyśmy tutaj mieli coś robić w tym temacie. Rzeczywiście jest to problem, ale nie mówi się o tym na forach Rady Dzielnicy, czy nie słyszałem ostatnio o takiej dyskusji w tym temacie, przyznam szczerze.
2: No bo to tak na dobrą sprawę, powstają nowe budynki, no, pojawiają się jak grzyby po deszczu, a nie ma takich podstawowych elementów, które są potrzebne do życia mieszkańcom.
3: No tak jak już wspomniałem, rzeczywiście Wawer nie domaga tutaj w wielu aspektach. No jest to cały czas dzielnica rozwijająca się i tutaj nowej zabudowy, nowych mieszkańców cały czas przybywa, a ta infrastruktura komunalna nie nadąża za przybywającymi mieszkańcami. No to jest nie tylko w kwestii przychodni, ale tak jak już wspomniałem, w wielu innych aspektach. No cały czas tutaj wiele dróg jest w ogóle nieutwardzonych, jest nieuregulowanych nawet prawnie. Duża liczba mieszkańców cały czas nie ma dostępu do wodociągu nawet, czy do kanalizacji. Więc tych problemów jest cały czas w Wawrze naprawdę bardzo dużo i trzeba nad tym pracować cały czas.
2: Okej, teraz tak troszkę już zbliżając się do końca. Nocną sprzedaż alkoholu, jakby pan ocenił? W zasadzie prohibicję, która jest od 1 czerwca.
3: Prohibicja, no rzeczywiście, ja osobiście bardzo się cieszę, że to zostało wprowadzone na terenie miasta. Chociaż w dzielnicy Wawer akurat związanych z tym problemów jakichś dużych nie było. No może trochę rzeczywiście widzę mniej butelek w ostatnim czasie wyrzucanych po lasach i może to jest ten efekt, bo jakichś tutaj innych problemów w dzielnicy Wawer nie obserwowałem. Ale cieszę się, że ta prohibicja została wprowadzona, bo im trudniejszy dostęp do alkoholu, tym po prostu mniejsze jego spożycie.
2: Dokładnie. I tym pozytywnym akcentem kończymy wyjazdową rozmowę Poranka z Radiem Warszawa. Moim gościem był pan Rafał Czerwonka, radny dzielnicy Wawer, redaktor naczelny Gazety Wawerskiej i przewodniczący Stowarzyszenia Razem dla Wawra. Dziękuję bardzo.
4: Bardzo dziękuję.

0: Reklama.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania. Bezpiecznie, sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: O reklamie.
3: Jest 7:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
4: Kilometry nowej kanalizacji w Wawrze. Wodociągi podpisały umowy na budowę nowego ciągu wzdłuż ulicy Poprawnej na odcinku od Kadetów oraz Papierowej. Powstanie także nowa nawierzchnia oraz oświetlenie. Kolejny remont na Ochocie. Drogowcy będą frezowali Aleje Jerozolimskie między placem Zawisza a Sokołowskiego Grzymały. Prace zaplanowano na ten i następny weekend. Na lotnisku Chopina działają dwie pierwsze smoczyce, nowoczesne skanery bagażu. Do końca roku ma być ich 15. Urządzenia pozwalają m.in. na zwiększenie limitu dopuszczalnej liczby płynów ze 100 ml do 2 litrów. Weterani misji zagranicznych, a także dawcy przeszczepów mogą korzystać z bezpłatnych przyjazdów komunikacją miejską w Warszawie. Zdecydowała o tym Rada Miasta. Podczas kontroli biletów będą musieli okazać odpowiednią legitymację. Kacper Tobiasz nie jest już zawodnikiem Legii Warszawa. Wciąż z nią trenuje. Zawodnik dogadał się z klubem, że będzie uczestniczył w przedsezonowych przygotowaniach, by pozostać w formie. Kontrakt bramkarza był ważny do 30 czerwca. Zapraszamy na wiadomości o 8:00.
1: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Dzisiaj może padać, może być to nawet ulewny deszcz i to jeszcze o poranku. A później może być nawet burzowo.
5: Ania Bobko, która jest razem z nami, wie, jaka będzie dzisiaj maksymalna temperatura.
3: No to
6: maksymalna
3: słuchamy.
6: Temperatura to 19 stopni, w tym momencie u nas w przepięknym Wawrze 14 stopni, przepięknym, chociaż prawdopodobnie deszczowym. Mamy nadzieję, że do godziny 10 jednak ten deszcz nie spadnie.
0: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: I w naszym plenerowym studiu, dzisiaj w parafii świętego Benedykta na warszawskim Wawrze, kolejny gość, pan Krzysztof Majek, członek parafialnej Rady Duszpasterskiej w parafii świętego Benedykta i także czciciel świętego Benedykta. Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie, dzięki za zaproszenie.
1: Panie Krzysztofie, święty Benedykt dla pana to bliski patron?
2: Bardzo bliski i niosący bardzo głęboką treść, myślę, szczególnie w dzisiejszych czasach też. Jeżeli przypomnimy sobie moment, w którym papież Paweł VI wybrał Benedykta na patrona Europy, to była połowa lat 60. ubiegłego stulecia, czyli 60 lat temu, i przeniesiemy się trochę do czasów, w których żył Benedykt, i za chwilę jeszcze do czasów współczesnych, to chyba dobrze zrozumiemy, dlaczego ten wybór nastąpił i papież wskazał jego osobę. Myślę, że zagrożenie, w jakim wówczas znajdowała się Europa, która była podzielona, gdzie mieliśmy do czynienia z zagrożeniem egzystencjalnym wręcz ze strony komunistycznej Rosji. Czyżby takie déjà vu we współczesnych czasach? No chyba trochę tak. I pamiętając o tym, w jakich czasach żył Benedykt, czyli czasu też zagrożenia tożsamości europejskiej, tuż po upadku Imperium Rzymskiego, papież wskazał wówczas, taki jest mój odbiór tego wyboru, na człowieka, który nie czekał na kogoś, kto odgórnie wprowadzi ład w tym czasie anarchii, w tym czasie zagrożeń, najazdów, degradacji moralnej i gospodarczej, tylko podjął pewne działania, można by dzisiejszym językiem powiedzieć, oddolne. Benedykt co prawda pisał regułę do życia monastycznego, ale mówiąc szczerze, ta reguła zaczęła promieniować poza mury klasztoru. Czyli to jest kierunek i pewien rodzaj aktualności jego przesłania również dla dzisiejszego pokolenia. Wiemy, że oprócz samej reguły, znajomość Benedykta również dał nam święty papież Grzegorz Wielki w dialogach. Tam jest też mnóstwo interesujących, ważnych sformułowań. Do mnie bardzo przemawia na przykład ta sprawa związana, tu jeszcze taka mała dygresja odnośnie sytuacji w Europie, czyli pewnego stanu, gdzie Europa już jest postchrześcijańska de facto. I mamy do czynienia z sytuacją taką, gdzie papież wkłada jakby w usta Benedykta słowa, że trzeba walczyć o tych, którzy już ponieśli śmierć duchową. Oni jeszcze żyją, ale trzeba o nich walczyć. Czyż z taką sytuacją nie mamy dziś do czynienia?
1: Zapominamy o tym, że nasza dusza też może żyć w śmierci.
2: Tak, dokładnie tak. No w śmierci duchowej po prostu, tak? W śmierci po grzechu jakimś ciężkim. Ludzie często wybierają życie w grzechu.
1: Jaka jest recepta świętego Benedykta na dzisiejsze czasy? Najprostsza recepta, którą mógłby pan przekazać naszym słuchaczom?
2: No najprostsza recepta to jest zacząć od małych wspólnot, walczyć o prawą postawę, walczyć o prawo Boże, walczyć o obecność Słowa Bożego w naszym życiu w małych wspólnotach. To będzie promieniowało. Dobro samo się rozprzestrzenia. Benedykt robił to w ramach wspólnot monastycznych, ale wiemy, jak bardzo rozprzestrzeniło się to na całą współczesną Europę. Właśnie pierwsze kroki w małych wspólnotach. Następne pojawią się samodzielnie, w sposób niejako taki automatyczny. To jest, myślę, że pewna recepta. Przypomina mi się też takie sformułowanie, tutaj odpowiadając tak jeszcze na pani pytanie, sformułowanie w regule, kiedy przykładowo on mówił taką dość wesołą rzecz, że klasztorami należy zarządzać mądrze i powinni zarządzać mądrzy.
1: Jeżeli byśmy podstawili słowo parafia?
2: A jeżeli parafia, to na pewno wspólnoty parafialne, które się tworzą na gruncie różnych zainteresowań.
1: Zaczynajmy od małych wspólnot, to jest wskazówka od świętego Benedykta i także od pana Krzysztofa Majka, członka parafialnej Rady Duszpasterskiej w parafii świętego Benedykta na warszawskim Wawrze i także czciciela świętego Benedykta. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę.
2: I ja dziękuję. Szczęść Boże.
3: Korki już się pojawiają na trasie S8 przed mostem Grota Roweckiego. Tworzy się korek i tradycyjnie na Marymoncie przy ulicy Mickiewicza się kończy. Prymasa Tysiąclecia, ale Aleje Jerozolimskie, które zazwyczaj się łączą z Prymasem Tysiąclecia, tutaj już korków w zasadzie brak. Mamy utrudnienia w Alei Wincentego Witosa, która przechodzi w Sikorskiego i do Doliny Służewieckiej. Czyli stałe miejsca, ale przypominamy też o zgromadzeniu na drodze krajowej numer 50 między Mszczonowym a Grójcem i tutaj kierowcy muszą liczyć się z objazdami.
0: Radio Warszawa na lato.

0: Za 10 minut będzie godzina 8 i czas poznać dzisiejszego patrona. No, święty Benedykt jest dzisiaj w centrum, ale opiekuje się nami ktoś jeszcze.
1: Bo święty Benedykt świętuje dopiero jutro, my z nim już dzisiaj, a dzisiaj patronuje nam błogosławiony Faustino Villanueva. Villanueva, kim był? Posłuchajmy.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Była noc 10 lipca 1980 roku, gdy do drzwi probostwa parafii Matki Bożej w Niebowziętej w Hoyavay w Gwatemali ktoś zapukał. Zbudzony ze snu, ojciec Faustino Villanueva otworzył drzwi i zobaczył na progu dwóch obcych mężczyzn. Wiedział, że sytuacja nie wygląda dobrze, bo w kraju od lat trwała wojna domowa, a ledwie miesiąc wcześniej w oddalonym o 130 km Chajul zamordowany został inny misjonarz, ojciec José María Gran Chirera. Najlepiej zatem było szybko zamknąć drzwi i uciekać, tylko właściwie dokąd? Przecież ojciec Villanueva, Hiszpan z urodzenia, już od ćwierć wieku mieszkał i posługiwał w Gwatemali. Docierał do odległych wsi i miasteczek. Głosił tam Słowo Boże z pomocą liderów katolickiej akcji wiejskiej. Sprawował sakramenty, załatwiał lekarstwa, organizował spółdzielnie, by mieszkający tam ludzie nie padali ofiarami wyzysku. Robił więc dokładnie to, co było charyzmatem jego wspólnoty zakonnej misjonarzy Najświętszego Serca. Był świadkiem łaskawej i współczującej miłości Boga, będącej jedynym remedium na zło widoczne w codziennym życiu ludzi. Dlatego tamtej lipcowej nocy roku 80, gdy ojciec Faustino Villanueva zobaczył owych dwóch mężczyzn w progu i usłyszał dodatkowo, że proszą o rozmowę, nie zamknął przed nimi drzwi. Ubrał się natomiast i razem z nimi wyszedł w ciemność. I tak stał się jednym z 10 błogosławionych męczenników wojny domowej w Gwatemali.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Michael Patrick Kelly. To za nami.
1: Mówiłeś coś o tym deszczu, że idzie.
0: No i coraz więcej ciemnych chmur ja widzę za oknem.
1: Chyba idzie. Możecie rozgonić te chmury, Waber, proszę.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: 10 dni.
4: 3 grupy.
5: 320 kilometrów i możliwość zmiany życia.
6: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.

0: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
1: Chodź z nami.
2: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waw.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10.30.
4: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o jedynych uznanych objawieniach maryjnych w Polsce opowiada Ewa Czaczkowska, a także o bolesnym dla Kościoła wydarzeniu, jakim było wyświęcenie biskupów bez zgody papieża. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
7: Ale masz słodkie skarpetki.
8: A, no w Garfielda.
7: Słodziutkie.
8: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
7: Mają swoje radio.
8: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
7: Ale my mamy słuchaczy.
8: Dziękujemy Wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
7: I zachęcamy Was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
8: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
7: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
3: Po reklamie.
9: Jest godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: CBA w Stołecznym Ratuszu i Szpitalu Południowym. W tle afera z wynagrodzeniami medyków. Wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Czy rozejm Iran-USA nadal obowiązuje? W serwisie także dzielnica Wawr i trudny do rozwiązania problem z dzikami. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawskim Ratuszu i Szpitalu Południowym w czwartek od samego rana funkcjonariusze zabezpieczali dokumenty w związku z wykrytymi nieprawidłowościami związanymi m.in. z wynagrodzeniem lekarzy i działalnością prosektorium.
11: Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości w Warszawskim Szpitalu Południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w samym szpitalu. Zabezpieczone dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
10: Mówił wczoraj rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W Szpitalu Południowym dochodziło do nieprawidłowości na SOR-ze, którym kierował lekarz i były już radny Koalicji Obywatelskiej Dawid Kacprzyk. W ciągu roku zarobił tam ponad 1,5 miliona złotych. Przyjmowani poza kolejką byli także politycy Koalicji Obywatelskiej. Wskutek afery odwołana została dyrekcja szpitala oraz jego rada nadzorcza. Tydzień temu prezydent Warszawy odwołał ze stanowisk swoje dwie zastępczynie.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Czy rozejm między Iranem a USA nadal obowiązuje? Iran zaatakował wczoraj amerykańskie cele w państwach Zatoki Perskiej. Była to odpowiedź na naloty ze strony USA. Przedstawiciele władz Stanów Zjednoczonych przekazali mediom, że w czwartek amerykańskie siły nie prowadziły nowych uderzeń na Iran, a rozmowy na szczeblu technicznym trwają. Według serwisu Axios Katar i Pakistan próbują doprowadzić do złagodzenia napięć między stronami. O szczegółach Wojciech Cegielski.
13: Formalnie nikt nie ogłosił końca rozmów, które miały być prowadzone w ramach zawieszenia broni, ale w praktyce rozejm przestał działać jako mechanizm wstrzymania ognia. W ciągu kilkudziesięciu godzin Stany Zjednoczone uderzyły w około 90 celów w Iranie, a Iran zaatakował cele w Kuwejcie, Bahrajnie, Katarze i Jordanii. Kuwejt mówi o przechwyceniach i jednej osobie rannej. Donald Trump powiedział, że dla niego porozumienie jest skończone, ale dodał, że nie spodziewa się pełnej wojny. Teheran twierdzi, że to Waszyngton złamał memorandum i zapowiada odpowiedź na kolejne uderzenia. Jednak mediatorzy z Pakistanu, Kataru i Egiptu próbują jeszcze ratować rozejm. Rozmowy nuklearne nadal planowane są na 11 lipca w Islamabadzie.
10: Porozumienie z 17 czerwca miało doprowadzić do stałej umowy kończącej wojnę, rozpoczętą 28 lutego. Główne sporne punkty to cieśnina Ormus, irański program nuklearny i gwarancje bezpieczeństwa w regionie.
12: To się dzieje lokalnie.
10: Wracamy do kraju. Mieszkańcy warszawskiego Wawra mają problem z dzikami i na horyzoncie nie widać rozwiązania. Szczególnie uciążliwe są śmieci, które zwierzęta niemal każdej nocy roznoszą po różnych częściach dzielnicy, szukając pożywienia, mówi w poranku z Radiem Warszawa. Warszawa, radny dzielnicy Rafał Czerwonka.
1: Dziki rzeczywiście się przyzwyczaiły do tego, że mają łatwy dostęp do pożywienia. No, po co mają szukać starych żołędzi w lesie gdzieś tam pod ściółką, jak mogą po prostu zbliżyć się do jakiejś posesji? Dziki się do tego przyzwyczaiły. No, musimy sobie z tym jakoś radzić. Już widziałem na przykład takie patenty, że ktoś tam te kubły na śmieci podwiesza na ogrodzeniu, albo worki na śmieci podwiesza na płocie, żeby te dziki nie tak łatwo nie mogły się do nich dostać, więc no, musimy sobie z tym radzić, korzystać na przykład z tych altanek naszych śmieciowych.
10: Szacuje się, że w Warszawie żyje około 3000 dzików. Jeszcze niecałą dekadę temu było ich 1000. W miejscowości Nura w Kazachstanie poświęcono nowy kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego. Uroczystości przewodniczył biskup włocławski Krzysztof Wędkowski. Homilię wygłosił ordynariusz diecezji Umaty, biskup José Luis Mumbiela Sierra. Hierarcha podkreślił, że świątynia została zbudowana na fundamencie wieloletniej modlitwy i świadectwa wiary miejscowych katolików, którzy przez dziesięciolecia doświadczali prześladowań. W nowym ołtarzu umieszczono relikwie błogosławionego Władysława Bukowińskiego, nazywanego apostołem Kazachstanu. Parafia w Nurze wywodzi się ze wspólnoty polskich rodzin deportowanych tam w 1936 roku z Ukrainy. Mimo trudnych doświadczeń mieszkańcy zachowali katolicką wiarę i polskie tradycje. Nowy kościół powstał dzięki wsparciu darczyńców z Polski i wielu krajów świata.
9: Na razie, przynajmniej za oknem naszego studia, nie pada. Weronika, jak jest u ciebie?
14: No, chmury są takie ciężkie, chyba będzie padać jednak. Słońca jakoś coraz mniej, na termometrach 16 stopni o tej porze, to Wawer, Legionowo 16-14, Grodzisk Mazowiecki 15, Pruszków 15, Góra Kalwaria maksymalnie dzisiaj 19, weekend jaki z deszczem i temperatura maksymalnie 22 stopnie wyniesie.
12: Letni poranek z Radiem Warszawa.
9: Ale nie ma co się przejmować, że jakieś chmury. Super letnie propozycje na budzik mamy. Kto o nich opowie?
14: Myślałam, że powie, że tak bardzo się cieszę, że dzisiaj nie jestem w studiu, tylko gdzieś dalej.
9: Nie.
14: Razem ze mną Ania Bobko, także znana z naszym słuchaczom z anteny Radia Warszawa. Cześć Aniu.
15: Cześć Weronika, cześć Jarek, dzień dobry Państwu.
14: Jarek, wiesz, że to jest tak, że jak pojawia się ktoś dodatkowy, gość poranku, no to ja część pracy muszę oddać w dobre ręce, więc pozwólmy Ani nasz budzik zapowiedzieć.
15: Ja tą muzyczną zawsze z wielką przyjemnością przejmę. One Summer to jest nasz dzisiejszy budzik i Darrell Bray White, dokładnie. I to jest jeden z największych solowych hitów australijskiego wokalisty Darrella Bray White'a. Wydany w styczniu 1989 roku, stał się międzynarodowym hitem i zyskał status złotej płyty w Australii, więc kawałek dalej od nas. Zainspirowany na podstawie brytyjskiego serialu telewizyjnego One Summer, dokładnie, czyli właśnie to jedno lato. No i tak jak wspomniałam, wydane w styczniu, czyli tak zimowo. Idealnie wpasowuje się w tą naszą pogodę dzisiejszą akurat, ale myślę, że nas bardzo, bardzo ładnie rozgrzeje.
14: Ja bym chciała pozdrowić tych wszystkich, którzy akurat ten tydzień, który dobiega końca, wybrali na swoje wakacje, szczególnie na wakacje nad polskim morzem. Ściskamy Was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. To dedykacja specjalnie dla Was.
15: Wysyłamy to słońce, żeby to One Summer jednak troszkę Was rozgrzało.
14: My z Anią Bobko dzisiaj z parafii Świętego Benedykta w Wawrze, Jarek w studiu, cieplutko ma.
9: Dzień dobry. Ania, pan Marek byłby z ciebie dumny. Pozdrawiamy One Summer Darrell Braithwaite.
12: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Na razie na warszawskich i okolicznych ulicach jest dość spokojnie. W Nowym Dworze Mazowieckim korki tworzą się na ulicy Żołnierzy Września przy dojeździe do generała Wiktora Tome. Mamy też niewielkie utrudnienia na Wawelskiej i Grójeckiej i mamy też zderzenie czołowe. To jest droga numer 10 między Płońskiem a Drobinem. Tutaj policja wyznaczyła objazd drogami lokalnymi, bo droga krajowa numer 10 jest zablokowana.
1: Gość poranka.
2: Krzyż Święty, niech mi będzie światłem, diabeł, niech mi nie będzie przewodnikiem. Tymi słowami z medalionu świętego Benedykta rozpoczynamy rozmowę, a mamy ogromny zaszczyt być tuż przy relikwiach świętego Benedykta z Nursi. Razem z nami ksiądz Mariusz Lech, proboszcz parafii świętego Benedykta w Wawrze. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
2: Proszę księdza, o ten medalion świętego Benedykta chciałabym zapytać, bo na pewno wielu z naszych słuchaczy go kojarzy. Mam wrażenie, że też kojarzymy egzorcyzm świętego Benedykta. Czym jest ten medalion i dlaczego też może być ważnym przedmiotem w naszym codziennym religijnym życiu?
3: Ja myślę, że nie tylko wielu ludzi zna ten medalion, ale nosi go. Ja spotykam go bardzo często gdzieś zawieszony na szyi. Przede wszystkim pierwsza rzecz, nie jest to żaden talizman, żeby nie mylić tego z jakimś talizmanem, który sobie będę nosił, bo będzie mnie strzegł. To jest medalion, który zawiera w sobie słowa modlitwy. Modlitwę, która jest rzeczywiście przywołaniem mocy Bożej i wyrzeczeniem się zła, które no, sami wiemy, że jest i dotyka często w bardzo, bardzo mocny sposób.
2: Jak wygląda ten medalion? Bo ma przód i tył, jak to medalion?
3: Tak, ma oczywiście awers i rewers. Z przodu widzimy świętego Benedykta w habicie, który w ręku trzyma krzyż, w drugim ręku trzyma regułę zakonną, bo tak jak pamiętamy, jest twórcą reguły dla mnichów zachodu. U stóp widać kruka z mitrą, po bokach znajduje się właśnie napis krzyż świętego Benedykta, Crux Sancti Patris Benedicti. Natomiast na rewersie słowa, które już Pani przytoczyła na początku naszej rozmowy, słowa, które są swego rodzaju właśnie egzorcyzmem, gdzie mamy pierwsze litery słów. Może wyglądać to rzeczywiście bardzo tajemnie, ale ktoś, kto zada sobie trochę trudu, żeby zgłębić, co te słowa oznaczają, wtedy ułoży to w piękną modlitwę. Krzyż Święty, niech mi będzie światłem, diabeł, smok, niech mi nie będzie przewodnikiem.
2: I to jest taki akt strzelisty, który my możemy powtarzać w ciągu dnia?
3: Absolutnie tak, jest to forma aktu strzelistego, takiej najkrótszej modlitwy, która gdzieś wysłana ku Bogu, myślę, że i wierzę w to, że zawsze do Niego dociera.
2: Jeśli miałby ksiądz opowiedzieć naszym słuchaczom w kilku zdaniach o świętym Benedykcie, co było takim najważniejszym wyznacznikiem jego drogi? Dlaczego jest tak ważnym patronem dla całej Europy?
3: No, myślę, że o tym już powiedział Krzysztof, który miał wejście wcześniej i z Państwem rozmawiał. Natomiast święty Benedykt, który no, tak bardzo mocno gdzieś wrył się od V wieku w historię Europy, w historię Zachodu, regułą, którą zostawił, myślę, że naznaczył nam naprawdę bardzo fajny sposób życia, który nie tylko jest sposobem przeznaczonym, dedykowanym mnichom, ale tak jak wiemy, coraz więcej ludzi odkrywa tę regułę świętego Benedykta, coraz więcej ludzi zaczyna ją czytać, zaczyna nią żyć i ona staje się czymś bardzo pomocnym, mimo że jesteśmy już 1500 lat po jej w zasadzie napisaniu.
2: Tutaj znajdujemy się przy relikwiach świętego Benedykta z Nursi. Relikwie, co to za znak dla parafii? One tutaj od października ubiegłego roku. Dlaczego jest to ważny znak?
3: Dlaczego jest to ważny znak? No przede wszystkim jakby przypomina nam postać świętego Benedykta i to, że on w znaku tych relikwii, no powiedzmy, że wierzymy w to, że jakoś jest z nami tutaj blisko. I to, co jakoś też widzę, wiele osób, które gdzieś po mszy przychodzi tutaj do bocznego ołtarza i zostaje na chwilę modlitwy, gdzieś właśnie modląc się za jego wstawiennictwem. I my go tak traktujemy, jako naszego wstawiennika, orędownika, naszej parafii. Nasza parafia no jest tutaj na Wawrze, Sadulu od 25 lat. Za rok będziemy świętować 25-lecie parafii i przygotowujemy się do tego też. Jesteśmy już po misjach, właśnie na zakończenie misji tych rekolekcji takich przedłużonych, te relikwie do nas trafiły tutaj. Zostały nam podarowane przez pewną rodzinę, która nosiła też w sobie takie pragnienie, żeby te relikwie się tutaj znalazły. Po takich długich perypetiach udało się je tutaj zdobyć i one są tutaj z nami. I wierzę głęboko, że on właśnie nam tutaj patronuje i jest taką szczególną osobą bliską naszej społeczności parafialnej.
2: Proszę księdza, czy święty Benedykt, który też żył w czasach pełnych zamętu, czy wskazuje drogę także człowiekowi XXI wieku? W takim też mam wrażenie zamęcie tego świata, kiedy coraz częściej możemy przytoczyć tę ewangeliczną formułę, że nie powinniśmy się bać tych, którzy zabijają ciało, tylko tych, którzy zabijają duszę, bo często tej śmierci duszy nie zauważamy.
3: Tak, to prawda. Dla mnie w ogóle pierwsze słowa reguły, słuchaj. Słuchaj, to jest coś, co już dzisiaj dla mnie jest czymś absolutnie ważnym, kiedy zaprasza nas to, abyśmy zatrzymali się, abyśmy rozejrzeli się, abyśmy pomyśleli i to jest coś, co wzywa nas do jakiejś pogłębionej refleksji. Ja myślę, że w tym hałasie, w którym żyjemy, w tym pędzie, w tym świecie, który ciągle przyspiesza, który jest z jednej strony taki no, bardzo dynamiczny, bardzo wciągający, ale też myślę, że bardzo niebezpieczny, to jest pewna taka kotwica, która zaprasza nas do tego, poczekaj, nie spiesz się, nie pędź tak, zatrzymaj się, pomyśl, posłuchaj, co Bóg chce do ciebie powiedzieć, zadaj sobie to pytanie w ogóle, czy chcesz tego słuchać, czy stwarzasz jakąś przestrzeń do tego, żeby można było usłyszeć to, co mówi Bóg, a nie świat.
2: Do tego potrzebna jest cisza i to też jest kolejna wskazówka od świętego Benedykta.
3: Absolutnie tak. Cisza jest naprawdę, myślę, że w tym czasie takim towarem deficytowym i potrzeba nam często porozpychać się łokciami w życiu, w naszej codzienności, żeby tę ciszę znaleźć i odkryć ją na nowo i zobaczyć, jakim wielkim darem jest dla naszego rozwoju duchowego, psychicznego i myślę, że ona rozlewa się też na wiele takich płaszczyzn naszego życia codziennego.
2: Czy ksiądz też obserwuje to, że nawet ludzie świeccy coraz mocniej właśnie ciszy poszukują w tym naszym szalonym pędzie, szalonym życiu też tutaj w dużej aglomeracji warszawskiej?
3: Zdecydowanie tak. Warszawa rzeczywiście jest takim miastem pędzącym bardzo mocno, głośnym i to się czuje. Natomiast widzimy, jak dużą popularnością, chociażby nawet, cieszą się rekolekcje, które są w ciszy, gdzie coraz częściej przestajemy bać się ciszy, wręcz przeciwnie, ta cisza staje się czymś pożądanym, uciekamy w ciszę, chcemy tej ciszy, tam właśnie chcemy słuchać się i w siebie, i w Słowo, i w Boga, więc absolutnie odkrywamy ją na nowo i widzimy, jakim jest bogactwem i czymś, co bardzo może nam w życiu pomóc. Zachować jakiś taki, myślę, właśnie ten balans, który jest absolutnie istotny między pracą a życiem.
2: Święty Benedykt stawiał też na te małe wspólnoty. Pan Krzysztof Majek także przywołał te słowa. Czy dzisiaj ksiądz także tę małą wspólnotę parafialną widzi jako taki moment, jeżeli dobrze się tę wspólnotę zbuduje, czy to może być taki impuls do odnowy Kościoła, który jest w kryzysie, jak widzimy?
3: Myślę, że wspólnota, mała wspólnota zawsze jest jakimś takim miejscem, gdzie rzeczywiście można więcej, można głębiej. Naszym marzeniem, moim pragnieniem jest to, żeby rzeczywiście nasza parafia była takim miejscem, takim środowiskiem, taką wspólnotą, gdzie znając siebie nawzajem na tyle, ile to jest możliwe, pomagamy sobie wchodzić dalej, wchodzić głębiej, otwierając się właśnie na to życie duchowe, gdzie nie tylko jakby funkcjonujemy na zasadzie przyjścia do kościoła, uczestniczenia w mszy świętej, co absolutnie jest czymś ważnym i nieprzecenionym. Natomiast jakby no, mamy też propozycję, żeby chcieć jeszcze więcej, poczynając od, nie wiem, kręgów biblijnych, spotkań formacyjnych, różnych wspólnot, które tutaj w łonie naszej parafii funkcjonują.
2: Święty Benedykt pomaga, odkąd jest tutaj obecny już w swoich relikwiach, scalać parafian. Też jest większe zainteresowanie samym świętym Benedyktem, jak ksiądz to obserwuje?
3: Myślę, że tak, i dużym takim powodzeniem cieszyły się misje, które były właśnie rok temu, w październiku, niespełna rok temu, które prowadził ksiądz Łukasz Żak, który no jest historykiem, poprowadził je fenomenalnie. One szły dwutorowo, między innymi jeden tor to było przybliżenie postaci świętego Benedykta i no, takie otwarcie oczu nam, jak jest to niezwykła postać, jak ta postać, mimo tego, że żyła 1500 lat temu, jest aktualnie absolutnie aktualna.
2: I to był początek przygotowań do jubileuszu?
3: Do jubileuszu naszej parafii, 25-lecia naszej parafii, który będzie w przyszłym roku, w 2027. I to były też pierwsze misje w tej parafii, więc one były też w roku jubileuszowym i przygotowują nas do jubileuszu.
2: A my zapraszamy do tego, żeby pokłonić się przy relikwiach świętego Benedykta z Nursii na warszawskim Wawrze. Daleko nie jest. Można tutaj też zapytać o regułę świętego Benedykta tych, którzy starają się nią żyć. Ksiądz Mariusz Lech, proboszcz parafii świętego Benedykta, był razem z nami. Bardzo dziękuję za gościnę i za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję. Zapraszamy serdecznie. Drzwi naszej parafii są otwarte szeroko.

0: Reklama.
1: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
0: Reklamie.
2: Jest 8:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Synoptycy ostrzegają przed deszczem i burzami na Mazowszu. Opadom może towarzyszyć silny wiatr w porywach dochodzący do 65 km na godzinę, a także drobne opady gradu. Pogoda ma się poprawić po weekendzie. Kilometry nowej kanalizacji w Wawrze. Wodociągi podpisały umowę na budowę nowego ciągu wzdłuż ulic Poprawnej na odcinku od Kadetów oraz Papierowej. Powstanie także nowa nawierzchnia oraz oświetlenie. W markach rozdają informatory, jak zabezpieczyć posesję przed wizytami dzików. Tak zwane pakiety antydzikowe to odpowiedź na duży problem z tymi zwierzętami w podwarszawskiej miejscowości. W ramach pakietu mieszkańcy dostają też około 1,5 kg środka odstraszającego dziki. Apel pamięci na Placu Krasińskich, godzina W i koncert niezakazanych piosenek. Warszawa przygotowuje się do obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. Oprócz głównych uroczystości upamiętnienia zaplanowano w każdej dzielnicy. Śladami Karola Wojtyły to tytuł gry miejskiej, która odbędzie się w sobotę w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Można zgłaszać drużyny od 3 do 5 osób. Zabawa rozpocznie się o 15.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: Ciemne chmury coraz bardziej robią się ciemne, choć patrzę na nasz radiowy parapet, jest suchy, więc przynajmniej za naszym oknem studyjnym nie pada. A w Wawrze?
5: Ja już się przestraszyłam chmur i schowaliśmy się na ciepłą plebanię.
2: To nawet jak pada, to i tak wszystko jedno. Ale jest ostrzeżenie, bo dzisiaj tak, mogą być burze, może być groźnie.
5: 19 stopni maksymalnie.
4: Poranek z Radiem Warszawa.
6: Budzimy stolicę
4: i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A teraz myślę, że bardzo ważny, nie tylko wakacyjny temat, czyli moda męska w kościele. Razem z nami pan Krzysztof Gołaś, przedsiębiorca z branży odzieżowej, ekspert mody męskiej, także parafianin tutaj u świętego Benedykta w Wawrze. Dzień dobry, szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, szczęść Boże, witam.
1: Panie Krzysztofie, moda męska w Polsce, trzeba by było trochę tutaj chyba naszych panów jednak wyedukować, jak tu się bardzo elegancko ubierać.
2: No na pewno przydałaby się edukacja w tym zakresie. No widzimy taki trochę trend, że mężczyźni się bardziej rozbierają niż ubierają, więc... No przydałoby się tutaj trochę więcej wrażliwości ze strony mężczyzn, wrażliwości w stroju codziennym, no i oczywiście też wrażliwości większej w stroju do kościoła, bo widzimy, że dość często pojawiają się mężczyźni w kościele, którzy są no tak bardzo codziennie, trochę niechlujnie ubrani, więc trochę... Nie wygląda to najlepiej.
1: No właśnie, mówimy tutaj o kwestii wyglądu. Ja myślę, że nasze słuchaczki już mocno głośniej zrobiły, jeżeli są razem ze swoimi mężami i mówią, o słuchaj teraz, dlatego że my kobiety lubimy się elegancko ubrać, chociaż do stroju kobiet w kościołach, szczególnie w wakacje, też moglibyśmy o tym długo dyskutować, ale dzisiaj skupiamy się głównie na panach. Krótkie spodenki i koszulki na ramionczka zdecydowanie nie.
2: Tak, trzeba unikać. No już dorosły mężczyzna w kościele w krótkich spodniach to po prostu naprawdę bardzo nie wypada. Wszelkie też takie koszulki na ramionczka, czy jakieś zniszczone t-shirty, czy to też trochę nie do kościoła. No. Jakiś tam prac codziennych w ogrodzie może tak, ale nie do kościoła. Klapki odkryte, części ciała, tatuaże, jakieś inne rzeczy podkrywane. Wydaje mi się, że dla osób, które przychodzą do kościoła i mają wiarę i wierzą, że idą na spotkanie z osobowym Bogiem, no to trochę nie wiem, czy to wypada po prostu na takie spotkanie przychodzić w ten sposób ubranym.
1: No właśnie, bo to nie chodzi też, żebyśmy teraz mówili, że Kościół jest w jakiś sposób wyjątkowy tylko dlatego, że jest Kościołem, tylko, tak jak pan powiedział, to jest spotkanie z kimś najważniejszym. Chyba, że być może za rzadko o tym w ten sposób myślimy i ten strój powinien być efektem tego, że idziemy na takie ważne spotkanie. Na spotkanie biznesowe w krótkich spodenkach byśmy nie poszli.
2: Tak, ja zawsze patrząc, zawsze jak wychodzę do kościoła, mam taką refleksję i staram się ją wzbudzać w sobie, że idę właśnie na spotkanie z osobowym Bogiem. I no i czy w jakim stroju chciałbym go spotkać? No, tu mam stuprocentową pewność, że go spotkam, więc ubieram się najlepiej jak potrafię. I to też nie chodzi o to, żeby się ubierać w jakieś tam super najmodniejsze rzeczy. Chodzi po prostu o to, żeby ubierać się przyzwoicie. To jest może najlepsze słowo. Jak powinniśmy chodzić ubrani do kościoła? Po prostu przyzwoicie. Chodzi o to, że jak zakładamy buty, to te buty nie muszą być super, hiper modne, ale muszą być czyste. Jak ten garnitur nie musi być najnowszym garniturem, czy ta marynarka nie musi być jakimś najnowszym modelem z super domu modowego, ale po prostu zakładamy ją na plecy, żeby trochę bardziej elegancko wyglądać.
1: Nasz strój to element pokazania tego, szanuję Pana Boga, szanuję to miejsce, do którego przychodzę?
2: Tak, strój jest elementem komunikacji i to no, międzyludzkiej, międzyosobowej, między nami a Panem Bogiem również. No, co chcemy Panu Bogu powiedzieć, zakładając krótkie spodenki i strój, nie wiem, plażowy? Trochę wydaje się to niestosowne. I jeżeli chcemy właśnie przez strój komunikować się z innym, To szanujmy po prostu drugą osobę.
1: I ten apel dzisiaj z parafii świętego Benedykta od pana Krzysztofa Gołasia i także ode mnie. Pan Krzysztof jest przedsiębiorcą z branży odzieżowej, ekspertem mody męskiej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. No ja mogę państwu tylko opisać, jak elegancko dzisiaj pan Krzysztof wygląda. Marynarka, przepiękne, granatowy krawat, o ile dobrze patrzę, koszula w kolorze błękitu, wszystko pięknie dopasowane, także mam nadzieję, że to pierwsze z naszych radiowych spotkań. Do usłyszenia w takim razie. Dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Droga krajowa numer 10. Tutaj utrudnienia, bo doszło do zderzenia czołowego pojazdów. Został wyznaczony objazd drogami lokalnymi. Do tego wszystkiego doszło w miejscowości Dzierżążnia. To miejscowość, która znajduje się na trasie między Płońskiem a Drobinem. Poza tym utrudnienia napotkają kierowcy w Warszawie na dojeździe do mostu Siekierkowskiego od strony Alei Generała Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego od skrzyżowania Zbora Komorowskiego. Ten korek się tworzy i dopiero na moście Siekierkowskim ustępuje, ale tak ogólnie po Warszawie jeździ się dziś bardzo dobrze.
0: Radio Warszawa.
4: Dobrze słuchać. Radio.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Dzisiaj w parafii świętego Benedykta z Nursi na warszawskim Wawrze jesteśmy. Kolejny gość w naszym plenerowym studiu. Paweł Urbanek, wicelider wspólnoty Źródło Wody Żywej z tej parafii. Szczęść Boże, witam serdecznie.
2: Szczęść Boże.
1: I pozdrawiamy panią Renatę, żonę pana Pawła. Pani Renato przekazuje dużo radości, uśmiechu i moc uścisków i mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy. A teraz pana Pawła chciałabym zapytać. Wspólnota Woda, Źródło Wody Żywej nie rezygnuje ze spotkań także w wakacje. Wiele wspólnot robi sobie trochę taką wakacyjną przerwę. Dlaczego warto utrzymać ten rytm spotkań i rytm modlitwy?
2: Myślę, że to jest zupełnie inny rodzaj spotkań niż te, nazwijmy to, w ciągu roku szkolnego, powiem tak w cudzysłowie, ponieważ tam mamy określony rytm tych spotkań, to znaczy jest modlitwa, jest konferencja, dzielenie się w grupkach, natomiast tutaj jest troszeczkę inaczej, to znaczy oczywiście też jest modlitwa, konferencji nie ma, ale jest taka troszeczkę luźniejsza forma, z reguły jest mniej ludzi i jest takie troszeczkę bardziej wakacyjne, ale przez to nie mniej ciekawe spotkanie, bo dla mnie i wierzę, że dla wielu osób najciekawszym tym elementem, może nie elementem, jest ten czas, kiedy się dzielimy w grupach, te świadectwa ludzi. Dla mnie to jest taka naprawdę bardzo mocna rzecz, bliska i bardzo, bardzo ważna. I ten czas właśnie wakacyjny powoduje, że te grupki, które w ciągu roku mają stały skład, jest przemieszany, więc tutaj następują naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i ważne rzeczy.
1: Ważne jest też to, żeby, no właśnie, żebyśmy w wakacje o Panu Bogu nie zapominali, bo też nam się to zdarza.
2: No tak, to prawda. Natomiast myślę, że nasza wspólnota i w ogóle nasza parafia, powiem może tak bardziej ogólnie, dzięki temu, że powstała ta wspólnota, nastąpiło takie zjednoczenie, skupienie wokół Kościoła, bo myślę, że to jest mała parafia w ogóle. Natomiast ludzie się znali, ale nie znali się właśnie w ten sposób. A tutaj mieliśmy okazję poznawać się bliżej i okazuje się, że łączy nas wspólny cel, czyli dążenie i poznawanie Pana Boga.
1: Zachęcamy Państwa do tego, żeby nie rezygnować z Pana Boga w wakacje, żeby modlić się, szukać swoich miejsc. Panie Pawle, mam nadzieję, że okazja do rozmowy dłuższej na temat wspólnoty Źródło Wody Żywej będzie jeszcze nie raz w Radiu Warszawa. Dziękuję za to spotkanie. Paweł Urbanek, wicelider wspólnoty Źródło Wody Żywej, razem z nami w parafii świętego Benedykta w Wawrze. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.

0: Nie wiem, co ty, Weronika, robisz, ale naprawdę nie pada, mimo tego, że miało.
1: Za siebie się nie oglądam, tak ci powiem.
0: Jak Tom Gregory. Za 2 minuty będzie 9.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Wystawiać się na deszcz i nie bać się pługa.
4: Nie bać się Boga. Nie bać się Boga, który naprawdę zamiary wobec nas ma pełne pokoju, a nie zguby.
5: Otwórz księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Zimą mierzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia. W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej.

0: i Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa. Tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także, czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż. Miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 58 39. www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
2: Po reklamie.
3: Minęła godzina 9, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Echa szczytu NATO w polskim parlamencie. Francja w obliczu kolejnej fali upałów. Na początek wracamy do napadu na salon jubilerski na Mokotowie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Jest pierwszy zatrzymany w sprawie napadu na salon jubilerski w Galerii Handlowej na warszawskim Mokotowie, informuje stołeczna policja. Do zuchwałego napadu doszło 30 grudnia 2024 roku. Podejrzany o udział w nim 46-latek został zatrzymany, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej Policji we współpracy z prokuraturą okręgową prowadzili żmudne i niezwykle wymagające śledztwo. Efektem analizy materiału dowodowego, godzin pracy oraz konsekwentnie realizowanych czynności było ustalenie tożsamości sprawców i pierwsze zatrzymanie. Polska zadowolona z ustaleń szczytu NATO w Ankarze. Zakończył się deklaracją jedności i potwierdzeniem wspólnej obrony w myśl zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ukraina usłyszała zapewnienie dalszego wsparcia, a Rosja została określona jako kraj stanowiący długoterminowe zagrożenie.
5: Szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej mówi o sukcesie polskiej delegacji.
6: Dobrze przeprowadzone rozmowy, powrót do rotacji, ale też rozmowa bardzo konkretna, coraz bardziej konkretna o bazie stałej amerykańskiej w Polsce.
5: Mateusza Morawieckiego z PiSu cieszy umocnienie, jak to określił, świata transatlantyckiego. Według niego bezpieczeństwo Polski polega na trzech filarach.
7: Silne polskie wojsko oraz przemysł zbrojeniowy. Drugie to państwa, które podobnie patrzą na zagrożenie rosyjskie, czyli państwa Międzymorze. Trzeci, spójność świata transatlantyckiego, silne NATO.
5: Kolejny szczyt NATO odbędzie się w Albanii, ale nie wiadomo jeszcze kiedy.
4: Materiał przygotowała Małgorzata Naukowicz.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Upały wracają do Francji. Kraj przygotowuje się na trzecią w tym roku falę ekstremalnie wysokich temperatur. Od dziś w jego zachodniej części termometry mogą pokazać ponad 40 stopni Celsjusza. 9 departamentów zostanie objętych czerwonym alertem przed upałami. Powrót ekstremalnych temperatur to szczególna zła wiadomość dla strażaków, którzy od 2 tygodni walczą z pożarami. Wczoraj w całym kraju odnotowano 325 interwencji związanych z gaszeniem ognia. Fala upałów ma się utrzymać co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. Na Francję zmaga się również z narastającą suszą. Pierwsze departamenty na południu wprowadzają ograniczenia w korzystaniu z wody. W okolicach Lyonu zakazano m.in. podlewania ogródków w ciągu dnia i mycia samochodów przez osoby prywatne. Spodziewane są też problemy z produkcją energii. W okolicach Tuluzy wstrzymano pracę jednego z reaktorów jądrowych z powodu zbyt wysokiej temperatury w rzece, do której jest odprowadzana woda wykorzystywana do chłodzenia elektrowni.
8: To się dzieje lokalnie.
4: W sobotę w Łazienkach Królewskich będzie można zagrać w grę miejską. Rywalizację dla mieszkańców stolicy przygotowało Centrum Myśli Jana Pawła II. Gra nosi tytuł Śladami Karola Wojtyły, mówi Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli JP2.
9: Jest to gra, która nawiązuje do naszej ubiegłorocznej wystawy Karol Wojtyła Inspiracje, wystawy, która ponownie jest do dyspozycji właśnie w Łazienkach Królewskich. A w sobotę czeka nas wspólna przygoda pełna zadań, odkrywania, pełna inspirujących pytań, które pomagają spojrzeć na naszą wystawę zupełnie z nowej perspektywy.
4: Sobotnia rywalizacja będzie polegała na kojarzeniu faktów, spostrzegawczości i przede wszystkim współpracy w grupach. Organizatorzy nie wprowadzali ram wiekowych, mówi koordynator projektu Piotr Strasz.
10: Gra idzie tropami wystawy Karol Wojtyła Inspiracje. Formujemy grupy od 2 do 5 osób, które rozwiązują zagadki. Mogą to być ekipy licealistów, studentów, mogą to być rodziny z młodszymi dziećmi. Rozpiętość jest naprawdę duża. Każda z tych grup ma do przejścia około 30 minut i rozwiązać 4 zadania.
4: Gra będzie się odbywała od 15 do 17.
3: Dziś może być niebezpiecznie, bo może popadać deszcz i to taki nawet intensywny, może też zagrzmieć.
2: Wiesz co, ja tu widzę jakąś prawidłowość. Schowałam się, to jest jakby mniej chmur i tak jakby deszcz nie pada. Ja nie wiem, czy ja nie przejęłam twojej specyfiki, że jak wychodzę, to będzie padać.
3: Ostatnio zaczęło padać, jak się schowałem, więc być może.
2: Maksymalnie dzisiaj 19 stopni, weekend niezbyt ciepły, maksymalnie 22.
8: Letni poranek z Radiem Warszawa.
2: W zasadzie powiedzieć, że trochę tęsknię?
3: Za kim?
2: No domyśl się.
3: Nie wiem. No powiedz,
2: smaczne
3: powiedz.
2: Smaczne było ciasto?
3: Bardzo, bardzo takie letnie właśnie z owocami, słodkiem. Dziękuję.
2: Bo państwo mogą się zastanawiać, dlaczego ja tęsknię. Dlatego, że my dzisiaj trochę w rozdzieleniu z Jarkiem. Jarek w studiu, a ja w parafii świętego Benedykta w Wawrze, dlatego, że jutro uroczystość świętego Benedykta i tutaj rozmawiamy z parafianami, z księdzem proboszczem. Pytamy się o ważne sprawy dla mieszkańców Wawra i nawet dziki nas odwiedziły, wiesz?
3: Tak.
2: Ale przyszły coś zabrać głos w swojej sprawie.
3: Zostały wywołane do odpowiedzi po porannej rozmowie.
2: Nie wiem do końca, jakie jest ich zdanie w sprawie, ale domyślam się.
3: Weronika Ostrowska z Wawra.
2: Jarek Wydra.
3: Z Pragi.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Jak to miło jest, jak można przyjechać do swoich. I właśnie tak dzisiaj jest w parafii świętego Benedykta w Wawrze. Razem z nami Kasia Wójcik, znana dobrze słuchaczom Radia Warszawa, i Anna Babko, także dobrze naszym słuchaczom znana. Cześć dziewczyny, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: I dziewczyny z parafii świętego Benedykta, także z zespołu Metanoia, który działa przy tej parafii, i z chóru parafialnego też.
2: Tak jest, muzycznie.
1: Zespół Metanoia to jest też element taki wspólnotowy, budzący trochę tę parafię do uwielbienia Pana Boga, Aniu?
2: Tak, zdecydowanie. W pierwszą środę miesiąca wspieramy wspólnotę Źródło Wody Żywej podczas uwielbienia. No i też wspólnie, ponieważ znamy się już 10 lat, w tym roku obchodziłyśmy swoje 10-lecie, to też trochę traktujemy się jak taka rodzina i też jakąś taką naszą wspólnotę mamy. Wspólnie staramy się Pana Boga wielbić tym, co myślę, że potrafimy i co też lubimy najbardziej, czyli przez śpiew i muzykę.
1: Kasiu, parafia świętego Benedykta dla ciebie to jest drugi dom?
3: Tak. Kiedyś z księdzem proboszczem rozmawialiśmy, jak tylko przyszedł na tą parafię, mówię: przy księdze, tak żeby ta parafia była naszym drugim domem, i często i cały czas tak jest, właśnie się śmiejemy, że przed Triduum Paschalnym albo jak przed różnymi innymi uroczystościami w parafii, to często zastanawiamy się, czy tu nie przyjść ze śpiworkiem, żeby już tutaj zostać. Czujemy się tu naprawdę, naprawdę jak w domu. I tworzymy taką naprawdę wyjątkową wspólnotę. Znamy się tutaj, idąc do kościoła zawsze się spotka jakichś znajomych, zawsze to jest wymiana jakichś doświadczeń, życzliwe słowo. I mówię, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy na którejś z grup parafialnych, napisze się, że słuchajcie, jest taka i taka potrzeba, albo jest taka potrzeba modlitwy, to odzew jest ogromny, więc jesteśmy naprawdę taką rodziną parafialną.
1: Aniu, dla ciebie ta parafia to jakie miejsce jest?
2: Myślę, że bardzo wyjątkowe. Ja też już nie mieszkam tak naprawdę na terenie tej parafii, bo to jest moja parafia rodzinna, mieszkam kawałek dalej, a jednak tutaj cały czas przyjeżdżam i tutaj żyję tym życiem parafialnym, więc myślę, że warto tutaj przyjeżdżać, że są cudowni ludzie, cudowni księża, cudowny patron, więc gorąco zachęcamy, tym bardziej, że w niedzielę też mamy tutaj odpust, jutro święto świętego Benedykta, więc warto o tym pamiętać.
1: Z Radia Warszawa i także z parafii świętego Benedykta, Anna Babko, Katarzyna Wójcik, bardzo Wam dziękuję, to jeszcze pozdrówcie naszych słuchaczy.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy, życzymy pięknego dnia.
1: Jarka, pozdrowicie?
3: Oczywiście pozdrawiamy Jarka i cały chór parafialny i zespół Metanoia, który wiemy, że nas na pewno słucha.
1: Jarek, coś do jedzenia ci przywieziemy, nie martw się.
4: Dobrze, czyli mam zaczekać.
1: Tak.
4: To ja czekam na was. Dziękuję za pozdrowienia, także was pozdrawiam.

0: Warszawie dziś spokojnie, trochę Wawelska do pomnika lotnika się korkuje, ale poza tym jest dobrze. Nawet Złomianek S7 do Warszawy przyjedziemy bez korków.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
2: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt drugi. Myśl dobrze o wszystkich. Nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
3: Są i tacy ludzie, którzy są nieco dalsi niż bliżsi, bo znamy ich z gazet, a dzisiaj chyba bardziej powinnam powiedzieć z YouTube'a albo
4: tak,
3: z internetu.
4: Tak, z telewizji, tak, właśnie, gdzieś jeszcze w telewizja się przemija, tak.
3: I o tych ludziach mam takie wrażenie, to jest oczywiście duże uogólnienie, myślimy albo bardzo in plus, albo bardzo in minus.
4: No najczęściej pewnie, kiedy ktoś śpiewa moją ulubioną muzykę i moją ulubioną piosenkę, z którą mi się kojarzy akurat wyjazd na Mazury, gdzie pływałem łódką i wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. No to mówię, tak, ja go lubię, to fajny gość, fajnie wszędzie występował, mówi to, co ja chcę powiedzieć, prawda? Gdzieś pokazuje jakieś moje upodobania, moje hobby. No to ja go będę lubił, będę go nawet, bym powiedział, potrafię go skoloryzować, potrafię nawet jego wady zamienić na zalety prawie.
3: I myślę o nim tylko dobrze. Trudno mi znaleźć jakiekolwiek wady, bo tak patrzę na jego życie i patrzę, nie, no to robi bardzo dobrze, to jest bardzo dobry człowiek, nie widzę tutaj wad.
4: To jest takie idealistyczne wizje, idealistyczne podejście, ale ono jest nierealistyczne, czyli wyolbrzymiam. To bardzo pięknie o tym pisał oczywiście Karol Wojtyła w Miłość i Odpowiedzialność, że niestety potrafimy zafałszować przez te emocje nasze myśli, nasze myślenie, nasze oceny. Ale często bardzo w tych ocenach drugiego człowieka bardzo wychodzi to, co jest także w nas. Psychologia pewnie by to nazwała projekcją, czyli na przykład kogoś lubię, dlaczego? Bo mi tej cechy brakuje. Mam jakiś kompleks tego, ale widzę, że on to robi świetnie, no to go lubię, bo on może mnie troszeczkę wypełnić, może mnie uzupełnić, może coś za mnie zrobić i ja go lubię, bo po prostu on jest dla mnie pragmatyczny i praktyczny. Ale może być jeszcze w drugą stronę. Dlaczego kogoś nie lubię? Bo mogę w nim zobaczyć swoje słabe cechy, że ja mam podobnie jak on, a ponieważ ja w sobie tego nie akceptuję, to ja też jego nie będę akceptował.
3: No i tak działają też nasze myśli, że o tym będziemy myśleć tylko dobrze, o tym będziemy myśleć tylko źle. Z tymi ludźmi, których spotykamy, mówię tutaj używając cudzysłowu, spotykamy przez internet, czy tylko przez jakieś nagłówki. Nie mamy doświadczenia tej realnej osoby, więc nie możemy skonfrontować tego z rzeczywistością, ale skoro mówimy o myślach i prymas zachęca nas do tego, żeby myśleć dobrze o wszystkich, nie myśleć źle o nikim, i ja myślę o tych dalszych znajomych, czyli celebrytach, politykach, że jest też ta relacja hejt. Tylko mam złe myśli o kimś i nie potrafię znaleźć w nim ani krztyny dobra, nie potrafię o nim dobrze nawet pomyśleć. No, zapominam, że jest człowiekiem.
4: O, właśnie, to jest to. Właśnie dobrze by było pamiętać. To jest człowiek, to jest stworzenie Boże, to jest mój brat. Przed Panem Bogiem każdy człowiek, którego spotykam, jest moim bratem i na tym można oprzeć myślenie to dobre o tym drugim człowieku. Oczywiście, on głosi jakiś światopogląd, to mi się już nie podoba. Umieć oddzielić człowieka nieraz właśnie od jego jakichś cech, umieć oddzielić wartość i godność człowieka, czasami od jego zachowań. To nie znaczy, że w najbardziej skrajnych przypadkach komuś się nie należy kara, tak, że trzeba kogoś uwięzić, bo źle zrobił, bo to jest jakiś bandyta, bo to jest jakiś przestępca. To nie znaczy, że ja go przekreślam, tylko on jest niebezpieczny, bo on może zranić drugiego człowieka, ale ja go nie chcę przekreślić gdzieś w głębi swojego serca. On może stać się jeszcze bardzo pięknym człowiekiem. Taki był przecież święty Paweł, który był Szawłem, który zabijał chrześcijan, prawda? I gdybyśmy tylko tak spojrzeli na to, panie, koniec, po tobie, prawda? A nie! Z niego można wskrzesić bardzo piękną osobę, bardzo piękną osobowość, można powiedzieć, nie? Tylko czy on przyjmie miłość, czy on rzeczywiście się otworzy, czy zmieni swoje myślenie, a później postępowanie.
3: To może też jest taki sposób, Boży sposób myślenia, bo Bóg zawsze widzi nadzieję w człowieku i może my jesteśmy też przez kardynała Wyszyńskiego zachęcani do tego, żeby uczyć się być tak jak Jezus, uczyć się myśleć tak jak Bóg, chociaż to nie wyjdzie z dnia na dzień, z godziny na godzinę, ale to może być ta droga, która prowadzi do dobrego celu.
4: No i na tym w ogóle polega metanoia, czyli przemiana swojego myślenia i działania, prawda? Bo z naszego myślenia bardzo często, nie wiem czy zawsze, ale chyba nie, bardzo często rodzą się nasze postawy, nasze decyzje, to jak działamy, to jak czynimy, to jak mówimy, to jak spojrzymy na drugiego człowieka.
3: No to my dzisiaj możemy powiedzieć tylko tyle, że będziemy dobrze myśleć, a przynajmniej będziemy się zastanawiać nad tym, o czym myślimy, jak myślimy, takie postanowienie.
4: Tak jest, mój rozum może podjąć jakąś ocenę nad moim myśleniem, a moja wola może powiedzieć, chcę to zmienić i zaczynam to zmieniać.
3: A to jest strasznie trudne, dlatego to może być zachęta do tego, żeby wziąć krzyż na ramiona, bo Jezus mówi, że jak krzyża nie weźmiemy, to nie możemy za nim iść.
4: Tak, to jest bardzo trudne, ale nie chciałbym, żeby to brzmiało jednak zniechęcająco. To jest trudne, ale to rodzi bardzo głębokie poczucie sensu, pokój w sercu, ale pewną też radość z bycia z drugim człowiekiem. Ja jestem dla kogoś szansą rozwoju. Ja codziennie, kiedy rano wstaję, mogę zdecydować, chcę być dla kogoś kimś pięknym, dobrym, kto go wspomoże, albo kimś, kto go kopnie, kto mu przeszkodzi, kto go zrani, prawda? I ja codziennie mogę zdecydować.
3: Nie no, ale krzyż Jezusa i to brzemię, które on nam daje, jest lekkie i słodkie, więc co może być lepszego niż być z Jezusem na jego drodze?
4: Ale tego trzeba się uczyć. Wytrwałość i cierpliwość.
2: Czas to miłość.

0: Reklama.
1: Zimą merznie, żeletem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: Po reklamie.
2: Jest 9:30.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski, łaciński patriarcha Jerozolimy, kardynał Pier Battista Pizzaballa, apeluje, by świat nie odwracał uwagi od Ziemi Świętej. Podczas wizyty w Wenecji Jesolo podkreślił, że choć droga do pojednania będzie długa, nie wolno pogodzić się z wojną i zniszczeniem. Hierarcha zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację w Gazie. Jak powiedział, pozostało tam zaledwie 541 chrześcijan, którzy stracili niemal wszystko. Kościół odbudowuje szkołę dla 500 dzieci, zapewniając im edukację, posiłki i wsparcie psychologiczne. Projekt wesprze patriarchat Wenecji poprzez zbiórki w parafiach. Kardynał zaapelował też o modlitwę, solidarność i konkretne działania na rzecz trwałego pokoju.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
3: Jutro będziemy obchodzili święto świętego Benedykta z Nursji, głównego patrona Europy. Jego słynna reguła, ora et labora, czyli módl się i pracuj, jest wciąż aktualna. Mówił w poranku z Radiem Warszawa proboszcz parafii świętego Benedykta w Wawrze, ksiądz Mariusz Lech.
5: Coraz więcej ludzi odkrywa tę regułę świętego Benedykta, coraz więcej ludzi zaczyna ją czytać, zaczyna nią żyć i ona staje się czymś bardzo pomocnym, mimo że jesteśmy już 1500 lat po jej w zasadzie napisaniu. Dla mnie w ogóle pierwsze słowa reguły, słuchaj, słuchaj, to jest coś, co już dzisiaj dla mnie jest czymś absolutnie ważnym, kiedy zaprasza nas to, abyśmy zatrzymali się, abyśmy pomyśleli.
3: Świętego Benedykta patronem Europy ogłosił papież Paweł VI w trakcie Soboru Watykańskiego II. Podkreślił w ten sposób rolę, jaką zakony oparte na jego regule odegrały w łączeniu tradycji wschodu i zachodu oraz cywilizowaniu Europy. Przed Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej biskupi Kościoła Grecko-Katolickiego w Polsce skierowali przesłanie do rodzin ofiar zbrodni wołyńskiej. Wyrazili współczucie i głęboki żal z powodu tragicznych wydarzeń, podkreślając, że każda zbrodnia powinna zostać jednoznacznie potępiona. Zaapelowali jednocześnie, by nie ulegać narracjom, które utrudniają polsko-ukraińskie pojednanie. Hierarchowie wezwali także władze Polski i Ukrainy do odnalezienia wszystkich mogił, identyfikacji ofiar i zapewnienia im godnego pochówku. Podkreślili, że rzetelne wyjaśnienie okoliczności tych wydarzeń należy do historyków. Na zakończenie biskupi podziękowali Polakom za pomoc udzieloną uchodźcom z Ukrainy oraz poprosili o modlitwę za wszystkie ofiary i trwałe pojednanie między narodami polskim i ukraińskim. Modlitwa za poległych towarzyszyć będzie obchodom 82. rocznicy Powstania Warszawskiego. W niedzielę 26 lipca o 18:00 odprawiona będzie msza święta w Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego. Eucharystia o 18:00 rozpocznie także uroczystości 31 lipca na Placu Krasińskich. Wiara w Boga pomagała powstańcom przezwyciężać trudności, mówi prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej kapitan Janusz Komorowski.
6: Dla powstańców, a zwłaszcza dla ludzi cywilnych, dla dzieci, dla starców figura Matki Boskiej w podwórku i krzyż były świętościami, jedynymi takimi, można powiedzieć, deskami ratunku, do której się zwracali o łaski Boże, o pomoc, przetrwanie tych tragicznych chwil, jakimi byli uczestnikami.
3: Modlitwa będzie towarzyszyła także uroczystościom na cmentarzach powstańczych oraz w dzielnicach. Szczegóły można znaleźć w informatorze udostępnionym przez Muzeum Powstania Warszawskiego.
2: Dzisiaj może padać deszcz, dzisiaj także może zagrzmieć. Do tego wiatr do 40 km na godzinę.
7: Na wszelki wypadek nie wychodzę wciąż z murów parafii, żeby nie zaczęło padać na Wawrze. Na termometrach maksymalnie dzisiaj 19 stopni o tej porze w Wawrze, 16, 17 w Legionowie, 13 w Mińsku Mazowieckim, 17 w Nowym Dworze Mazowieckim. Przed nami dość chłodny wakacyjny weekend, maksymalnie 22 stopnie.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: A dzisiaj jesteśmy w parafii świętego Benedykta w Wawrze. Razem z nami ponownie ksiądz Mariusz Lech, proboszcz parafii. Szczęść Boże, witam serdecznie. Jeszcze proszę księdza, proszę mi mikrofon przekazać. Ja włączę mikrofon, bo zapomniałam o tej... O, teraz już będziemy się słyszeć. Jeszcze raz szczęść Boże. Jest także razem z nami Joanna Gadoś, parafianka. Cześć, dzień dobry, szczęść Boże. Proszę księdza, Pismo Święte zabrać ze sobą na wakacje dzisiaj nie jest trudno, bo każdy z nas w swoim smartfonie może mieć Pismo Święte, ale czy to jest dobry sposób przez smartfon korzystać, żeby z Panem Bogiem się spotkać?
2: Tak, no lepsze to niż nic, natomiast myślę, że jakbyśmy w swoim pracach znaleźli miejsce na to, żeby zabrać Pismo Święte w wersji papierowej, absolutnie do tego bym zachęcał, bo mamy je w ręku, w jakiś sposób możemy z nim obcować, w jakiś sposób możemy go adorować, to słowo, które tam jest. Dla mnie osobiście jest to ważne, żeby mieć wersję papierową, a nie wersję elektroniczną.
1: Słowo Boże to spotkanie z samym Panem Bogiem. Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy nie robi tego sam w domu na co dzień, jak zacząć?
2: Przede wszystkim trzeba je otworzyć, wyciągnąć, często z półki, czasem niestety ono jest trochę zakurzone, więc otworzyć je. Ja zachęcam do tego, żeby pójść najprostszą ścieżką, czyli słowo z dnia, które Kościół daje nam poprzez liturgię, gdzie mamy pierwsze czytanie, psalm, mamy drugie czytanie i to jest to, co absolutnie może być punktem wyjścia do tego, żeby na co dzień właśnie mieć ten kontakt ze Słowem, a tak naprawdę z Panem Bogiem przez Jego Słowo.
1: Nasi słuchacze mogą powiedzieć, ksiądz jest księdzem, to księdzu prościej. Joanna, Ciebie chciałabym zapytać o to, jak to jest w takim codziennym życiu świeckiego człowieka wykorzystywać Słowo.
3: Dla mnie Słowo Boże jest bardzo ważne w moim życiu codziennym. Ja codziennie rano jadąc do pracy, dokładnie tak jak ksiądz powiedział, słucham czytań z dnia i słucham komentarzy. I zawsze mam to jedno zdanie, które mi towarzyszy przez cały dzień. I tak jak słowo przemienia, ja widzę, jak to słowo też mnie przemienia, bo spotykając człowieka, ja już mam w swojej głowie to, że pamiętaj, on jest dobry. I to słowo, które usłyszałaś, ono jest nie tylko do ciebie, ale to jest słowo, które żyje, które jest żywe i które ma być głoszone.
1: Czy jest to rzeczywiście takie słowo, które może zmienić nasze życie? Bo niektórzy mogą powiedzieć, ja tyle razy słowo słyszałem w kościele, Ewangelię, homilię, no i nic się w moim życiu nie zmienia. To jaki jest klucz, żeby to życie jednak się zmieniło?
2: Przede wszystkim temu słowu trzeba zaufać i uwierzyć, że ono jest rzeczywiście Słowem Bożym. I czytając, przyjmować je jako słowo żywe, słowo, które może dotykać i chce dotykać mojego serca. Chce je zmieniać, jest dla mnie drogowskazem, może być drogowskazem, może być lampą dla moich stóp, może oświetlać, gdzie mam iść, może oświetlać moją drogę, jak mam iść. Ono staje się bardzo realne, jeżeli je traktujemy poważnie.
1: A jeżeli ja tego słowa nie rozumiem? Czytam, zabrałem się do tego, ale jakoś to do mnie nie dociera. Czy chodzi o to, że zawsze musimy wszystko zrozumieć, rozłożyć to na czynniki pierwsze? Czy czasami, Asiu, tak jak ty powiedziałaś, wystarczy powtarzać to jedno zdanie?
3: To jedno zdanie, tutaj co wcześniej powiedzieliśmy, to jest kwestia zaufania. Ja czytając Słowo Boże, oddając się Mu, najpierw proszę Ducha Świętego, żeby Duch Święty przyszedł i żeby Duch Święty był we mnie i Duch Święty otworzył mnie na słuchanie, otworzył moje oczy, otworzył moje uszy i moje usta. I jak oddaję to Duchowi Świętemu, to Duch Święty mnie prowadzi. I Duch Święty daje mi to słowo i to tak jak powiedziałam, to jedno zdanie. Nawet dzisiaj z dnia to ten poranek z mszą świętą no bardzo przemienia, bo tam od razu w psalmie dzisiaj było: Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
2: zdarza się tak, że na pierwszy rzut oka możemy tego słowa nie rozumieć. Ono może do nas nie trafiać. Czytam je, nic. Ale ono może we mnie pracować i chce we mnie pracować. To, że ja dzisiaj tego nie rozumiem, nie znaczy, że za chwilę ono do mnie nie przemówi przy jakichś okolicznościach, które przynosi życie.
1: I jeszcze zostajemy w tej parafii. Ksiądz Mariusz Lech, proboszcz parafii świętego Benedykta w Wawrze, Joanna Gadoś. Za chwilę wracamy do rozmowy. Oddaję głos do studia.
4: A w studiu mówimy o korkach w Warszawie. One prawie nie występują. Naprawdę dobrze się jeździ po Warszawie. I stoimy trochę w Alei Niepodległości. Od Armii Ludowej do Koszykowej. Korek tworzy się w okolicach ronda ONZ. No i też przed mostem Łazienkowskim. Na Wale Międzyszyńskim postoimy od ulicy Ateńskiej. Korek też przed mostem Poniatowskiego. Na wybrzeżu Kościuszkowskim, w zasadzie od mostu Świętokrzyskiego do mostu Poniatowskiego, wybrzeże Kościuszkowskie jest zakorkowane, a przed mostem Poniatowskiego od strony centrum też niewielki zator się tworzy. Poza tym jest naprawdę dobrze. Dziś Warszawa bez większych korków i utrudnienie.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Budzimy dzisiaj Państwa z parafii świętego Benedykta na warszawskim Wawrze. Razem z nami Joanna Gadoś, parafianka. Cześć Asiu, jeszcze raz dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Wakacje to dla wielu czas przede wszystkim odpoczynku, urlopów, ale wakacje można wykorzystać też na ewangelizację. Jak to można zrobić?
2: Ja myślę, że w życiu codziennym, jeżeli jesteśmy we wspólnocie, jeżeli wierzymy, że Jezus Chrystus jest naszym zbawieniem, jest naszą nadzieją i w tym trudnym czasie, kiedy często w naszym życiu mamy problem z nadzieją i z jego sensem, no to ta ewangelizacja jest codzienna. A wakacje to jest taka zmiana perspektywy. I w wakacje ja na przykład biorę udział w szkole ewangelizacji, która kończy się potem ewangelizacją uliczną, żeby no, wszystkim głosić, że w Jezusie jest nasze zbawienie w Nowym Przymierzu. No bo tak jak mówiła święta Teresa z Awilny, ty siej i nie martw się o zbiór.
1: Jak wygląda taka ewangelizacja uliczna? Podchodzicie do obcych osób, czekacie na okazję rozmowy?
2: Katolik, chrześcijanin daje świadectwo całym swoim życiem. I to nie jest tak, że atakujemy ludzi na ulicy, z czym to się zazwyczaj jest takie pojęcie. To jest taki, to jest głoszenie kerygmatu. Ja akurat jestem we wspólnocie, która ewangelizuje na Krupówkach w Zakopanem. To będzie mój trzeci raz. Dwa razy już brałam udział w takiej ewangelizacji. Oczywiście wszystko jest zgodnie z prawem, bo też musimy pamiętać, że obowiązują pewne przepisy prawa. Jest to cały program głoszenia kerygmatu na schodach kościoła, czyli takie naczelne miejsce na Krupówkę, na początku Krupówek. Program, który no, ma za zadanie w różnej formie dotrzeć też do serc i może poruszyć to serce, które jest zabłąkone i które czasami przez przypadek na wakacjach spotka Matkę Bożą i Jezusa. Forma jest i muzyczna, różnych animacji, dynamik, pantonim, no i również głoszenia kerygmatu, jak również świadectw, no bo myślę, że no, tak najbardziej ludzi przekonuje to, że ktoś swoim życiem, że on to przeżył, to samo, co przeżywali oni. I jest w stanie wskazać, jak Jezus przemienił jego serce i dał mu nową nadzieję, tak jak mi dał.
1: Dzieją się cuda podczas takiej ewangelizacji, te małe i te duże, bo czasami mówiąc cuda i myśląc cuda, myślimy o jakichś spektakularnych znakach, ale chyba te małe, codzienne cuda są ważniejsze.
2: Ja mam doświadczenia różne z ewangelizacji. Ja byłam tutaj, byłam na Krupówkach i dla mnie jest niesamowite, jak Duch Święty otwiera serca, Pan Jezus rozpina namiot nad takimi Krupówkami i nagle podchodzą pojedynczo, nieśmiałe osoby i zaczynają się pytać. Zaczynają zadawać pytania i wtedy chwała Panu i podziękowania, że Duch Święty ich przyprowadził i że chcą zmienić swoje życie.
1: Asiu, to jeszcze pytanie kerygmat, bo być może dla niektórych jest to trudne, niezrozumiałe słowo. Co to takiego jest?
2: Kerygmat, no to jest wyznanie naszej wiary i to po kolei, w co my wierzymy.
1: I to ogłosimy. Proszę księdza, księże Mariuszu, ksiądz Mariusz Lech, proboszcz parafii świętego Benedykta, dzisiaj nas tutaj wspaniale ugościł. I także słyszeliśmy bardzo dużo świadectw od parafian, że jest dobrze w tej parafii, że tutaj można przyjść, opowiedzieć o wszystkim, zadać trudne pytania. Dla księdza to miejsce, to dom?
3: Tak, dom. Był taki czas, kiedy jeszcze w GPS-ie miałem wpisane, że dom to był dom, gdzie się urodziłem, gdzie mieszkałem. I kiedy tutaj przyszedłem, po roku mniej więcej zmieniłem, że dom to jest Lucerny 95.
1: Zapraszamy na Lucerny 95. Jutro uroczystość świętego Benedykta, a odpust w niedzielę.
3: Tak jest. Jutro już w kalendarzu mamy wspomnienie liturgiczne, święto świętego Benedykta, patrona Europy. My zapraszamy w niedzielę, główna suma odpustowa o godzinie 11:00. Po niej spotkanie w ogrodzie przy parafii. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: A ja bardzo dziękuję za tę przemiłą gościnę. To jeszcze raz ksiądz Mariusz Lech razem z nami. Bardzo dziękuję księże proboszczu.
3: Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Temperatury dzisiaj takie średnio letnie, ale mam nadzieję, że ta gorąca atmosfera, Weronika, w parafii świętego Benedykta rozgrzała twoje serce.
2: No zdecydowanie, dlatego ja już wcale nie chcę stąd wychodzić, zostaję tutaj, słuchajcie, nie wiem, czy wrócę do radia. Gorąco tutaj jest, zapraszamy bardzo serdecznie, pamiętajcie, w niedzielę odpust w tej parafii z nawet takich najdalszych zakątków wokół Warszawy, nie jest wcale daleko na Wawer, a myślę, że dziki będą odwołane akurat chwilowo na ten odpust parafialny. Postaramy się, żeby tutaj było na pewno bezpiecznie, na pewno będzie radośnie i będzie można spotkać świętego Benedykta. Więc myślę, Jarek, że już plany na niedzielę masz.
1: Temu wszystkiemu przysłuchuje się Ewa Pietrzak. Czy ty znasz? Dzień dobry przede wszystkim.
3: Dzień dobry.
1: Ja dzisiaj ten dzień dobry tak jakoś mi umyka, przepraszam.
3: Nie,
1: wszystkim, których nie powiedziałem dzień dobry, przepraszam.
3: Ja rozumiem, że po prostu trzeba zrobić taką retrospekcję i jeszcze raz do Benedykta pojechać i jeszcze raz Benedykta do Radia Warszawa zaprosić. Tam jest znakomity proboszcz i jak nasza Kasia pięknie śpiewa w chórze.
1: Ewa od razu swoje interesy załatwia.
3: A jak to zrobić, kochani? Od razu budowanie relacji, zapraszanie, tak? I jedziemy.
2: I latę na wynos, polecamy.
1: Od 10 latę na wynos do 14 Ewa Pietrzak, a my już bardzo dziękujemy. Z Wawra.
2: Weronika Ostrowska i ze studia Radia Warszawa przy ulicy Floriańskiej 3.
1: Jarek Wydra, bardzo Państwu dziękujemy. Miłego weekendu i miłej kawy z Ewą Pietrzak.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Co słychać na Mazowszu?
6: W każdy piątek o godzinie 10.30.
5: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507-507-487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
8: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
9: Zimą merzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
4: Po reklamie.
3: Radio Warszawa na 106.

0: Wafan, dobiła godzina 10.
1: Pierwsze posiedzenie prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji. Litewski rząd zatwierdził plan kompleksowych badań Wileńskiej Katedry. UOKiK kontroluje huśtawki dla dzieci. Połowa z nich nie powinna być używana. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Prezydent liczy na porozumienie ponad podziałami w sprawie propozycji zmian ustrojowych. W Belwederze zbiera się po raz pierwszy prezydencka Rada Nowej Konstytucji. Ustawa zasadnicza wymaga zmian, podkreśla Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta i dodaje, że dzisiejsze posiedzenie ma charakter organizacyjny.
2: Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej. Mamy szeroki zakres rzeczywistości cyfrowej, która w ogóle nie jest uwzględniona w naszej Konstytucji. Z drugiej strony mamy pewien dualizm obowiązków, który sprawia pewne rozmycie odpowiedzialności i nie wiemy, kto za co odpowiada. Pierwsze posiedzenia rad zawsze mają charakter bardzo mocno organizacyjny. Zaproszeni też są eksperci, zaproszeni są przedstawiciele wszystkich w zasadzie kół parlamentarnych i klubów parlamentarnych, licząc na to, że będzie to jakaś praca ponad podziałami.
1: Udział w posiedzeniu zapowiadali przedstawiciele PSL, choć jak zaznacza poseł ugrupowania Andrzej Grzyb, nie popierają oni w pełni prezydenckiej koncepcji konstytucji nowej generacji.
3: Dyskusja o najważniejszym dokumencie, jakim jest polska konstytucja, zawsze jest możliwa, natomiast nie ma szans w chwili obecnej na zmianę konstytucji. Ja nie widzę takiej większości. Czy w roku 2030 będzie szansa na zmianę? Ja wyraźnie widzę w sugestiach pana prezydenta, że chciałby poszerzyć kompetencje i stworzyć system prezydencki w Polsce. No, to jest zmiana o zasadniczym charakterze ustrojowym. My akurat takiego postulatu jako PSL nie podzielamy, bo uważamy, że system gabinetowo-parlamentarny jest najlepszym systemem.
1: W Radzie zasiądą przedstawiciele Konfederacji. Powołana przez prezydenta w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rada ma przygotować projekty zmian ustrojowych. W skład tego organu doradczego wchodzą m.in. byli marszałkowie Sejmu Marek Jurek i Józef Zych, a także była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Litewski rząd zatwierdził plan kompleksowych badań Wileńskiej Bazyliki Archikatedralnej. To tam niespełna 2 lata temu odnaleziono regalia władców Polski i Litwy. Badacze chcą sprawdzić, czy spoczywa tam książę litewski Witold Wielki, stryjeczny brat króla Władysława Jagiełły. O szczegółach Kamil Zalewski.
5: Budynek ma być sprawdzany m.in. pod kątem źródeł historycznych, architektury, prac murarskich oraz badań bioarcheologicznych, paleogenetycznych i historii sztuki. Badacze chcą też zbadać możliwe hipotezy dotyczące miejsc pochówku księcia Witolda Wielkiego. Agencja BNS informowała wiosną, że litewski badacz historii Saulius Poderis przedstawił argumenty wskazujące, iż szczątki wielkiego księcia litewskiego Witolda mogły zostać odnalezione już w 1931 roku wraz ze szczątkami króla Aleksandra Jagiellończyka oraz królowych Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny. Według badacza z przyczyn politycznych informacja ta została utajniona, a odnalezione szczątki ponownie ukryto.
1: Ostateczną decyzję w sprawie realizacji przygotowanego planu będzie musiał jeszcze podjąć litewski Sejm.
4: To się dzieje lokalnie.
1: W 2 najbliższe weekendy drogowcy wyremontują jezdnię Alei Jerozolimskich od placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Prace rozpoczną się w piątki o godzinie 22 i zakończą w poniedziałki o 5 rano. W czasie remontu jezdnia w kierunku Dworca Zachodniego będzie zamknięta. Objazd poprowadzi ulicami Grójecką, Kopińską i Sokołowskiego Grzymały. Zmienią się także trasy autobusów. Kierowcy powinni zwrócić uwagę również na dodatkowe utrudnienia przy skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z ulicą Emilii Plater. Prawie połowa skontrolowanych przez UOKiK huśtawek domowych była niebezpieczna dla dzieci. Sprawdzone zostały dostępne w sprzedaży huśtawki mocowane w domach i ogrodach. Jagoda Kruszewska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powiedziała, że wiele produktów wzbudziło zastrzeżenia kontrolerów.
6: Sprawdziliśmy 30 modeli huśtawek. Przede wszystkim ich wytrzymałość, systemy mocowania, otwory i szczeliny. Aż 14 z 30 modeli miało wady. Najczęściej wykrywaliśmy nieprawidłowe mocowania, zbyt słabą konstrukcję i niebezpieczne otwory.
1: Przedstawicielka urzędu apeluje też, by przed zakupem huśtawki czy sprzętu sportowego sprawdzić, czy jest on bezpieczny, a także odpowiedni dla wieku i wzrostu dziecka.
7: Ja na taką pogodę nie będę narzekać. Co prawda jest pochmurno, ale ciepło, a nawet momentami duszno. Temperatury są dość wysokie, chociaż o poranku było tylko 12 i 13 stopni, a teraz w Warszawie na termometrach 17 kresek powyżej zera. Umiarkowany deszcz dziś również jest możliwy, a do tego znowu powieje. 18 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim, w Ząbkach, w Wołominie, a w Piasecznie tylko 16. prawie 5 minut po godzinie 10. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Kochani, mam nadzieję, że młodzież odpoczywa po wynikach maturalnych. Młodsza młodzież po wynikach egzaminu klas 8, a rodzice także zaczęli już spokojnie spać. Specjalnie dla Was Malinowy Król Urszula, Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry, zapraszam.

13 minut po godzinie 10. Musiałam sprawdzić, tak przy piątku trzeba sprawdzać tę godzinę. Dziś, drodzy Państwo, jak często zresztą jechałam do naszej redakcji tramwajem linii 63. Proszę uważać, kiedyś była 13, teraz w okresie wakacyjnym mamy linię 63 i nagle słyszę od takiego sympatycznego pana, skąd ja panią znam. No skąd ja panią znam? A młodzieńc tak w okolicach, nie chwaląc się pół wieku, tak? No i tak delikatnie, że tak powiem, z tą tę prawdę nagięłam, bo powiedziałam tak, przez lata byłam gwiazdą programu Domowe Przedszkole. Kto pamięta ten program w telewizji, prawda? Czasami chorowaliśmy, to wtedy mama albo tata uruchamiała nam taki kanał, to było na jedynce, prawda? I było Domowe Przedszkole, tak? O zajęciach. Tam też była grafomotoryka nawet. To tak a propos tego, z czym albo z kim się kojarzymy, pozdrawiam tego pana, jeżeli właśnie teraz uruchomił 106.2 FM. The Real Thing na antenie Radia Warszawa i będzie jeszcze u nas młoda wokalistka, która zasłynęła tym, że pojawiła się w programie The Voice of Poland, Hania Kuzimowicz z utworem 3 razy. Bardziej. Poza tym obiecuję, że będę miała dla Państwa upominki książkowe. Po południu, jaki będziemy mieć dla Państwa super prezent, też o tym powiem. I obiecuję, że będę dzwonić do wszystkich zwycięzców i laureatów.

0: 20 minut po godzinie 10. Pierwszy papież z Polski, pierwszy od 455 lat, biskup Rzymu, nie będący Włochem.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
3: W tym dialogu zawierzenia nawiązuje się pomiędzy człowiekiem i Chrystusem szczególna więź wyzwalającej miłości. A w miłości nie ma lęku, pisze święty Jan. Doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Kościół na nowo odczytuje orędzie miłosierdzia, aby skutecznie nieść pokoleniu końca drugiego tysiąclecia i przyszłym generacjom światło nadziei. Nieprzerwanie też Kościół prosi Boga o miłosierdzie dla wszystkich ludzi. W żadnym czasie, w żadnym okresie dziejów, a zwłaszcza w okresie tak przełomowym jak nasz, Kościół nie może zapomnieć o modlitwie, która jest wołaniem o miłosierdzie Boga wobec wielorakiego zła, jakie ciąży nad ludzkością i jaki jej zagraża.

0: Ważny wątek w naszym programie, bo to audycja przygotowana przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Radni województwa mazowieckiego rozdzielili środki na nowy program wsparcia. Za chwilę szczegóły. Odwiedzimy port w Modlinie, gdzie powiększono terminal, a na koniec wybierzemy się na kolejny mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Rozwój PSZOK-ów, zakup inteligentnych koszy do segregacji odpadów czy projekty proekologiczne to część zadań, które otrzymały pieniądze z programu Mazowsze dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Jego celem jest wsparcie gmin w zwiększaniu poziomu recyklingu. Ponad 2 700 000 zł z Sejmiku Mazowsza trafi do 18 beneficjentów z województwa mazowieckiego, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Żołowska.
3: A gospodarka obiegu zamkniętym, no to wiadomo, że chcemy odzyskiwać to, co można odzyskać, czyli wszelkiego rodzaju PSZOK-i, ale też segregacja i pokazanie, że każdy produkt może później służyć.
2: Polskie gminy mają ustawowy obowiązek osiągania coraz wyższych poziomów recyklingu i coraz mniej czasu, żeby je osiągnąć, podkreśla radny województwa mazowieckiego Igor Sulich.
4: Potrzeby są bardzo duże. Wpłynęło ponad 7-krotnie więcej wniosków niż zostało dofinansowanych, tak więc widać, że jeszcze tutaj mamy dużo do zrobienia. Natomiast gratulujemy tym 18 gminom, które już dostały dofinansowanie.
2: Wnioski mogły składać mazowieckie gminy, a maksymalne wsparcie na jedno zadanie wyniosło 200 tysięcy złotych.
1: Co w naszym regionie?
2: Terminal portu lotniczego w Modlinie został powiększony o dodatkową przestrzeń dla pasażerów. Nowa strefa o powierzchni blisko 1700 m2 została zaprojektowana z myślą o rosnącej liczbie pasażerów i zapewni dodatkowe 220 miejsc siedzących, 150 miejsc w strefie handlowo-usługowej. To ważna inwestycja dla tego portu, mówi marszałek Adam Struzik.
5: Plan jest dalej. Oczywiście myślimy o takiej już rozbudowie kompleksowej terminale. No jak wiecie, jest w trakcie realizacji już połączenie kolejowe z stacją kolejową Modlin tutaj do terminala. Więc to wszystko w pewnym sensie się odblokowało i teraz idziemy do przodu.
2: Nowa część terminala pozwoli, żeby czas oczekiwania po przejściu kontroli bezpieczeństwa przed wejściem do samolotu spędzić w trochę luźniejszej przestrzeni, dodaje Jacek Kowalski, prezes zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
6: Luźniejszej przestrzeni, oczekując na to, aż zaczniemy swoją podróż, będziemy mogli odetchnąć, usiąść, bo sporo miejsc siedzących. Reagujemy na uwagi naszych pasażerów, naszych klientów, którzy wskazują, jakie są mankamenty i co chcieliby, żeby lotnisko poprawiło. Staramy się za nim podążać.
2: Port lotniczy w Modlinie obsłużył od stycznia do maja tego roku ponad 1 400 000 pasażerów, a tylko w maju ponad 400 000.
1: Budżet obywatelski Mazowsza.
2: Coraz bliżej do startu głosowania w budżecie obywatelskim Mazowsza Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie wykazu projektów po ocenie formalnej. 333 projekty zgłoszone przez mieszkańców Mazowsza uzyskały ocenę pozytywną. To pokazuje, że mieszkańcy Mazowsza chcą decydować o inwestycjach, które będą realizowane w ich najbliższym otoczeniu, podkreśla marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Budżet jest obywatelski, dlatego że po pierwsze zgłaszają go obywatele, a po drugie decydują obywatele poprzez głosowanie przez internet. Jest rzeczywiście 30 milionów.
2: Głosowanie na projekty rozpocznie się 31 lipca i potrwa do 7 września. Więcej szczegółów na bom.mazowia.pl.
1: Warto wiedzieć.
2: Rozpoczęła się 10. edycja programu Praktyki u Marszałka. Spośród ponad 500 chętnych wyłoniono 50 studentów, którzy otrzymali szansę poznania realiów pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz jego delegaturach. O tym, jakie korzyści wypływają z tego doświadczenia dla praktykantów, mówiła Wiesława Miecznikowska, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji do Spraw Kadr i Płac.
8: Zapraszamy po to, żeby studenci zobaczyli, jak wygląda praca w urzędzie, żeby poznali naszą kulturę organizacyjną, żeby zobaczyli też i doświadczyli, jak wiedza, którą zdobywają na studiach, przekłada się na realne zastosowanie w praktyce, w życiu.
2: O swoich oczekiwaniach i dotychczasowych doświadczeniach opowiadali też praktycy. praktykanci.
9: Widzę swoją karierę w samorządzie terytorialnym w ogóle, aktywnie też uczestniczę w gminie i chcę zyskać doświadczenie, które mi pomoże działać, wpływać na decyzje lokalnych władz, no i takiego obycia, tak, no bo to jest jednak duży urząd, duże doświadczenie, w ogóle inna półka niż gmina czy powiat, no i mam nadzieję, że dużo mnie to nauczy.
8: Zdecydowałem się ubiegać o udział w tych praktykach z tego powodu, że interesuje mnie bardzo zagadnienie samorządu terytorialnego oraz prawa administracyjnego, więc praca w Urzędzie Marszałkowskim jest dla mnie ciekawa. Kiedy dowiedziałam się o tym, że istnieje taki program jak praktyki u marszałka, to zdecydowałam się właśnie ubiegać o udział w nim.
10: Podczas uczenia się do tego testu wiedzy to dużo, dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałam. Nie tylko o urzędzie, ale o całym województwie. No a przyszłam, żeby zrobić coś nowego, ciekawego, zdobyć doświadczenie.
2: Praktyki odbywają się w dwóch turach. Od 1 lipca oraz od 17 sierpnia.
1: Gdzie na weekend?
2: Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w miejscowości Olszewo-Borki. Na uczestników czeka moc atrakcji, mówi zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Turystyki i Promocji Izabela Stelmańska.
11: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. 11 lipca Mazopiknik odbędzie się w miejscowości Olszewo-Borki. Zapraszamy. Gwiazdą wieczoru będą poparzeni kawą 3.
2: Mazopiknik rozpocznie się o godzinie 13 w sobotę 11 lipca na placu przy ulicy Wyspiańskiego 1 w miejscowości Olszewo-Borki.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: low until my chariot takes me home.
1: Chyba tego o księdzu Piotrze państwo nie widzieli, albo zapomnieli, że w latach 2000-2010 był kapelanem kaplicy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej i duszpasterzem parlamentarzystów.
2: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część szósta. Upadamy i wstajemy.
3: Wróćmy do ostatniej godziny. Przejmujące świadectwo ostatniej godziny życia słyszałem od sióstr franciszkanek, służebnic krzyża z Lasek. Chodzi o śmierć księdza Aleksandra Fedorowicza. Pisałem o niej pracę doktorską, napisałem książkę. Niesamowita postać. Człowiek święty, człowiek ubogi. Ciągle mu w skóry przypominali. Napisz testament, bo każdy ksiądz musi napisać testament, żeby tam się rodzina nie kłóciła. A on siadał i pisał tak. Bogu Wszechmogącemu poświęcam mój brewiarz i piżamę. Nic nie miał. I tę kartkę zostawiał. Siostra, no czego ksiądz nie napisał tego testamentu? On nie miał testamentu. Nie miał z czego napisać tego testamentu. Był tak ubogi. I wyobraźcie sobie, że jak umierał, ludzie byli zgromadzeni wokół niego, to zaczął nagle z kimś rozmawiać. Nie, tego nie było. Nie, to było, ale tylko kilka razy. Nie, ja tak nie byłem. To kłamstwo, to oszczerstwo. I on zrozumieli, że przyszedł właśnie ten godziny śmierci, diabeł, i robi mu rachunek sumienia. Siostra Klara Jaroszyńska wzięła miseczkę z wodą święconą, nie pokropiła go, chlusnęła na niego tą całą wodę. Natychmiast się uciszył. Natychmiast się uciszył. Ta godzina śmierci jest taka ważna. Bardzo często, przepraszam, taka rada rodzinna, życiowa. Zdarzy się, że w mojej, waszej rodzinie ktoś umrze. Niektórzy, jak ktoś umrze, to mówią, no to trzeba dzwonić do zakładu pogrzebowego, ty zawiadamie gości, ty załatwiaj klepsydry, a on tak leży, ten nieboszczyk tutaj. Nie, módlcie się za niego. Najważniejsza godzina w jego życiu jest. Teraz potrzebuje wsparcia. Kiedyś ksiądz Orzechowski opowiadał o jakiś aktor, bo on jest aktorem, kapelanem aktora emeryta. Jakiś umierał jakiś aktor, ale bliski księdzu Orzechowskiemu, mówił sobie po imieniu. I Orzechowski poprosił ludzi zgromadzonych, żeby modlili się na różańcu. On mówił, Wiesiek, nie bój się, zaufaj Bogu. Jeśli widzisz teraz światło, pójdź w to światło dobroci. Nie martw się, że zostawiasz tu świat. Zaopiekujemy się twoją rodziną, ja się zaopiekuję twoją żoną. Wszystko będzie w porządku, spokojnie odejdź. I proszę Państwa, po pół godzinie ten chory otworzył oczy i mówi, Kazik, ja cię słyszałem. Cały czas cię słyszałem, jak do mnie mówiłeś. Wiesz, jaki pokój wlałeś w moje serca? Zaniepokoiłem się tylko, jak powiedziałeś, że zajmiesz się moją żoną. Ale tak to... Proszę Państwa, pamiętajcie, nieważne tam, czy ten pogrzeb pół godziny później, czy ta trumna. Człowiekowi w tej godzinie trzeba po prostu pomóc. Po czym poznać, którą drogą człowiek idzie? Bo wiecie, drogi są identyczne. Drogi nieraz ktoś na zewnątrz robi to, co drugi, a ten robi dla chwały Pana, a ten robi źle. No powiedział Bóg do Kaina, dlaczego masz ponurą minę? Najbardziej jaskrawym i takim widocznym znakiem jest smutek. To też przeczytam jedno zdanie, że jeśli jest radość na świecie, to najbardziej radosnym na świecie może być ksiądz. A najbardziej smutnym na świecie też może być ksiądz. My dajemy po ekstremach. Albo jesteśmy bardzo szczęśliwi, albo wkurzeni.
2: Część pierwsza. Decyzja to jesteś ty.
3: Kochani, może ktoś z nas tu obecnych toczy walkę właśnie z grzechem. Jest może nawet na skraju zwątpienia i wyczerpania. Już mówi, chyba nie dam rady, chyba muszę się poddać i po prostu uznać ten stan za normalny. Ale ciągle wołają do Chrystusa, żeby ich nie odstawiał, nie skreślał. Ksiądz Lenartowicz, jezuita, zmarły kilkanaście lat temu, mówił, że ci grzesznicy wołający do Chrystusa i upadający, i powstający, to są męczennicy Kościoła. Dlatego, że szatan nie potrafi im do końca zabrać nadziei i wiary. Oni upadają, ale coś w nich jeszcze jest. Jeszcze rano do spowiedzi pójdę. Jeszcze poproszę księdza o pokutę. Jeszcze poproszę o rozmowę. Coś się w nich jeszcze tli. Coś się w nich jeszcze tli. I to są wielcy męczennicy. Ktoś powiedział, cudzołożnicy i jawnogrzesznice wejdą do Królestwa Bożego przed nami. Jezus tak powiedział, Kościół to powtarza. Słuchajcie, my umiemy grzeszyć w białych rękawiczkach. Bardzo umiemy grzeszyć w białych rękawiczkach. Nie proszę mi wybaczyć i księża, i kobiety. Może faceci są bardziej bezpośredni. Jak mówią, jak przejść do kościoła, to trzeba powiedzieć, iść do spowiedzi. To żona mówi, no to i pójdziesz do spowiedzi. Ale tam trzeba powiedzieć prawdę, kobieto. Po śmierci papieża przyszedł do mnie taki facet do zakrystii. Mówi, proszę księdza, papież umarł. Ja wiem, Trzeba by się wyspowiadać. Ja mówię, no tak. A w szczegółach czy w ogólności? Ja mówię, w ogólności, proszę pana. W ogólności, bez szczegółów. Potem jeszcze parę tygodni przychodził, gdzieś zniknął mi, ale urzekł mnie tym, że właśnie tak gorliwie chciał powrotu, gorliwego powrotu do kościoła.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: No i z lekka rozkleiłam się, drodzy Państwo. Tak, po pierwsze, dziękuję za Państwa tutaj odzew, że nasi radiosłuchacze dziękują za te słowa księdza Piotra Pawlukiewicza, a po drugie bardzo dziękuję, ponieważ kilka osób wysłało mi pozdrowienia i pamięć w modlitwie. Uwaga, rozpoznałam z Giedrzpałdu. Z Giedrzpałdu. Bardzo serdecznie dziękuję i powiem jeszcze oficjalnie i panią Agnieszkę pozdrawiam i pana Andrzeja, że uwaga, warto pozdrowić kustosza tego sanktuarium, który był bohaterem audycji Przystanek Parafia. Niesamowita historia, ale jeszcze bardziej niesamowite miejsce. Przypomnę, jedyne miejsce w Polsce, gdzie te objawienia Matki Bożej zostały potwierdzone. Piękne jest to, że kustosz sanktuarium i proboszcz tej parafii ma w sobie tyle animuszu, że po prostu osobiście zaprosił Ojca Świętego Leona XIV do Giedrzpałdu. Można? Można. A szczegóły tej audycji znajdą Państwo w naszym archiwum na stronie radiowarszawa.com.pl. Dziękuję za pamięć, w modlitwie za życzenia i pozdrowienia, kochani, szczęśliwie wracajcie. Rozumiem, że słuchacie nas za pośrednictwem strony internetowej www.radiowarszawa.com.pl.

0: Jak wygląda pogoda u Państwa na warszawskiej Pradze już po deszczu i nawet są pewne przejaśnienia?
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więzi w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy dziś o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy!
4: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Na jutrzejszą audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
6: W najnowszym numerze tygodnika idziemy.
7: Kiedy znajdą godny pochówek? O poszukiwaniach szczątków ofiar rzezi wołyńskiej pisze Irena Świerdzewska w artykule Ekshumacje na Ukrainie. Skutki schizmy lefebrystów wyjaśnia ksiądz Łukasz Żak w wywiadzie Barbary Stefańskiej Niezgoda i rozłam. Jak po wakacjach być lepszym człowiekiem? Radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Wakacje w Kirkę.
8: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa, tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna? Jak doszło do ślubów jasnogórskich? Asyż, miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstr Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106.2 FM, wybiła godzina 11.
9: Pierwsze posiedzenie prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji. Litewski rząd zatwierdził plan kompleksowych badań Wileńskiej Katedry. UOKiK kontroluje huśtawki dla dzieci. Połowa z nich nie powinna być używana. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Zapraszam. Prezydent liczy na porozumienie ponad podziałami w sprawie propozycji zmian ustrojowych. W Belwederze zbiera się po raz pierwszy prezydencka Rada Nowej Konstytucji. Ustawa zasadnicza wymaga zmian, podkreśla Szymon Stachowiak z Kancelarii Prezydenta i dodaje, że dzisiejsze posiedzenie ma charakter organizacyjny.
10: Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej.

0: Europejskiej. Mamy szeroki zakres rzeczywistości cyfrowej, która w ogóle nie jest uwzględniona w naszej konstytucji. Z drugiej strony mamy pewien dualizm obowiązków, który sprawia pewne rozmycie odpowiedzialności i nie wiemy, kto za co odpowiada. Pierwsze posiedzenia rad zawsze mają charakter bardzo mocno organizacyjny. Zaproszeni też są eksperci, zaproszeni są przedstawiciele wszystkich w zasadzie kół parlamentarnych i klubów parlamentarnych, licząc na to, że będzie to jakaś praca ponad podziałami.
1: Udział w posiedzeniu zapowiadali przedstawiciele PSL, choć jak zaznacza poseł ugrupowania Andrzej Grzyb, nie popierają oni w pełni prezydenckiej koncepcji konstytucji nowej generacji.
2: Dyskusja o najważniejszym dokumencie, jakim jest polska konstytucja, zawsze jest możliwa, natomiast nie ma szans w chwili obecnej na zmianę konstytucji. Ja nie widzę takiej większości. Czy w roku 2030 będzie szansa na zmianę? Ja wyraźnie widzę w sugestiach pana prezydenta, że chciałby poszerzyć kompetencje i stworzyć system prezydencki w Polsce. No, to jest zmiana o zasadniczym charakterze ustrojowym. My akurat takiego postulatu jako PSL nie podzielamy, bo uważamy, że system gabinetowo-parlamentarny jest najlepszym systemem.
1: W Radzie zasiądą przedstawiciele Konfederacji. Powołana przez prezydenta w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Rada ma przygotować projekty zmian ustrojowych. W skład tego organu doradczego wchodzą m.in. byli marszałkowie Sejmu Marek Jurek i Józef Zych, a także była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska.
3: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Litewski rząd zatwierdził plan kompleksowych badań wileńskiej Bazyliki Archikatedralnej. To tam niespełna 2 lata temu odnaleziono regalia władców Polski i Litwy. Badacze chcą sprawdzić, czy spoczywa tam książę litewski Witold Wielki, stryjeczny brat króla Władysława Jagiełły. O szczegółach Kamil Zalewski.
4: Budynek ma być sprawdzany m.in. pod kątem źródeł historycznych, architektury, prac murarskich oraz badań bioarcheologicznych, paleogenetycznych i historii sztuki. Badacze chcą też zbadać możliwe hipotezy dotyczące miejsc pochówku księcia Witolda Wielkiego. Agencja BNS informowała wiosną, że litewski badacz historii Saulius Poderis przedstawił argumenty wskazujące, iż szczątki wielkiego księcia litewskiego Witolda mogły zostać odnalezione już w 1931 roku wraz ze szczątkami króla Aleksandra Jagiellończyka oraz królowych Elżbiety Habsburżanki i Barbary Radziwiłłówny. Według badacza z przyczyn politycznych informacja ta została utajniona, a odnalezione szczątki ponownie ukryto.
1: Ostateczną decyzję w sprawie realizacji przygotowanego planu będzie musiał jeszcze podjąć litewski Sejm.
3: To się dzieje lokalnie.
1: W 2 najbliższe weekendy drogowcy wyremontują jezdnię Alei Jerozolimskich od placu Zawiszy do ulicy Sokołowskiego Grzymały. Prace rozpoczną się w piątki o godzinie 22 i zakończą w poniedziałki o 5 rano. W czasie remontu jezdnia w kierunku Dworca Zachodniego będzie zamknięta. Objazd poprowadzi ulicami Grójecką, Kopińską i Sokołowskiego Grzymały. Zmienią się także trasy autobusów. Kierowcy powinni zwrócić uwagę również na dodatkowe utrudnienia przy skrzyżowaniu Alei Jerozolimskich z ulicą Emilii Plater. Prawie połowa skontrolowanych przez UOKiK huśtawek domowych była niebezpieczna dla dzieci. Sprawdzone zostały dostępne w sprzedaży huśtawki mocowane w domach i ogrodach. Jagoda Kruszewska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powiedziała, że wiele produktów wzbudziło zastrzeżenia kontrolerów.
5: Sprawdziliśmy 30 modeli huśtawek. Przede wszystkim ich wytrzymałość, systemy mocowania, otwory i szczeliny. Aż 14 z 30 modeli miało wady. Najczęściej wykrywaliśmy nieprawidłowe mocowania, zbyt słabą konstrukcję i niebezpieczne otwory.
1: Przedstawicielka urzędu apeluje też, by przed zakupem huśtawki czy sprzętu sportowego sprawdzić, czy jest on bezpieczny, a także odpowiedni dla wieku i wzrostu dziecka.
6: Deszczowo jest o tej porze w Wielkolesie Brzezińskim, w Halinowie, w Sulejówku, w Pruszkowie jeszcze nie pada. 16 stopni, drodzy Państwo, właśnie w tych miejscach. A jeżeli chodzi o Warszawę, to również 16 stopni i ta mżawka od czasu do czasu będzie się pojawiała przez cały dzień, a po 13 to już tak porządnie popada, zdaniem synoptyków. Pięć minut po godzinie 11:00, lata na wynos i słoneczne przedpołudnie, dla niektórych wakacyjne na antenie Radia Warszawa. Lee and Rhymes na dobry początek tej godziny, to jest ścieżka dźwiękowa do filmu Wygrane marzenia i w tym filmie występowała polska aktorka Izabela Miko. Ewa Pietrzak, dzień dobry.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 12 po godzinie 11. Teraz będzie taki dylemat. Ustrzyki dolne, rowy, a może jednak sądecki Bartnik. W jakim kierunku się wybrać? Co Państwo wybierają? Ja myślę, że bardzo dobrze smakuje coś, jak jest nam wręczone dosłownie bezpłatnie jako nagroda, jako prezent, jako upominek. A dziś będziemy ponownie rozdawać taką, jak to powiedzieć, może tak, taką przyjemność. O, właśnie, dwuosobowy pobyt w sądeckim Bartniku w miejscowości Stróże koło Nowego Sącza. Zachęcamy już teraz, by pisać do nas SMS-y 72 48 72 48. Proszę pisać swoje imię i nazwisko z dopiskiem Bartnik. Ciąg dalsze zabawy oczywiście do późnego popołudnia na antenie Radia Warszawa. I znając Jacka, to Jacek na pewno z tą dobrą wiadomością o wygranej do Państwa zadzwoni, znajdzie ten odpowiedni moment, o którym już teraz zaśpiewają Mrozu i Żalia. 13 minut po godzinie 11.

0: 20 minut po godzinie 11 to Radio Warszawa na 106.2 FM.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Pozostać ludźmi, punkty 15 i 16. Podczas niedawnego zwyczajnego roku jubileuszowego 2025 wędrowaliśmy jako pielgrzymi nadziei i zostaliśmy obdarowani obfitością łask. Umocnieni tymi darami możemy z ufnością ducha podejmować trudne zadania i wymagające wyzwania, przed jakimi stoi nasza przyszłość. W dobie sztucznej inteligencji, w której godność człowieka narażona jest na przesłonięcie przez nowe formy dehumanizacji, spoczywa na nas naglący obowiązek, by pozostać prawdziwie ludźmi z miłością, otaczając troską owo wspaniałe człowieczeństwo, które zostało nam darowane i ukazane w całej pełni w Chrystusie, a którego żadna maszyna nigdy nie zdoła zastąpić w Jego blasku. Prawdziwy postęp rodzi się zawsze z serca otwartego na drugiego człowieka, z rozumu gotowego do słuchania oraz z woli, która szuka bardziej tego, co jednoczy, aniżeli tego, co dzieli. Zwracam się z usilnym apelem do wszystkich wiernych katolików, do wszystkich chrześcijan, do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli. Nie lękajmy się pobrudzić sobie rąk na placu budowy naszych czasów. Módlmy się jak Nehemiasz. Planujmy mądrze, pracujmy wytrwale, przywracając Boga na horyzont naszego działania, a istotę ludzką stawiając w centrum naszych wyborów. Wówczas kamienie odrzucone, ubodzy, chorzy, migranci, najmniejsi, staną się kamieniem węgielnym, a na ziemi powstanie wspólne mieszkanie, solidne i gościnne, gdzie łaskawość i wierność wreszcie spotkają się z sobą, ucałują się w sprawiedliwość i pokój. Oto błogosławieństwo, o które błagamy Boga i zadanie, które stoi przed nami. Być budowniczymi komunii, a nie architektami wieży Babel. Być sługami królestwa, które nadchodzi, a nie właścicielami wież skazanych na upadek. Z sercem pasterza i ojca proszę zatem wszystkich, aby zatrzymać wznoszenie kolejnej wieży Babel i zjednoczyć siły w budowaniu na fundamencie dobra, tak aby ludzkość nigdy nie utraciła swego piękna i aby świat mógł raz jeszcze rozpoznać w sercu istoty ludzkiej to miejsce, którym pragnie zamieszkać Bóg.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 35 minut po godzinie 11, a ja jeszcze powracam do tego, co obiecałam, czyli że rozdaję książkę zatytułowaną Zapach bzu i Maciejki, autorstwa Zdzisławy Gigling. Drodzy Państwo, jeżeli ktoś chce zrobić sobie taką niespodziankę, otrzymać od nas taką książkę, to czekam na SMS 7248 7248 erwo. Proszę wpisać swoje imię i nazwisko z dopiskiem książka. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Ja tylko dodam, że autorka prowadzi czytelnika przez świat widziany oczami dziecka i dojrzałej kobiety. W tej podwójnej perspektywie odkrywamy, jak ogromny wpływ na dorosłe życie ma dzieciństwo, czyli wspomnienia, doświadczenia, radości i rany, które kształtują charakter oraz osobowość. 7248 7248 erwo. Proszę wpisać swoje imię i nazwisko z dopiskiem książka. Koszt SMS-a to 2 zł i 46 groszy z VAT-em. Boy meets girl na antenie Radia Warszawa. 36 minut po godzinie 11. Zachęcam także, chociaż może w czasie wakacji nie powinnam tak często zachęcać znowu do tych mediów społecznościowych, ale odwiedź naszą stronę internetową radiowarszawa.pl. Warto.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 44 minuty po godzinie 11. W muzyce u nas takie wakacyjne rytmy, a ja jeszcze powiem i odpowiem na Państwa prośbę, a chodziło oczywiście o Matkę Bożą Szkaplerzną w warszawskim klasztorze Mniszek Bosych z Góry Karmel. To jest przy ulicy Wolskiej 27/29, 16 lipca, czyli w czwartek, dobrze pamiętam, tak? O godzinie 18 będzie sprawowana uroczysta msza święta z okazji uroczystości Matki Bożej Szkaplerznej. I następnie przewidziana jest agapa dla wszystkich uczestników tej uroczystości w rozmównicy klasztoru, takie świętowanie. A w ramach triduum przygotowującego do tych uroczystości od 13 do 15 lipca o godzinie 18 będą celebrowane msze święte z konferencjami ojca Pawła Mazanka. To odpowiedziałam na to pytanie, już wszystko wiemy, tak, 16 lipca ta uroczystość.

0: Boga Twojego upadłeś bowiem przez własną Twą winę. Zabierzcie ze sobą słowa i nawróćcie się do Pana, mówcie do Niego, przebacz nam całą naszą winę. W ten sposób otrzymamy dobro za owoc naszych warg. Asyria nie może nas zbawić, nie chcemy już wsiadać na konia, ani też mówić, nasz Boże do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Uleczę ich niewierność i umiłuję z serca, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, także rozkwitnie jak lilia, jak topola rozpuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu, a zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i ja nań spoglądam. Ja jestem jak cyprys zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął? I tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi Pana są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy.
1: Dramatyczna księga proroka Ozeasza kończy się obietnicą pięknej przyszłości po nawróceniu się Izraela. Naród zda sobie w końcu sprawę, że nie warto było sprzedawać swojego pięknego dziedzictwa zawartego w przymierzu z Bogiem za nieokreślone gwarancje bezpieczeństwa ze strony Asyrii. Zawiodło również zaufanie pokładane we wspaniałych koniach bojowych, co w przyzwyczajonym do osiołków Izraelu było swego rodzaju nowinką. Dopiero w wierności przymierzu poczują swoją prawdziwą siłę witalną. Będą puszczać korzenie, kwitnąć, rozrastać się i owocować. Aby zrozumieć właściwą drogę, naród musiał dojrzeć. Niestety było to dojrzewanie w tyglu cierpienia. W końcu jednak udaje mu się odpowiedzieć na podstawowe pytanie. Któż jest tak mądry, aby to pojął? I tak rozumny, aby to rozważył? Pytanie odwołuje się do najwyższych ideałów mądrości i rozumu, które są również wymieniane jako pierwsze dary Ducha Świętego. Okazuje się jednak, że ta wzniosła wiedza wcale nie jest daleka od człowieka. Prorok odpowiada: drogi Pana są proste, a potykają się na nich ci, którzy niepotrzebnie tę prostotę komplikują. Oto właśnie modlił się nasz kapłan poeta Jan Twardowski. Żeby móc tak nareszcie uprościć, jedną miłość wybrać z wielu miłości.

0: Na 106.2 FM wybiła godzina 12. Czas na wspólną modlitwę, którą dziś poprowadzą ksiądz dr Mariusz Wedziuk, dyrektor, i Marzena Borysewicz.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża.

0: Rodzicielko,
1: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Módlmy się o miłosierdzie Boże dla zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj mi świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
0: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
1: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa Pana naszego.
0: Amen. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
1: Amen.
0: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
2: Dziękuję za wspólną modlitwę. 3 minuty po godzinie 12 na 106.2 FM. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Piotr Marchalewski.
3: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
4: Jezus jest wobec nas szczery. Nie chce, byśmy żyli jakąś iluzją czy wyobrażeniem łatwego bycia Jego uczniem. Apostołowie przyznawali się do Jezusa nawet za cenę oddania życia. Zresztą pierwsze 3 wieki chrześcijaństwa były czasem wierności Jezusowi przypieczętowanej własną krwią. Realizm cierpienia, prześladowania czy męczeństwa, na który dzisiaj Jezus wskazuje, każe nam pytać się o moją wierność Jemu. To pytanie, ile jestem w stanie dać siebie, by nie wyprzeć się Jezusa? To pytanie, ile jestem w stanie dać, by zachować wierność Jemu? Podobnie jak mąż czy żona, by utrzymać wierność małżeńską, by nie wpuścić do małżeństwa trzeciej osoby, musieli podjąć wielki wysiłek i ofiarę z siebie dla jedności małżeństwa. Pytajmy siebie, ile kosztuje mnie bycie wiernym Jezusowi? Ile już przecierpiałem tylko ze względu na Jezusa, na moją przyjaźń z Nim? Może dziś takie cierpienie płynie do mnie od znajomych, od przyjaciół, czy nawet rodziny. Na właśnie to dziś cierpienie wskazuje Jezus. Brat wyda brata, ojciec syna, dzieci rodziców wydadzą. Jezus jest realistą. Chce, byśmy i my byli realistami. Łatwo jest kochać Jezusa pełnego potęgi i chwały, ale czy łatwo Go kochać w koronie cierniowej na krzyżu? Czy łatwo Go kochać ze swoim cierpieniem i prześladowaniem? O tym dzisiaj Jezus mówi. Ale co, jeśli moja przyjaźń z Jezusem mnie nie kosztuje? Czy jest ona prawdziwa w takim razie? Jestem przyjacielem konformistą? A przecież Jezus mówi, że z Jego powodu wydadzą nas na prześladowanie. Dlatego odwagi. Kto wytrwa do końca, mówi Jezus, ten będzie zbawiony.

przejaśniło się i rozpogodziło na warszawskiej Pradze, ale ładnie teraz, naprawdę jest. Nie pada. 18 stopni w Warszawie, czyli troszeczkę cieplej. W Legionowie 19, tyle samo w Nowym Dworze Mazowieckim. W Piasecznie 17, w Grodzisku 19, w Otwocku pochmurno. I uwaga, deszczowo również i burzowo, bo u mnie tam 18 stopni, po 17 bo u mnie będzie więcej słońca. Chyba jednak troszeczkę dzisiaj za dużo tej mocnej kawy. Gypsy Kings, czyli uwaga, tacy cygańscy królowie na antenie Radia Warszawa otwierają tę godzinę. Otworzą, chciałam powiedzieć. Sarsa, moje usta także, czyli polska nuta także się znajdzie. Taylor Swift na antenie Radia Warszawa także taka niespodzianka. I będzie coś niesamowitego i polskiego, to mogę obiecać. Ewa Pietrzak, dzień dobry.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 22 minuty po godzinie 12. Będziemy tak troszeczkę jeszcze przez te najbliższe dni odpoczywali od upałów, ale Państwo mają w swoim ręku takiego asa, ponieważ mogą Państwo sobie wybrać termin, kiedy wyjadą do miejscowości Stróże koło Nowego Sącza, bo dziś także można wziąć udział w zabawie, której nagrodą jest dwuosobowy pobyt właśnie w sądeckim Bartniku. 7248 rw. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem wakacje i napisać o tych swoich marzeniach wakacyjnych. Koszt SMS-a to 2 zł. I 46 groszy z VAT-em. Dodam jeszcze, że uwaga, co zawiera ta nagroda? Oczywiście nocleg, oczywiście wyżywienie, ale także zwiedzanie muzeum oraz skansenu z przewodnikiem.

0: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik. Zapraszam. Jutro święto świętego Benedykta z Nursi, głównego patrona Europy. Jego słynna reguła Ora et Labora, czyli módl się i pracuj, wciąż jest aktualna, mówił w poranku z Radiem Warszawa proboszcz parafii świętego Benedykta w warszawskim Wawrze, ksiądz Mariusz Lech.
1: Coraz więcej ludzi odkrywa tę regułę świętego Benedykta, coraz więcej ludzi zaczyna ją czytać, zaczyna nią żyć i ona staje się czymś bardzo pomocnym, mimo że jesteśmy już 1500 lat po jej w zasadzie napisaniu. Dla mnie w ogóle pierwsze słowa reguły słuchaj, to jest coś, co już dzisiaj dla mnie jest czymś absolutnie ważnym, kiedy zaprasza nas to, abyśmy zatrzymali się, abyśmy pomyśleli.
0: W niedzielę wierni z wawerskiej parafii będą mogli wziąć udział w uroczystym odpuście.
1: Zapraszamy w niedzielę, główna suma odpustowa o godzinie 11:00, po niej spotkanie w ogrodzie przy parafii. Zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Świętego Benedykta patronem Europy ogłosił papież Paweł VI w trakcie Soboru Watykańskiego II.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Do Płocka przyjechało 600 stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia. To studenci z różnych stron Polski, którzy na co dzień studiują w 50 miastach w kraju i za granicą. Uczestnicy z 16 wspólnot akademickich rozpoczynają tygodniowy obóz formacyjno-integracyjny i zostali zakwaterowani w 5 ośrodkach. Pierwszy dzień upłynął na zakwaterowaniu, spotkaniach integracyjnych i wspólnej modlitwie. Biskup płocki Szymon Stółkowski w homilii na rozpoczęcie obozu dziękował uczestnikom za odwagę rozwijania swojej wiary.
3: Cieszę się, że szukacie tej bliskości Pana Boga, że tankujecie tę moc ducha. Jest to potrzebne, bo ona się wyczerpuje. Trzeba być podłączonym do tego źródła duchowej mocy. I to spotkanie też między innymi temu służy. Ale każdy z nas musi sam o to zabiegać, żeby być blisko Jezusa.
0: Uczestnikom towarzyszą siostry zakonne, księża i absolwenci programu stypendialnego. W miejscowości Nura w Kazachstanie poświęcono nowy kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego. Uroczystości przewodniczył biskup włocławski Krzysztof Wędkowski, a wzięli w nich udział wierni, kapłani i siostry zakonne z różnych części kraju. O szczegółach Artur Chmielewski.
4: Dla miejscowej wspólnoty to wydarzenie miało szczególne znaczenie. Było zwieńczeniem wieloletnich starań i symbolem wiary, która przetrwała dziesięciolecia prześladowań. W homilii ordynariusz diecezji Najświętszej Trójcy w Aumaty biskup José Luis Mumbiela Sierra przypomniał, że fundamentem nowej świątyni jest nie tylko jej materialna konstrukcja, ale przede wszystkim modlitwa i świadectwo ludzi, którzy przez lata, mimo braku własnego kościoła i represji ze strony władz komunistycznych, pozostali wierni Chrystusowi. Szczególne miejsce w nowym kościele zajmą relikwie błogosławionego Władysława Bukowińskiego, kapelana, który przez lata posługiwał katolikom w Kazachstanie, sam doświadczając prześladowań. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: W Kokotku trwa Festiwal Życia, tygodniowe spotkanie młodych organizowane przez misjonarzy oblatów. W programie modlitwa, muzyka, a także aktywność fizyczna. Młodzi śpią pod namiotami. Nie odstraszyło to wielu chętnych, mówi rzecznik festiwalu Szymon Zmarlicki.
5: Jest to frekwencja podobna do tej, którą mieliśmy przez ostatnie 2 lata, ale oprócz tego jeszcze w skali całego tygodnia kilka tysięcy ludzi przewinie się tutaj przez wydarzenia festiwalu, czy to w ramach jednego dnia, na wieczornych koncertach, na wieczorze uwielbienia i mszach świętych. Też dużo osób dzisiaj przyjeżdża od rana na cały weekend.
0: Festiwal potrwa do niedzieli.

Na 106.2 FM czas na przegląd tygodników katolickich. To wiadomo, że rozpoczynam ten przegląd od najbliższego naszemu sercu, czyli tygodnika diecezji warszawsko-praskiej, tygodnika Idziemy. Na okładce pytanie, dokąd prowadzi nas sztuczna inteligencja. O tym, że nadchodzi rewolucja, napisał w swoim wstępniaku ksiądz redaktor Łukasz Piotrowski. Specjaliści nie mają wątpliwości. Rewolucja zbliża się wielkimi krokami. Sztuczna inteligencja obecnie to nie tylko czat, który może znaleźć odpowiedź, niekiedy wątpliwą, na trapiące nas pytania, to coraz częściej bardzo dobrze imitujący człowieka bot, z którym można porozmawiać o życiu, a nawet usłyszeć dobry żart. Już święty Augustyn wiedział, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu i tego się trzymajmy. Wstępnia księdza redaktora Łukasza Piotrowskiego, redaktora naczelnego w tygodniku Idziemy. Ciekawy temat związany z bezpieczeństwem, ale nie tylko. To jest wywiad z marszu. To jest rozmowa z doktorem Karolem Wasilewskim, kierownikiem zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej Ośrodka Studiów Wschodnich. Czytamy w nim między innymi o tym, że Turcja wciąż z Polską wiąże nadzieję na ściślejszą współpracę, w tym wspólną produkcję uzbrojenia, a relacje gospodarcze rozwijają się nadal jednak poniżej potencjału obu państw. Czy nadejdą pozytywne zmiany? O tym w tym wywiadzie na stronie 4. A teraz felieton redaktora Krzysztofa Ziemca zatytułowany Usprawiedliwianie zła. Powtarzanie kłamstw o rzezi wołyńskiej i to w obecnej sytuacji jest działaniem wbrew interesom państwa, przypomina dziennikarz. Nikt z naszych przodków nie zabijał innych w imię czystek rasowych, to trzeba przypomnieć. Była samoobrona i akcje odwetowe, to była wojna. A kiedy zagrożone jest czyjeś życie, trzeba go bronić? Czyż nie? Czy tenże publicysta, będąc w Armii Krajowej, miałby w nosie, że polskie dzieci i kobiety są masakrowane i mordowane, a polscy żołnierze okaleczani i obdzierani żywcem ze skóry? Usprawiedliwianie zła, o tym w swoim felietonie redaktor Krzysztof Ziemiec. Idziemy dalej, ja tak staram się po kolei. Redaktor Anna Michen w swoim komentarzu napisała między innymi o zaangażowaniu ludzi świeckich w rozwój życia wspólnoty i Kościoła. W ubiegłym tygodniu media zarekrezowała wypowiedź dykasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, a chodziło o co? Już mówię. Na pytanie zadane przez episkopat Niemiec, czy wierni świeccy mogą głosić kazania podczas mszy świętej. Odpowiedź dykasterii jest jednoznaczna. No nie mogą. Pytanie to pojawiło się w związku z jednym z postulatów procesu synodalnego, aby świeccy, w tym kobiety, mogli głosić homilię w czasie Eucharystii. Stanowisko dykasterii nie jest jednak niczym nowym. Od lat obowiązuje ono w Kościele. O, tutaj można powiedzieć o różnych wątpliwościach, pytaniach i tym, co dzieje się w Kościele niemieckim. Między innymi wyjaśnia redaktor Anna Michen w swoim komentarzu Ambona Świeckich. To może jeszcze zdążymy powiedzieć o tym, jaki temat podjął ojciec Dariusz Kowalczyk, jezuita. Procesja, sorry, nie wypada. Żyjemy w czasach wielkiej troski o prawa innych, w tym o prawo do niezakłóconego ruchu ulicznego, prawo turysty do niezmąconego spaceru, o prawa mniejszości seksualnych, a także cokolwiek to by miało znaczyć, o prawa do dumy. Niektóre środowiska w Kościele próbują za tym wszystkim nadążyć. I ojciec Kowalczyk napisał, że w tym roku arcybiskup Mediolanu podjął decyzję, która, jak wyjaśnia jego kuria, podyktowana jest głęboką troską duszpasterską. Procesja Bożego Ciała nie przeszła ulicami miasta. Uroczystości odbyły się w katedrze. Powód? Intensywny ruch uliczny oraz tłumy turystów. W tej sytuacji procesja utrudniłaby życie innym osobom. Drodzy Państwo, szerzej na temat tygodnika Idziemy, także jutro, w sobotę po godzinie 8 na antenie Radia Warszawa.

Na 106.2 FM, drodzy Państwo, wracamy do naszego przeglądu. Jak mi się tutaj oczywiście wszystko nie zamknie. Uwaga, tygodnik katolicki od 1926 roku, czyli tygodnik niedziela. 13 dzień lipca trzeba sobie zapisać w kalendarzu, bo to jest dzień męża i żony. Albo żony i męża, też tak można powiedzieć. W zdrowiu, chorobie i na zawsze to jest temat tego numeru. Piękna okładka i widać, że takie małżeństwo no, z takim zaangażowanym stażem, tak powiem delikatnie. Jeżeli chodzi o tematy w tygodniku niedziela, to oprócz oczywiście przeglądu tego, co dzieje się na świecie i w Europie, to temat tego numeru sztuka bycia razem. Na czym polega sukces małżeńskiego maratonu? Jak dobiec do mety razem, a po drodze grać wobec swojej drugiej połowy fair play? O tym między innymi w temacie numeru w tygodniku katolickim niedziela na stronie 10 i 11. A później redaktor Marian Salwik. Tytuł artykułu: nie ma nudy, od spijania z dzióbków pokutnie na śmierć i życie. I w końcu niestety czasami rozstanie. Bywa tak, że właśnie to jest rzeczywistość małżeńskiej drogi, ale może też to wyglądać zupełnie inaczej. Nawet jeśli jest biegiem z przeszkodami, to te pokonywane są w imię wspólnego dobra i ślubowanej miłości. Więcej na ten temat na stronie 12 i 13. To może jeszcze sprawdzimy, co na temat Ojca Świętego Leona 14 znajdziemy w tygodniku katolickim niedziela, bo też mamy tutaj szczegółową taką przypominajkę, z czego bardzo się cieszymy. I jeszcze może to, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, Blaszka, szpital i etyka. No właśnie, sprawy aktualne, prawda? Tym jednak, co chyba najbardziej poruszyło w pierwszej odsłonie tego dramatu opinię publiczną, był fakt pobierania roszczeń finansowych przez niektórych lekarzy za usługi wykonywane na nieżyjących pacjentach. To jest komentarz księdza profesora Pawła Bortkiewicza w tygodniku niedziela. Tak patrzę na czas, jeszcze zdążymy otworzyć gościa niedzielnego, a w goście niedzielnym między innymi pani redaktor Ewa Czaczkowska. I znowu ten temat, prawda? Ja tak słyszę od kilku miesięcy. Giedrzwałd. Giedrzwałd wciąż czeka na odkrycie. To miejsce zasługuje na zupełnie inną pozycję. To jest temat w tygodniku gość niedzielny. A poza tym jeszcze Teoś, znaczy nagroda, historia chłopca, który zmienił życie całej rodziny. Syn zarażał śmiechem i pokojem wielkich oczu, a mama nadzieją. Więcej na ten temat redaktor Agata Puścikowska. No i może tutaj jeszcze redaktor Andrzej Grajewski. Został jeden ksiądz na całą diecezję. Historia zagłady kościoła na Wołyniu, w gościu niedzielnym także. Drodzy Państwo, polecamy to, by zaglądać nadal do prasy katolickiej.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kiedyś powiedział, mamy dziękować Bogu nie tylko za Ewangelię, ale też i za cebulę, i za buraki, że to wszystko jest dzieło Boże.
2: Czy można ziewać na pogadance prymasa? A może prymas Wyszyński lubił trochę poleniuchować? O odpoczynku błogosławionego Stefana Wyszyńskiego i naszym wakacyjnym odpoczynku będę rozmawiać z Anną Rastawicką w audycji Spojrzenia Ojca. Zapraszam w sobotę o 11:30 i w niedzielę o 13:10. Weronika Ostrowska.
3: Rok 1956 i 2026.
4: 70 lat.
3: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
4: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
3: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18:30.
4: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedict Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
6: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
0: Reklamie.
7: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 13.
8: W Belwederze pierwsze posiedzenie prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji. Tragiczne skutki pożarów lasów w południowej Hiszpanii. Zatrzymano jednego ze sprawców napadu na salon jubilerski na Mokotowie. Wiadomości Radia Warszawa. Michał Koźlik, zapraszam. Dyskusja nad kierunkiem zmian ustrojowych i powołanie kolejnych członków Rady Nowej Konstytucji. W Belwederze trwa pierwsze posiedzenie Rady, która ma wypracować projekt zmian w ustawie zasadniczej. Jakie oczekiwania mają wobec tego spotkania politycy?
9: Prezydent Karol Nawrocki liczy na porozumienie ponad politycznymi podziałami, jeśli chodzi o zmiany ustrojowe. Mówi w rozmowie z nami doradca prezydenta Szymon Stachowiak.
10: Mamy dzisiaj dużo zastrzeżeń względem polskiej konstytucji. Raz, że jednak minęło trochę czasu, powstawała w zupełnie innej rzeczywistości. Jesteśmy w zupełnie innym miejscu, jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej.
9: W konsensus w kwestiach zmian w konstytucji nie wierzy koalicja rządząca. Z tym prezydentem nie da się tego zrobić, uważa poseł PSL Radosław Lubczyk i dodaje, nasz człowiek Józef Zych w tej Radzie to forma kontroli.
11: On jest po to, żeby właśnie pilnować tego, żeby tam nie było jakichś zapisów, które spowodują, że rzeczywiście konstytucja będzie dotyczyła tylko połowy Polaków, a nie całego społeczeństwa.
9: Rada została powołana w rocznicę Konstytucji 3 maja. Nominację odebrało wtedy 7 osób. Wśród członków Rady Nowej Konstytucji są politycy i prawnicy.
8: Informowała Agnieszka Drążkiewicz.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Co najmniej 11 osób zginęło w pożarze lasów w południowej Hiszpanii. Wciąż zaginionych pozostaje 19 osób. Służby prowadzą akcję poszukiwawczą i walczą z ogniem w rejonie miasta Los Gallardos.

0: w Andaluzji. Pożar bardzo szybko rozprzestrzenił się na okoliczne tereny. Burmistrz Francisco Miguel Reyes podkreśla, że silny wiatr utrudnia walkę z żywiołem. Sytuacja jest przerażająca, bo bardzo mocno wieje. Ogień pojawił się i błyskawicznie rozprzestrzenił. Musieliśmy ewakuować mieszkańców, a teraz kierujemy się do kempingu, gdzie przebywa jeszcze około 400-500 osób. Bardzo się obawiamy, bo płoną już domy. Według władz większość ofiar zginęła podczas prób samodzielnej ucieczki. 4 osoby zmarły w samochodzie, a 7 kolejnych znaleziono poza pojazdami. To najtragiczniejszy pożar lasów w Hiszpanii od ponad 20 lat. Władze nie wykluczają, że liczba ofiar może wzrosnąć.
1: To się dzieje lokalnie.
0: Jest pierwszy zatrzymany w sprawie napadu na salon jubilerski w galerii handlowej na warszawskim Mokotowie, informuje stołeczna policja. Do zuchwałego napadu doszło 30 grudnia 2024 roku. Podejrzany o udział w nim 46-latek został zatrzymany, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Stołecznej we współpracy z Prokuraturą Okręgową w Warszawie prowadzili niezwykle wymagające śledztwo. Efektem skrupulatnej analizy materiału dowodowego, setek godzin pracy oraz konsekwentnie realizowanych czynności było ustalenie tożsamości sprawców i pierwsze zatrzymanie. W Warszawie w sobotę odbędą się centralne obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto państwowe obchodzone jest 11 lipca i ma upamiętniać Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1939-46 na Kresach Wschodnich oraz na terenach obecnych województw lubelskiego i podkarpackiego. To jedna z najczarniejszych kart historii naszego narodu, mówi dr Rafał Kościański, rzecznik IPN-u.
2: Działań ukraińskich nacjonalistów zginęło około 120 tysięcy osób, tylko dlatego, że byli Polakami. Wśród nich były kobiety, dzieci i osoby starsze.
0: Uroczystości w stolicy rozpoczną się o godzinie 10 mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji ofiar ludobójstwa oraz żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. W południe na skwerze wołyńskim odbędą się wspólna modlitwa, apel pamięci oraz złożenie wieńców przy pomniku ofiar ludobójstwa. O godzinie 13.30 zaplanowano ceremonię składania kwiatów przy pomniku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK.
3: Na warszawskiej Pradze pochmurno, ale teraz nie pada, ale te opady deszczu, a w niektórych miejscach również burze, dziś pojawią się na Mazowszu. 18 stopni w Wołominie, tam mrzawka, ale zdaniem synoptyków dziś po 14, po 15, no będzie burza z piorunami. 18 stopni w Otwocku, tam się na chwilę przejaśniło. 19 stopni w Grodzisku Mazowieckim, tutaj także rozpogodzenia. Pięć minut po godzinie 13, tak dynamicznie otwieramy tę godzinę na antenie Radia Warszawa z przebojem, który kojarzy się z takim najbardziej kasowym i popularnym serialu na całym świecie, czyli Przyjaciele. Obiecuję także polskie utwory. Ewa Pietrzak, dzień dobry, zapraszam.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 11 minut po godzinie 13. Już wiem, że nasi radiosłuchacze i polskie góry, i polskie morze najbardziej uwielbiają na świecie. Nie musi być to Costa del Sol. Dlatego z radością przypominam o możliwości wygrania u nas wspaniałej nagrody. To jest taki dla mnie być może, o właśnie, jest dzień żony i męża, tak? Taka super niespodzianka rodzinna, małżeńska, tak? W miejscowości Stróże koło Nowego Sącza. Tylko widzę, że się garbi, jak o tym mówię. Jeżeli ktoś z Państwa ma marzenie tam się wybrać, to czekamy na SMS-y 7248. 7248 RW. Proszę wpisać swoje imię, nazwisko z dopiskiem Bartnik, ale też napisać, dlaczego Państwo marzą o takim wyjeździe. Bardzo na to czekamy. O, już widzę. Są dedykacje związane między innymi z rocznicą ślubu, ale także pani Zofia napisała: pragnę spełnić marzenie na łonie polskiej natury. Patrioci nas po prostu słuchają. Bardzo dziękuję za te wszystkie wiadomości. I jeszcze mamy tutaj informacje od pani Bożeny. Pani Bożena, jak się cieszę, że jest pani z nami. Pani Bożena chyba słucha nas, prawda, jakieś 20 lat. Małopolska to nasze rodzinne tereny. Mamy ogromny sentyment do podgórskich widoków. Niestety rodziny coraz mniej, a to zawsze wspaniały powód do odwiedzin.

0: 20 minut po godzinie 13. Tak przypominam, tak nieśmiało, ale z drugiej strony bardzo serdecznie, że już rozpoczęły się koncerty w Archikatedrze, tak? To jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Organy Archikatedry 2026 i w niedzielę 12 lipca wystąpi Roberto Bonetto. Początek koncertu o godzinie 16.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 sierpnia 2025 roku. Święto Przemienienia Pańskiego podczas warszawskiej akademickiej pielgrzymki na Jasną Górę.
3: Dzisiaj, kiedy bez przerwy trwa takie szamotanie się, kiedy idziemy przez to życie drogami nieraz bardzo trudnymi, to mając teraz kilka godzin na rozważanie, idąc dzisiaj konkretnie w dzień, kiedy liturgia będzie przypominać nam aż do wieczora o przemienieniu Pańskim, weźmy to sobie naprawdę głęboko do serca i powiedzmy Panu Jezusowi dziś czy w najbliższym czasie: Panie, tylko z Tobą jest nam dobrze i tylko Ciebie chcemy zaakceptować jako tego, który pomaga nam kształtować nasze życie, nasze powołanie, naszą rzeczywistość tutaj, którą przeżywamy na ziemi. I spraw, Panie Jezu, abyśmy szczęśliwie dotarli na tę górę, gdzie dokona się nasze ostateczne przemienienie i będziemy razem z Tobą na zawsze. Amen.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: 13.30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Policja zatrzymała jednego ze sprawców napadu na salon jubilerski w Galerii Mokotów. 2,5 roku temu trzy osoby przebrane za dostawców jedzenia ukradły biżuterię o wartości około 1,5 miliona złotych. Złodziej został zatrzymany na granicy chorwacko-serbskiej. Od poniedziałku do czwartku nie przejedziemy ulicą Międzyrzecką w Wawrze. Ulica zostanie wygrodzona na wysokości budynków numer 4 i 6. Utrudnienia są związane z pracami energetyków. W markach rozdają informatory, jak zabezpieczyć posesję przed wizytami dzików. Tak zwane pakiety antydzikowe to odpowiedź na duży problem z tymi zwierzętami. Mieszkańcy dostają też około 1,5 kg środka odstraszającego dziki. W warszawskim zoo przyszedł na świat samiec konia przewalskiego. To przedstawiciel ostatniego współcześnie żyjącego dzikiego gatunku konia. Propozycje imienia dla zwierzaka można zgłaszać pod jednym z facebookowych postów zoo. Marcel Mendes-Dudziński nie jest już zawodnikiem Legii Warszawa. Umowa z 21-letnim bramkarzem została rozwiązana za porozumieniem stron. 21-latek nie zdołał zadebiutować w pierwszym zespole Legii. Ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu w drugoligowym Świcie Szczecin. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: Ale ja mam dobre towarzystwo, tutaj jest i Jacek, prawda?
2: Dzień dobry.
1: Witam, witam. I Krzysztof też mnie odwiedził.
3: Dzień dobry.
1: Ale miło. Dobrze wyglądacie, widzę, uśmiechnięci jesteście, wyspani. Ja też mam jaką ładną koszulkę. Wiara, muzyka, radość, relacje, miłość i
2: Radio
1: pokój.
2: Warszawa 106.2 FM.
1: A, to jest ta koszulka, to jest nasza.
3: Ją można na dole w sekretariacie znaleźć.
1: Naprawdę?
3: Naprawdę.
1: Dobrze,
2: no, zostawiwszy cegiełkę, także wszyscy z Państwa, naszych słuchaczy mają prawo.
1: Ja chyba tutaj dom. Jak zostawisz cegiełkę, to będzie koszulka. Pięknie, to zachęcamy, bo piękne są te koszulki, rzeczywiście. I bawełna?
3: Tak. Zdecydowanie bawełna.
2: Ja nie jestem Ewą Mingę, więc się nie znam.
3: Ale w dotyku bardzo sympatyczne, bardzo takie aksamitne, także naprawdę bardzo wygodne są te koszulki.
1: No właśnie, to dobrze wiedzieć.
3: I trzeba, warto odwiedzić nas w sekretariacie.
1: Tam są
3: dołożyć.
1: Bardzo sympatyczne panie, jakie uśmiechnięte, przytulą, wytłumaczą, powiedzą, co jest w naszym asortymencie, naprawdę warto.
3: Dokładnie, dlatego naprawdę i przy okazji można w niedzielę do katedry pójść, na mszę.
2: W koszulce do
3: Parku Praskiego pospacerować. Na drugą stronę Wisły, na bulwary. To też jest idealne warunki, żeby promować taką piękną koszulkę.
2: Może to nie jest postawa katolicka, ale można liczyć na pewne przywileje. Ja na przykład odczułem takie przywileje w Barze Mlecznym przed chwilą, mając tę koszulkę.
1: Dobrze wiedzieć. Jestem zaciekawiona. Do historii wrócimy za moment.

0: Late na wynos z Radiem Warszawa.
1: 48 minut po godzinie 13, a po drugiej stronie jest z nami pani Marianna. Halo, dzień dobry pani
2: dzień
1: Marianno.
2: Dobry.
1: A ja słyszę ten uśmiechnięty głos i dzwonię do pani, by wręczyć książkę pod tytułem Zapach bzu i Maciejki, Zdzisławy Gigling. Super. To jest nagradzana książka i nagradzana autorka i mam nadzieję, że pani spędzi z tą lekturą miłe chwile. Ja przy okazji też chcę pozdrowić całą pani rodzinę i oczywiście synku. Dobrze pamiętam, prawda?
2: Dobrze.
1: Już po rekolekcjach?
2: Tak, bo to właśnie idealnie się strzeliście z książką i z telefonem do mnie, bo właśnie rekolekcje to były temat więzi, które są trudne, które warto jednak pogrzebać w nich, żeby pójść dalej. Ja jestem w trakcie grzebania w więziach tak zwanych trudnych i jestem ciekawa, czy moje doświadczenia są równoznaczne z tymi, co są w książce. Ciekawe.
1: To pięknie. Pani Marianno, wszystkiego Bożego życzę. Do usłyszenia z Panem
2: Dziękuję
1: Bogiem.
2: Dziękuję również.
1: Gratuluję.
2: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do

0: Ty mnie ciągle Zielenkiewiczem nazywasz, jak ja jestem Zienkiewicz.
1: Od kiedy?
0: No nie wiem, tak jakoś mam wrażenie.
1: Ale tak
0: ważne.
1: Czasami było wpisane.
0: Proszę Państwa, to...
1: Czyli obraziłeś się
0: troszeczkę
1: na koniec, tak?
0: Drodzy słuchacze, to między nami porachunki, Państwa to nie dotyczy. Zostańcie razem z nami.
1: Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: 10 dni.
4: 3 grupy.
5: 320 km i możliwość zmiany życia.
6: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
3: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
4: Chodź z nami.
6: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
8: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Zimą mersz latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
10: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy.
11: Kiedy znajdą godny pochówek? O poszukiwaniach szczątków ofiar rzezi wołyńskiej pisze Irena Świerdzewska w artykule Ekshumacje na Ukrainie. Skutki schizmy lefebrystów wyjaśnia ksiądz Łukasz Żak w wywiadzie Barbary Stefańskiej Niezgoda i rozłam. Jak po wakacjach być lepszym człowiekiem? Radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Wakacje w Kirkę.
12: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
13: Utrudnienia na A4 w kierunku wschodnim na jezdnie. Spadła część turbiny wiatrowej. Wzrosła liczba osób, prób przekroczenia granicy przez nielegalnych migrantów na Łotwie. Powiemy też o jednym z największych chrześcijańskich wydarzeń plenerowych w Polsce. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Problemy dla kierowców jadących na wschód autostradą A4. W rejonie węzła Rzeszów Wschód z naczepy samochodu spadła część turbiny wiatrowej. W rejonie wypadku ruch w kierunku Korczowej odbywa się tylko pasem awaryjnym, informuje Bartosz Wysocki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Dwa pasy są zablokowane. Zablokowana jest również łącznica zjazdowa z autostrady A4 na drogę ekspresową S19 i drogę krajową 97. Kierowcy, którzy chcą jechać do Rzeszowa, powinni zjechać na wcześniejszych zjazdach, czyli na węźle Rzeszów Północ lub Rzeszów Zachód.
13: Na miejsce zdarzenia jedzie specjalny dźwig, który ma usunąć turbinę z drogi. Na ten czas odcinek autostrady ma być czasowo zamknięty, a utrudnienia mogą potrwać do wieczora.
15: To są wiadomości Radia Warszawa.
13: Na Łotwie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy. Większość migrantów próbuje później przez Litwę i Polskę przedostać się do państw Europy Zachodniej.
16: Szef łotewskiej Straży Granicznej Gunti Spuja, co poinformował w wywiadzie dla łotewskiego radia, że od początku roku odnotowano ponad 7,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy łotewsko-białoruskiej. To o 800 osób więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Znaczną część stanowią osoby, które już wcześniej wielokrotnie próbowały przedostać się na teren Łotwy. Szef pograniczników ocenił, że od kwietnia sytuacja na granicy stała się napięta i skomplikowana. W niektóre dni granicę próbuje sforsować nawet 200 osób. Jego zdaniem obecnie to właśnie Łotwa stała się głównym kierunkiem nielegalnej migracji. migracji z Białorusi. Ponadto migranci stali się bardziej agresywni, dlatego strażnicy coraz częściej muszą używać środków przymusu, a nawet oddawać strzały ostrzegawcze. Coraz częściej zatrzymywane są też osoby podejrzewane o organizowanie przerzutu migrantów przez granicę. Na początku tygodnia w pobliżu

0: pobliżu Dyneburga został zatrzymany obywatel Polski, który przewoził 10 migrantów.
1: Informował Kamil Zalewski.
2: Takie są lokalne inicjatywy.
1: Karczew zaprasza mieszkańców na wakacyjne zajęcia sportowe. Centrum Kultury i Sportu przygotowało bezpłatną ofertę, z której mogą korzystać zarówno mieszkańcy gminy, jak i goście. W ramach sportowego lata 3 razy w tygodniu odbywają się różnorodne zajęcia, mówi dyrektor placówki Adrian Rychlewski.
3: W środę zajęcia w Parku Kultury o godzinie 19.30 i to są zajęcia generalnie w blokach crossfitu, fit dance'u czy body movement. Natomiast piątki o godzinie 20 to już trzeci cykl zajęć fitnessu nad Moczydłem przy zachodzie słońca, z dala od zgiełku miasta.
1: W każdą niedzielę o 9.30 w Parku Kultury odbywają się natomiast zajęcia relaksacyjne. W Kokotku na Śląsku trwa Festiwal Życia, tygodniowe spotkanie młodych organizowane przez misjonarzy Oblatów. W programie modlitwa, muzyka, a także aktywność fizyczna. Hasłem tegorocznej edycji jest słowo początek. Jak mówił w homilii podczas mszy świętej otwierającej spotkanie biskup Artur Ważny, zadaniem młodych jest znalezienie szczęścia od nowa.
4: Dzisiaj Pan Bóg chce Cię zaprosić do tego, żeby nie tylko skorygować swoje życie, ale żeby rozbić to lustro i żeby spojrzeć na siebie tak, jak On na Ciebie patrzy. Święty Augustyn mówił takie słowa, odpowiadając na pytanie, czego szukasz? Szukaj tego, czego szukasz, ale nie tam, gdzie tego szukasz.
1: Piątek to dzień modlitwy i adoracji. Jutro zaplanowano koncerty. Z kolei niedziela to ostatni dzień festiwalu. Zakończy go poranna msza święta.
5: I spoglądamy na mapę pogodową. 18 stopni w Warszawie, ale w Legionowie 19. Niestety w Radzyminie już 17, w Łominie 17, w Sulejówku 17. Ciśnienie utrzymuje się na poziomie 998 hektopaskali. Wiatr wieje nam z północnego zachodu i temperatura będzie sukcesywnie spadać, aby w nocy osiągnąć około 13 stopni. No i będzie padało. Raz padało, raz nie padało. Tak w kratkę. Pięć minut po godzinie 14. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Będę z Państwem aż do godziny 18. Do tego czasu, już w najbliższej godzinie, spotkanie w ramach cyklu Przystanek Parafia. Dużo oczywiście muzyki, którą Państwu będziemy towarzyszyć i mam nadzieję będziemy rekompensować to, co dzieje się za oknem w pogodzie. Tymczasem The Weeknd, Save Your Tears.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, jak to miło z Państwem się usłyszeć. Miałem przerwę, tydzień temu mnie nie było i czułem już taki głód spotkania z Państwem. No i nadszedł ten piątek popołudniowy. Bardzo się cieszę. Może Państwo gdzieś tam w takim przypływie mojego zarozumienia, że tak niby mnie tak Państwo słuchacie wnikliwie. Zresztą, co ja tutaj takie rzeczy opowiadam? Muszę wierzyć w to, że słuchacie. No więc pewnie się zorientowaliście, że mam taki zwyczaj, że poświęcam trochę uwagi naszej stronie internetowej radiowarszawa.com.pl. Nie inaczej jest dzisiaj. Odsyłam Państwa do tej strony. Naprawdę wiele treści bardzo interesujących, pożytecznych też, które możecie wyczytać na tej stronie. Patrzę na artykuł opowieści, którą dzisiaj Ewa nawet Państwu wręczała. Możecie Państwo rozwinąć ten temat tej powieści Zapach bzu i Maciejki, która dzisiaj Państwu była wręczana. Oczywiście to jest tylko jeden z artykułów ciekawych, które można spotkać. Są to wiadomości zarówno lokalne, jak i te kościelne, ale oczywiście też wiadomości muzyczne, kulturalne. No i drodzy Państwo, ta zakładka zielona Wspieraj w prawym górnym rogu, na którą możecie kliknąć. I jeśli Wam się podoba nasza praca, to co robimy, czy to w ramach właśnie naszej strony internetowej, czy przede wszystkim w ramach tego, co robimy na antenie, to możecie Państwo nas wesprzeć. Za to będziemy bardzo wdzięczni. Tymczasem Neil Horan, Dinner Party, w ramach tego, co serwujemy Państwu muzycznie na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

No, drodzy słuchacze, tak spoglądam za to okno i myślę sobie, jak państwo sobie radzicie z tą pogodą, bo ja tak średnio, szczerze mówiąc, ale prognozy mówią, że w niedzielę już cokolwiek się przejaśni. No, jeszcze będzie padać, jeszcze będzie ryzyko deszczu, ale ja tu widzę, że po południu w niedzielę 20 parę stopni, chociaż jeszcze z kropelkami deszczu, ale już coraz więcej słońca. No, miejmy taką nadzieję, a jeśli pogoda nie dopisze, to na pewno dopisze wam Radio Warszawa 106 i 2 FM, przy którym zostańcie jak najdłużej i słuchajcie nas.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Za minutę wybije 14:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Wystawiać się na deszcz i nie bać się pługa.
3: Nie bać się Boga. Nie bać się Boga, który naprawdę zamiary wobec nas ma pełne pokoju, a nie zguby.
4: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami. W wakacyjnym numerze miesięcznika Różaniec. Temat numeru: Święty Franciszek, mniej świata, więcej Boga. Istota duchowości franciszkańskiej. Jak realizować powołanie do braterstwa, tercjarstwo. Jak żyć regułą zakonu w świecie. Fenomen stygmatów. A także: czy Maryję dotknęła śmierć cielesna. Jak doszło do ślubów jasnogórskich. Asyż, miasto świętych. Miesięcznik dostępny jest w wydawnictwie Sióstry Loretanek. Telefon 22 673 50 839 www.sklep.loretanki.pl lub subskrypcja na www.rozaniec.eu.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 14:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
6: Na warszawskich Włochach wybudują pasy do skrętu w lewo i sygnalizację na skrzyżowaniu Dźwigowej z Parowcową. Prace rozpoczną się w poniedziałek. Do Parowcowej kierowcy dojadą m.in. ulicami Globusową, Zdobniczą i Obrońców Pokoju. Jutro w stolicy odbędzie się szereg uroczystości upamiętniających ofiary ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. O 10:00 w Katedrze Wojska Polskiego odprawiona zostanie msza święta. Powiat piaseczyński dostanie ponad 8,5 miliona złotych z samorządu Mazowsza. Władze regionu wspomogą tymi środkami m.in. przebudowę rynku w Górze Kalwarii, rozbudowę szkoły w Suchostrudzie i modernizację obiektów sportowych. W poniedziałek na warszawskie ulice wyruszy wakacyjny autobus. Specjalnie oznakowany letni pojazd w tygodniu będzie kursował na zwykłych liniach komunikacji miejskiej. W wybrane wakacyjne weekendy będzie można w nim wziąć udział w konkursach dla dzieci. Jutro Polonia Warszawa rozegra mecz sparingowy z Motorem Lublin. Spotkanie zostanie rozegrane w Sochocinie. Czarne koszule przegrały oba dotychczasowe spotkania przygotowawcze do nowego sezonu. Ze Zniczem Pruszków 2-3 oraz Wisłą Płock 0-3. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16:00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Drodzy słuchacze, dzisiaj od rana mówimy wam ustami różnych moich szanownych kolegów, prezenterów o wspaniałej zabawie SMS-owej, w której do wygrania dwuosobowy pobyt dwudniowy w sądeckim Bartniku. Mnie przypadnie w udziale ogłosić zwycięzcę. Nastąpi to około godziny 16:45, jak sobie teraz to wyrachowałem tak na szybko, skanując nasz program, naszej anteny. No więc, drodzy państwo, ci, którzy wzięli udział w zabawie, niech trzymają kciuki i będą z nami pomiędzy 16:30 a 17:00 najlepiej, ale tak jak mówię, będę starał się, żeby to wielkie obwieszczenie zwycięzcy miało miejsce około godziny 16:45. Miałem już jedną przyjemność w zeszłym tygodniu bodajże wręczyć taką nagrodę i poczułem wielką radość od słuchacza i w tym moją wielką satysfakcję, że mogę być wieszczem takiej wiadomości. Dzisiaj podobne emocje, więc zostańcie państwo z nami z anteną Radio Warszawa 106,2 FM.

0: Drodzy słuchacze, zbliża się godzina 15, a zatem zbliża się czas naszej modlitwy na koronką do Bożego Miłosierdzia. Idealnie wprowadzi nas do tego fragment dzienniczka siostry Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Jezu, Mistrzu i Kierowniku mój, umacniaj mnie, oświecaj mnie w tych ciężkich chwilach mojego życia. Nie spodziewam się pomocy od ludzi. W Tobie cała nadzieja moja. Czuję, że jestem sama wobec żądań Twoich, Panie. Pomimo lęków i wstrętów natury, pełnię wolę Twoją świętą i pragnę ją spełnić jak najwierniej w całym życiu i w śmierci swojej. Jezu, z Tobą wszystko mogę. Czyń ze mną, co się Tobie podoba. Daj mi tylko swoje miłosierne serce, a to mi wystarczy.

Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? Jezus odpowiedział: będziesz miłował. Uwielbiamy Cię, Jezu, w godzinie Twej męki i śmierci, w której całkowicie i najdoskonalej wypełniłeś przykazanie miłości Boga i bliźniego. Swoim przykładem pokazałeś nam ekstremalną drogę miłości, która jednak nie jest poza naszym zasięgiem. Możemy mieć w niej udział poprzez nasze codzienne, drobne wybory, które będą wypływały z miłości. Ty, Synu Boży, przyjmując na siebie ludzką naturę, pokazujesz nam, jak w naszej codzienności przejść poprzez różne trudy, doświadczenia i cierpienia w łączności z wolą Ojca Niebieskiego, a przez to zachować pokój serca i radość ducha. Ty w każdej chwili, także pośród nienawiści ludzkiej, której doświadczyłeś,

Byłeś w sposób szczególny w niesprawiedliwym procesie oraz okrutnej męce i śmierci na drzewie krzyża. Byłeś całym sercem, duszą i umysłem zjednoczony z Ojcem i dawałeś miłość bliźnim. Mimo doświadczanego zła przebaczyłeś swoim oprawcom i prosiłeś za nimi Ojca. Jezu, patrząc na Twój przykład, w Twej najdroższej krwi i wodzie zanurzamy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób skrzywdzili nas w życiu. Przez wzgląd na zasługi Twej bolesnej męki szczególnie prosimy o Twoje miłosierdzie dla tych, którzy uporczywie trwają w grzechach, nie chcą się pojednać, są pełni przemocy. Tylko Twoja miłość może odmienić ich i nasze serca. Daj nam wszystkim doświadczyć Twojej żywej obecności. Wlej w nasze serca Twoją miłosierną miłość, abyśmy więcej mogli kochać Ciebie i ludzi.

0: Jeśli będziecie trwać we mnie i jeśli moja nauka będzie w was trwać, proście, a spełni się wszystko, cokolwiek tylko pragniecie. Pragniemy, Panie, aby Twoje życie było w nas. Pragniemy, aby Twój pokój zapanował w każdym ludzkim sercu, a szczególnie tym, w którym teraz przeważa rozpacz, bezsilność, brak nadziei, rozgoryczenie, utrata sensu życia i nienawiść. W ranie Twego serca zamykamy wszystkich cierpiących, boleśnie doświadczanych, przeżywających trudności i kryzysy, prosząc o łaskę umocnienia i ufności w Twoje miłosierdzie. Błogosław naszej Ojczyźnie, naszym rodzinom, pracującym i wypoczywającym na wakacjach. Strzeż wiary w sercach dzieci i młodzieży, aby nie ulegali modnym trendom i pozornym wartościom, ale swe życie budowali na skalę, czyli na Tobie. Uzdrów chorych. Daj łaskę spokojnej i szczęśliwej śmierci konającym oraz radość nieba zmarłym. Polecamy Ci, Jezu, wszystkie intencje złożone w tym sanktuarium, jak również intencje pielgrzymów i osób modlących się teraz z nami osobiście oraz przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wieczno ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Otče predvečný, žertvuj Tobie cílo i krov, dušu i božstvo ulubleného Syna Tvoho, Gospoda našeho, Isusa Hrista. Amen. заради Його тяжкі страждань, заради Його тяжкі страждань, заради Його тяжкі страждань, заради Його тяжкі страждань, заради Його тяжкі страждань, заради Його тяжкі страждань, заради Його тяжкі страждань, заради Його тяжкі страждань, заради Його тяжкі страждань, заради Його тяжкі страждань.
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie, pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
5: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Panie, Ty jesteś pełen miłości i miłosierdzia. Ty masz litość dla każdego człowieka. Ty jesteś źródłem wszelkich łask. Uwielbiamy Ciebie, Panie, który nieustannie jesteś blisko nas. Uwielbiamy Ciebie, który wzmacniasz nasze siły. Pokazujesz nam drogę miłości Boga, siebie i bliźniego jako najlepszą drogę prowadzącą do nieba i dajesz nam samego siebie w sakramentach, byśmy potrafili nią iść. Dziękujemy za wszelkie dobro, jakiego dokonałeś w naszym życiu i w życiu naszych bliskich. Za wszystko. Niech będzie uwielbione Twoje miłosierdzie.

0: z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
1: Jezus jest wobec nas szczery. Nie chce, byśmy żyli jakąś iluzją czy wyobrażeniem łatwego bycia Jego uczniem. Apostołowie przyznawali się do Jezusa nawet za cenę oddania życia. Zresztą pierwsze 3 wieki chrześcijaństwa były czasem wierności Jezusowi przypieczętowanej własną krwią. Realizm cierpienia, prześladowania czy męczeństwa, na który dzisiaj Jezus wskazuje, każe nam pytać się o moją wierność Jemu. To pytanie, ile jestem w stanie dać siebie, by nie wyprzeć się Jezusa? To pytanie, ile jestem w stanie dać, by zachować wierność Jemu? Podobnie jak mąż czy żona, by utrzymać wierność małżeńską, by nie wpuścić do małżeństwa trzeciej osoby, musieli podjąć wielki wysiłek i ofiarę z siebie dla jedności małżeństwa. Pytajmy siebie, ile kosztuje mnie bycie wiernym Jezusowi? Ile już przecierpiałem tylko ze względu na Jezusa, na moją przyjaźń z Nim? Może dziś takie cierpienie płynie do mnie od znajomych, od przyjaciół, czy nawet rodziny. Na właśnie to dziś cierpienie wskazuje Jezus. Brat wyda brata, ojciec syna, dzieci rodziców wydadzą. Jezus jest realistą. Chce, byśmy i my byli realistami. Łatwo jest kochać Jezusa pełnego potęgi i chwały, ale czy łatwo Go kochać w koronie cierniowej na krzyżu? Czy łatwo Go kochać ze swoim cierpieniem i prześladowaniem? O tym dzisiaj Jezus mówi. Ale co, jeśli moja przyjaźń z Jezusem mnie nie kosztuje? Czy jest ona prawdziwa w takim razie? Jestem przyjacielem konformistą? A przecież Jezus mówi, że z Jego powodu wydadzą nas na prześladowanie. Dlatego odwagi. Kto wytrwa do końca, mówi Jezus, ten będzie zbawiony.

0: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 15.31. Czas na wiadomości lokalne w skrócie, które przedstawi Michał Koźlik.
1: Utrudnienia w kursowaniu pociągów pierwszej linii metra. Wyłączone dla pasażerów są stacje Pole Mokotowskie, Racławicka, Wierzbno, Wilanowska, Służew i Ursynów. Uruchomiona została zastępcza komunikacja autobusowa. W poniedziałek tramwaje warszawskie rozpoczną remont na krzyżówce Alei Jerozolimskich i ulicy Emilii Plater. Trasy zmienią autobusy niektórych linii dziennych oraz autobusy nocne ruszające z dworca centralnego. Będzie nowe połączenie kolejowe z Warszawy Zachodniej do Kijowa. Pociąg ma kursować codziennie od 13 grudnia, wyłącznie w ruchu międzynarodowym. Oznacza to, że na polskich stacjach można wsiadać tylko w drogę za granicę, zaś w drodze powrotnej można wysiąść tylko na terenie naszego kraju. Śladami Karola Wojtyły. To tytuł gry miejskiej, która odbędzie się w sobotę w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Można zgłaszać drużyny od 3 do 5 osób. Zabawa rozpocznie się o 15. Sportowe lato w Karczewie. W podwarszawskiej miejscowości 3 razy w tygodniu można wziąć udział w bezpłatnych zajęciach sportowych, treningach crossfitu, fitnessu i zajęciach relaksacyjnych. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: No właśnie, popołudnie z Radiem Warszawa. Za 20 minut 16. To jest doskonały moment, żeby Państwu przypomnieć o naszej zabawie. Do rozdania dzisiaj szalenie atrakcyjny prezent dla Państwa, mianowicie pobyt, dwuosobowy pobyt, żeby nic tu nie przekręcił, w sądeckim Bartniku w miejscowości Stróże koło Nowego Sącza. Dwa dni dla dwóch osób, jakby to powiedziała młodzież, na wypasie, proszę Państwa. Można się wybyczyć, można spędzić wakacje pośród piękna przyrody i na pewno dużo dowiedzieć się o miodzie, a może nawet miodku trochę podjeść. Drodzy Państwo, wystarczy wysłać SMS na numer 7248. I co by teraz Państwo tutaj zadać? Bo tak, było hasło Bartnik, było hasło, w którym mieliście Państwo napisać, co byście chcieli robić podczas takiego pobytu. A teraz jakiś plan na cześć miodu proszę napisać. Miód jest taki a taki, proszę bardzo. 7248, wysyłamy SMS-y. Za około godzinę wielkie rozstrzygnięcie. Uruchomimy maszynę losującą i spośród tych SMS-ów, które do nas napłynęły, wylosujemy tego szczęściarza, który dwuosobowo będzie mógł na dwa noclegi, dobrze, tutaj patrzę, na jeden nocleg, przepraszam, już dwudniowy pobyt, czyli jeden nocleg dla dwóch osób. O, już się poprawiłem, ale bym się wpakował w tarapaty. Warius Manx, Janita Lipnicka, Pocałuj noc, niech mnie z tych tarapatów tutaj wyratują.

Drodzy słuchacze, Radia Warszawa 106,2 FM, trwa nasza zabawa. Rzeczy toczy się o dwuosobowy, dwudniowy pobyt w Bartniku Sądeckim wśród pszczół, wśród natury. Drodzy Państwo, tam są takie domki api, one się nazywają. Śpi się oczywiście nad zabezpieczonymi jakby ulami, nad pszczołami i to sprawia, że Państwo przeżywacie istne odrodzenie fizyczne takie. Ta inhalacja, która jest powodowana tą bliskością pszczół, jest podobno bardzo uzdrawiająca. Wystarczy wysłać SMS o treści, właśnie, na numer 7248 o treści rw. Tu imię, nazwisko swoje, drodzy Państwo, wpisujecie, a następnie jakiś plan kilkuwyrazowy na cześć miodu. Całkowity koszt SMS-a to 2 zł. 46 groszy razem z VAT. Czekamy za około godzinkę, może troszkę mniej, wielkie rozstrzygnięcie. Tymczasem Coldplay na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za 40 sekund wybije godzina 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więzi w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy dziś o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
3: Zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o jedynych uznanych objawieniach maryjnych w Polsce opowiada Ewa Czaczkowska, a także o bolesnym dla Kościoła wydarzeniu, jakim było wyświęcenie biskupów bez zgody papieża. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46. Lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Atak na policjantów w Warszawie. Jeden z nich trafił do szpitala. Zatrzymano jednego ze sprawców, napadł na salon jubilerski na Mokotowie. Skrzyżowanie w centrum stolicy zamknięte do końca lipca. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Warszawscy policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zaatakowani kastetami. Doszło do tego po 7 rano. Posterunkowy Michał Pietraszko z CBZC mówi, że najpierw niegroźnie zaatakowany został funkcjonariusz idący do pracy. Później mężczyzna został obezwładniony już na stacji metra, ale stawiał czynny opór i zaatakował kolejnego policjanta.
7: Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany na terenie metra Kabaty, pomimo zawezwań naszych funkcjonariuszy do porzucenia tych niebezpiecznych przedmiotów. Niestety tego nie robił. Zaatakował naszych policjantów tym kastetem. W wyniku tych ataków jeden z naszych funkcjonariuszy doznał urazu nogi na tyle poważnego, że został przewieziony właśnie do szpitala.
6: Po zatrzymaniu okazało się, że napastnik miał w plecaku także maczetę. Podczas ataków przekonywał, że jest prześladowany przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Policja zatrzymała jednego z podejrzanych o spektakularny napad na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów 2 lata temu. Podejrzany próbował uciec przez Chorwację do Serbii. Zatrzymanym jest 46-letni mężczyzna, podejrzewany o udział w przestępstwie z grudnia 2024 roku. Zatrzymanie było efektem wielomiesięcznego śledztwa. Po ustaleniu tożsamości i miejsca pobytu mężczyznę zatrzymano podczas próby przekroczenia granicy chorwacko-serbskiej. Według śledczych sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania osób, które mogły brać udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu tego napadu.
8: To się dzieje lokalnie.
6: Skrzyżowanie w centrum Warszawy zamknięte do końca lipca. Od poniedziałku tramwaje warszawskie rozpoczynają remont na krzyżówce Alei Jerozolimskich i ulicy Emilii Plater. Na tym odcinku będą wykorzystane nowe technologie budowy, mówi Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
9: Na Emilii Plater mamy dodatkowe wyzwanie, bo my musimy dodatkowo naprawić izolację przejścia podziemnego. Już sama ta operacja, to wykonanie tej izolacji pochłonie sporo czasu. I żeby zmieścić się w tych 11 dniach, które sobie daliśmy na tą operację, zamierzamy wykonać ten przejazd technologii, którą po raz pierwszy zastosowaliśmy w Warszawie w ubiegłym roku, czyli wielkogabarytowych, wcześniej prefabrykowanych płyt betonowych.
6: Prace na skrzyżowaniu to część remontu trasy tramwajowej w Alejach Jerozolimskich od placu Starynkiewicza do mostu Poniatowskiego. Fragment przy ulicy Emilii Plater nie był remontowany od 1998 roku. Infrastruktura często ulegała tam awariom.
9: W ciągu pierwszych miesięcy tego roku mieliśmy do czynienia na tym odcinku z około 50 różnego typu awariami. Pasażerowie częstokroć nie zauważali tych awarii, ponieważ nasze

0: Zakładowi Energetyki Trakcyjnej i Torów udawało się te awarie usunąć albo podruchem tak zwanym, czyli spawacze przyjeżdżali na miejsce i pomimo jeżdżących tramwajów jakoś tam starali się załatać i potem w nocy poprawić, albo w przerwie nocy poprawiali.
1: Koniec remontu linii tramwajowej w Alejach Jerozolimskich planowany jest na pierwsze dni sierpnia. Do Płocka przyjechało 600 stypendystów Dzieła Nowego Tysiąclecia. To studenci z różnych stron Polski, którzy na co dzień studiują w 50 miastach w Polsce oraz za granicą. Uczestnicy z 16 wspólnot akademickich rozpoczynają tygodniowy obóz formacyjno-integracyjny i zostali zakwaterowani w 5 ośrodkach. Obozy wakacyjne są stałym elementem formacyjnym dla wszystkich stypendystów. Wielu z nich przez cały rok czeka na ten wyjazd. Więcej na ten temat powiemy w wiadomościach z życia Kościoła o 16.30.
2: Temperatura nam się trochę wyrównała. Dominująca temperatura w Warszawie i regionie to 19 stopni, natomiast ten wiatr, który wieje nam z północnego zachodu cały czas, no niestety chłodny. Te opady deszczu również przychodzą i odchodzą. Jutro nie będzie lepiej. W ciągu dnia kilka zmian. Rano kilkanaście stopni, w południe trochę więcej, około 20. Wieczorem znowu temperatura spadnie i dużo będzie padać.
3: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: 5,5 minuty po godzinie 16:00. Za chwilę tradycyjne, to znaczy o 16:15, spotkanie z gościem Radia Warszawa. Będziemy mówili o parafiadzie, czyli o bardzo interesującym wydarzeniu dla dzieci i młodzieży. Zostańcie Państwo z nami, bądźcie z nami, słuchajcie nas. A teraz jeszcze trochę muzyki. No i o 16:15 wspomniane przeze mnie spotkanie z gościem naszej rozgłośni. Hathaway, What is Love?

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, już za chwilę spotkanie z naszym gościem o 16.15. Dokładnie wcześniej jeszcze doniesienia o tym, co dzieje się na warszawskich drogach, jak ciężko przez nie przebrnąć. Natomiast jeszcze teraz przypominam, że cały czas trwa nasz konkurs SMS-owy. Wystarczy wysłać SMS specjalny na numer 7248, wpisać w niego rw. Imię i nazwisko swoje oraz napisać coś o miodzie, coś miłego, bo obiektem naszego konkursu, naszej zabawy jest dwudniowy pobyt w Bartniku Sądeckim wśród przyrody, wśród pszczół, wśród natury. Ktoś z Państwa dzisiaj będzie szczęściarzem i wśród tych osób, które nadeślą SMS, którego koszt całkowity 2,46 zł z VAT-em razem, całościowy koszt, ktoś z Państwa, kogo wylosujemy, będzie miał możliwość udać się tam z osobą bliską sercu. Więc wysyłamy SMS-y, a tymczasem... Mój gość już jest ze mną w studiu i powiedział, że tak, ciężko tradycyjnie, od jakiegoś czasu tradycyjnie poruszać się Wisłostradą w kierunku południowym, ponieważ tam to zwężenie pod mostem Poniatowskiego, prawda? Tam różnego typu prace wykonują. Ciężko na moście Łazienkowskim też. Ksiądz mówi, że to w ogóle Meksyk, a propos trochę mundialu, chociaż Meksyk już nie gra. Meksyk na Alei Niepodległości też tam się dzieje. No dobrze, ale spójrzmy, co my jeszcze możemy Państwu tutaj opowiedzieć o tym, co się dzieje. Oj, coś mi się tutaj przeskoczyło. Może mam nadzieję, że zdążę. O, coś tutaj pomieszałem, ale już wam powiemy. O wylotówkach powiem Państwu. W kierunku Jabłonny 46 minut od centrum, Piaseczno 49, Błonie tradycyjnie 64 minuty, jeśli chodzi o tę wylotówkę. Nadarzyn 46 od centrum, Marki 48. No, tyle informacji niezbyt optymistycznych musi Państwu wystarczyć.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Szanowni słuchacze Radia Warszawa, zgodnie z obietnicą 16.15, no dobrze, 16.16 z małym poślizgiem. Witam w studiu mojego i Państwa gościa, ojciec Rafał Roszer z Zakonu PR-ów, prezes zarządu oraz rzecznik prasowy 37. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Szczęść Boże. Jeszcze raz szczęść Boże, bo nie włączyłem ojca.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Ojcze Rafale, bardzo miło ojca tutaj gościć i no bardzo mnie korci, żeby ten temat rozwinąć, bo ja mam intuicję, że to się dzieje naprawdę w ramach waszego projektu coś wyjątkowego. Jakby ojciec zechciał na razie w kilku żołnierskich słowach opowiedzieć, czym jest parafiada.
2: Parafiada to jest styl życia, panie redaktorze. Można powiedzieć, styl życia, ale parafiada. Dwa słowa, które tak intuicyjnie od razu słyszymy, to jest parafia i olimpiada, i taki był pierwszy zamysł, żeby połączyć młodych ludzi, którzy we wspólnocie Kościoła są, no i żeby tutaj takim trzonem stały się zawody sportowe, stąd ta nazwa, ale później do całego rozwoju myśli parafiadowej dochodzą jeszcze dwa inne filary, to jest kultura, no i formacja duchowa, więc takie trzy podstawowe filary, stadion, teatr i świątynia.
1: Tak, przygotowując się do naszego spotkania, wyczytałem, że mamy do czynienia z 37. edycją. Czyli już jakaś, można powiedzieć, konkretna historia się dzieje.
2: Oj, i to bardzo konkretna. Gdyby nie pandemia, to by była 38. edycja, ale z 37. to robi wrażenie. Na nas też to robi wrażenie, że dzieło, które wiele, wiele lat temu zostało zapoczątkowane przez mojego współbrata, ojca Józefa Jońca, trwa. I ma się dobrze.
1: Ale to, że jest ta edycyjność, to, że ta historia jest taka bogata, to też zobowiązuje, żeby to dzieło nie stało się rutynowe. Zdaje się, że każdej edycji przyświeca jakaś inna idea, jakieś hasło, które to obrazuje. W tym roku to Twoje korzenie.
2: Tak jest. Hasło Twoje korzenie to jest hasło, które gromadzi wszystkich PR-ów i świeckich i zakonników na całym świecie. Ono nam przypomina, że korzenie naszego życia mamy zapuszczać w Jezusa. To jest najpewniejszy fundament. Jeżeli będziemy w Boga zapuszczać korzenie naszego życia, to nawet jak przyjdą wichury, no to może to trochę drzewo naszego życia będzie nadszarpnięte, trochę liście opadnie, ale ono będzie trwało i będzie rosło, będzie się odradzało. Więc to jest hasło też tegorocznej parafiady, Twoje korzenie.
1: No dobrze, drogi ojcze Rafale, proszę mi powiedzieć, czy... Dobrze rozumiem, że parafiada w swoim zamyśle, bo czytam o tym, że kładziecie duży nacisk na wspólnotowość, spotkanie, integrację. Czy macie za zadanie odciągnąć dzieci, młodzież od tych, no nie chcę używać takiego, jakichś już takich skrajnych słów, ale od niekorzystnego wpływu technologii, tego takiego zautomatyzowania naszego życia?
2: Bardzo byśmy chcieli. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale wtedy, kiedy proponuje się ludziom młodym, żeby się wspólnie zobaczyli, porozmawiali, czyli wspólnota, żeby wspólnie spędzili czas, no to jest chyba najlepsza droga do tego, żeby rzeczywiście na chwilę chociaż odciągać od tego świata wirtualnego do tego realnego spotkania z drugim człowiekiem. Jest. Powiem tak, dużo młodych ludzi, kiedy rozmawiamy i pytamy o parafiadę albo co ci się kojarzy z parafiadą? Bardzo często mówią spotkanie. Spotkanie. Otóż że możemy to. Porozmawiać.
1: Tak, bo te spotkania przez urządzenia tej komunikacji wirtualnej, to są, one są bardzo pozorne. A tu mamy spotkanie realne z drugim człowiekiem twarzą w twarz, ale mamy też spotkanie przez różnego rodzaju dziedziny, tak? Bo czytamy, tak, że to jest i sport, to jest i kultura. No właśnie, jakie elementy jeszcze by tutaj ojciec wyodrębnił?
2: Wyodrębnie to, powtórzę to, co powiedziałem, może troszeczkę rozszerzę. Starogrecka triada. Uniwersalny projekt powstał tysiące lat temu. Ojciec Józef, założyciel parafiady, miał taką intuicję, żeby po prostu pójść w tym kierunku. Stadion, teatr, świątynia. Człowiek się musi rozwijać harmonijnie. Rozwój fizyczny, rozwój taki wrażliwości artystyczny i duchowy. Bez tego będziemy, no co, skakać na jednej nodze całe życie. Nie da się. Trzeba mądrze podejść i zobaczyć, że tylko wtedy, kiedy harmonijnie podchodzimy do rozwoju, czy autorozwoju, autoformacji, czy proponowania tego komuś innemu, to jest najlepsza droga. I to pokazuje przez 37, a nawet 38 lat, że to jest dobry kierunek i tego trzeba robić więcej, bo jest dobre.
1: No właśnie, bo to jest też przestrzeń do rozwijania różnych pasji, talentów, odkrywania jakichś być może czegoś, co nie ujawniło się wcześniej. Czy jakieś ojcu przychodzą przykłady ujawnienia się takich pasji, owoców takiej działalności?
2: Dla niektórych, panie redaktorze, wejście na taką scenę, nie wiem, zaśpiewanie piosenki, przedstawienie małej formy teatralnej, to jest czasami pierwsza taka większa scena w życiu i zmierzenie się ze swoimi jakimiś trudnościami, stresami, ale też właśnie pokazanie innym swoich umiejętności, swoich talentów. I to niejednokrotnie przynosi ogromną satysfakcję, a niektórych prowadzi nawet później już do jakiegoś takiego podejścia zawodowego, bo tak samo zawody sportowe, no, arena lekkoatletyczna czy sportowa inna, boisko, czasami to już, no, pokazuje komuś, że chyba mam tutaj jakąś taki dryk, taki talent i warto to rozwijać. Myślę, że pani Justyna Jóźwik jest taką osobą ze Stalowej Woli, która znamy ją na pewno ze stadionów lekkoatletycznych, a teraz po prostu możemy się chwalić tym, że też biegała na parafiadzie, zdobywała laury i medale.
1: Powiedzieliśmy sobie o jakby zamyśle, już nie chcę używać słowa idei, bo to słowo jest troszeczkę niesfornie, wymknęło nam się spod kontroli, ale o tym, co przyświeca parafiadzie, ogólnie powiedzieliśmy. Proszę teraz bardzo tak strukturalnie powiedzieć, no, jak do parafiady można przystąpić, jak ona się realizuje w praktyce, w jakich datach, w jakim obszarze.
2: Tak, no w tym roku to już będzie trudno, ale już można myśleć, bo na przyszły rok, ponieważ przygotowania rzeczywiście mogą pochłonąć trochę czasu. Struktura jest taka, że zgłaszamy reprezentację, tak? Czyli z danego miejsca ktoś, kto chce wziąć udział w międzynarodowej parafii.
1: Ale z parafii właśnie, z parafii, tak?
2: Parafia, jakiś uczniowski klub sportowy, czasami szkoły. To jest raczej takie podejście, bym powiedział, amatorskie do sportu, dlatego to nie ma profesjonalnych klubów sportowych, tak? Bo to już są zawody innego typu. Więc tutaj tak, trzeba taką reprezentację zbudować i tutaj rzeczywiście, no, popatrzeć na dwa te filary chociażby, czyli kultura, czyli teatr i stadion. Jeżeli chcę walczyć o tytuł najwszechstronniejszej reprezentacji na parafiadzie, to muszę tak zbudować 15-osobową drużynę, że muszę mieć kogoś, kto świetnie biega, dobrze gra w piłkę, ale też potrafi się odnaleźć na przykład na scenie. I to jest możliwe. Rzeczywiście ułożenie takiej reprezentacji przez opiekuna, trenera, takiego lidera jest na pewno nie lada wyzwaniem, ale to się da. I przyjeżdżają drużyny, które są nastawione tylko na sport, albo tylko na wydarzenia artystyczne, albo właśnie na ten miks. I wtedy właśnie można wyłonić tą najwszechstronniejszą reprezentację. Wcale nie zawsze wygrywają ci, co zdobywają pierwsze, drugie miejsca. Bo jeżeli ktoś jest solidny i znajduje się w pierwszej dziesiątce, ma trochę tych dużo pierwszych miejsc, 1, 2, 3, 4, punkty się zbierają i potem są miłe zaskoczenia.
1: No trochę jak te dyscypliny wielobojowe, prawda? Na tej zasadzie.
2: Tak jest.
1: To tak, tegoroczna 37. edycja odbędzie się w dniach 12-17 lipca, no to za dwa dni już start.
2: Tak jest, inauguracja w niedzielę, ale już jutro zaczną przyjeżdżać reprezentacje, więc jutro na kampusie SGGW w Warszawie rozpoczynamy już takie przywitanie, rejestracje, takie techniczne rzeczy, żeby móc tam zamieszkać. Mieszkamy w akademikach SGGW, tam się dzieje wszystko. Oprócz lekkiej atletyki. No a w 12 w sobotę ruszamy na Siekierkach w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. To jest sanktuarium nasze, właśnie zakonu PR-ów. Tam jest msza inauguracyjna o 13:00. Będzie transmitowana w TVP Polonia. I to będzie taki oficjalny start, a zakończymy w piątek uroczystą galą zakończenia.
1: Tak jak ojciec powiedział, już jako uczestnik trudno w tym roku dołączyć, ale czy mamy jakieś ograniczenia ilościowe, jeśli chodzi o sympatyków, obserwatorów, publiczność, widzów, kibiców?
2: Absolutnie nie ma ograniczeń, przychodźcie, jeżeli macie taki czas. Szczególnie zapraszam, tak, rozgrywki głównie się dzieją po śniadaniu i do obiadu. Po południu jest taki blok też konkursów wiedzy plastycznej, artystyczny. Po południu też jest takie trochę rekreacyjne, więc więcej tych uczestników krąży tam po tym naszym miasteczku parafiadowym na SGGW. Tam też można przyjść, porozmawiać, spotkać się, usiąść w kawiarence, napić się dobrej kawy, coś dobrego zjeść, porozmawiać. A wieczorem mamy spotkanie z gościem. W poniedziałek to jest Michał Paks-Bukowski, ze studia Raban, ewangelizator. W środę z Wojtkiem Czubą, tutaj z Warszawy, Ślimak na pustyni, pewnie znamy, kojarzymy, jeśli nie, no to zapraszamy na wieczór, na spotkanie. A we wtorek spotkanie z siatkarzem Bogdanki Luk Lublin, Jakubem Wachnikiem, który poprowadzi trening mistrza i warsztaty dla chłopaków o tym, jak wchodzić w dorosłość jako dojrzały mężczyzna.
1: Pięknie. Więcej informacji na stronie, którą bardzo łatwo zapamiętać. parafiada.pl. I wszystko jasne, wchodzimy. Drogi ojcze, ta organizacja to pewnie wielu wolontariuszy, opiekunów, instytucji wspierających, organizatorów, darczyńców.
2: Siłą jest człowiek. Słuchajcie, komitet organizacyjny to 100 osób, wolontariusze około 60 osób. No, przede wszystkim też dziękujemy im za ogromne zaangażowanie, wkład, który wkładają, w pracę, którą wkładają, ale to jest dla nich też niesamowicie ważny czas i o tym mówią. Są też instytucje, które po prostu nas wspierają finansowo. My uczestniczymy w dotacyjnych konkursach. Chciałem podziękować Senatowi RP za wsparcie ogromne. Chciałem podziękować miastu Warszawa, Biuro Sportu, które wsparło również to wydarzenie, oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
1: To, że skończył się podkład, to jest taki bezlitosny sygnał, że czas naszej rozmowy dobiegł końca. Zapraszamy Was, drodzy słuchacze, do obserwowania parafiady, parafiada.pl. Tam wszystkiego, czego my tutaj nie powiedzieliśmy, dowiecie się. Zapraszamy do uczestnictwa. A ja bardzo serdecznie dziękuję ojcu Rafałowi Roszerowi z Zakonu PR-ów, prezesowi zarządu, rzecznikowi prasowemu 37. Międzynarodowej Parafiady Dzieci i Młodzieży. Szczęść Boże i powodzenia.
2: Szczęść Boże, dziękuję bardzo i do zobaczenia za rok.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, jest 31 minut po godzinie 16.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Do Płocka przyjechali stypendyści nowego tysiąclecia. To studenci z różnych stron Polski, którzy na co dzień studiują w 50 miastach w Polsce oraz za granicą. Uczestnicy z 16 wspólnot akademickich rozpoczynają tygodniowy obóz formacyjno-integracyjny. Pierwszy dzień upłynął na zakwaterowaniu, spotkaniach integracyjnych i wspólnej modlitwie. Biskup płocki Szymon Stółkowski w homilii podziękował uczestnikom za odwagę rozwijania swojej wiary.
2: Cieszę się, że szukacie tej bliskości Pana Boga, że tankujecie tę moc ducha. Jest to potrzebne, bo ona się wyczerpuje. Trzeba być podłączonym do tego źródła duchowej mocy. I to spotkanie też między innymi temu służy. Ale każdy z nas musi sam o to zabiegać, żeby być blisko Jezusa.
1: Obozy wakacyjne są stałym elementem formacyjnym dla wszystkich stypendystów. Wielu z nich przez cały rok czeka na wyjazd.
3: Wakacyjne obozy są klucz całego programu formacyjnego. Uczniowie i studenci, bo to są dwie grupy, mają swoje spotkania śródroczne, natomiast obozy wakacyjne są absolutnie najważniejsze. Dlaczego? Bo jak się po latach pyta stypendystów, odkąd są fundacje, to naprawdę uwierzcie, nikt nie podał daty pierwszego przelewu na konto środków materialnych. Każdy mówi miasto, w którym po raz pierwszy był na obozie.
1: Mówił ksiądz Dariusz Kowalczyk z dzieła Nowego Tysiąclecia. Uczestnikom towarzyszą siostry zakonne, księża i absolwenci programu stypendialnego. W Kokotku trwa Festiwal Życia. Tygodniowe spotkanie młodych organizowane przez misjonarzy Oblatów. W programie modlitwa, muzyka, a także działalność i aktywność fizyczna. Młodzi śpią pod namiotami. Nie odstraszyło to wielu chętnych, mówi rzecznik festiwalu Szymon Zmarlicki.
4: Jest to frekwencja podobna do tej, którą mieliśmy przez ostatnie dwa lata, ale oprócz tego jeszcze w skali całego tygodnia kilka tysięcy ludzi przewinie się tutaj przez wydarzenia festiwalu, czy to w ramach jednego dnia, na wieczornych koncertach, na wieczorze uwielbienia i mszach świętych. Też dużo osób dzisiaj przyjeżdża od rana na cały weekend.
1: Festiwal potrwa do niedzieli. Te dwa przykłady pokazują, że wakacje to nie tylko czas wypoczynku, ale i wzrastania w wierze. Wiedzą o tym również doskonale członkowie wspólnoty Źródło Wody Żywej z parafii świętego Benedykta w warszawskim Wawrze. Gościem poranka z Radiem Warszawa był dziś wicelider wspólnoty Paweł Urbanek.
5: Wierzę, że dla wielu osób najciekawszym tym elementem, może nie elementem, jest ten czas, kiedy się dzielimy w grupach. Te świadectwa ludzi. Dla mnie to jest taka naprawdę bardzo mocna rzecz, bliska i bardzo, bardzo ważna. I ten czas właśnie wakacyjny powoduje, że te grupki, które w ciągu roku mają stały skład, jest przemieszany, więc tutaj następują naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i ważne rzeczy.
1: Nasz gość podkreślił, że w okresie letnim spotkania wyglądają inaczej niż zwykle, ale są tak samo wartościowe.
5: To jest zupełnie inny rodzaj spotkań niż te, nazwijmy to, w ciągu roku szkolnego, powiem tak w cudzysłowie, ponieważ tam mamy określony rytm tych spotkań, to znaczy jest modlitwa, jest konferencja, dzielenie się w grupkach, natomiast tutaj jest troszeczkę inaczej, to znaczy oczywiście też jest modlitwa, konferencji nie ma, ale jest taka troszeczkę luźniejsza forma, z reguły jest mniej ludzi i jest takie troszeczkę bardziej wakacyjne, ale przez to nie mniej ciekawe spotkanie.
1: Wspólnota Źródło Wody Żywej jest wspólnotą modlitewno-ewangelizacyjną. Powstała jako owoc seminarium Odnowy Wiary, które odbyło się w 2023 roku. Jutro święto świętego Benedykta z Nursji, głównego patrona Europy. W niedzielę wierni z wawerskiej parafii pod tym wezwaniem będą mogli wziąć udział w uroczystym odpuście, mówi proboszcz parafii świętego Benedykta w Wawrze, ksiądz Mariusz Lech.
6: Zapraszamy w niedzielę, główna suma odpustowa o godzinie 11:00, po niej spotkanie w ogrodzie przy parafii. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Świętego Benedykta patronem Europy ogłosił papież Paweł VI w trakcie Soboru Watykańskiego II.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Szanowni słuchacze Radia Warszawa 106,2 FM, ostatnia szansa na to, żeby wysłać SMS o numerze 7248 i o treści rw. Tu wpisujemy imię i nazwisko swoje, a następnie coś miłego o miodzie, bo rzecz tyczy możliwości wygrania dwuosobowego, dwudniowego pobytu w sądeckim Bartniku, w miejscowości Stróże koło Nowego Sącza, wśród natury, wśród pszczół. Między innymi do dyspozycji nocny pobyt w apidomku, czyli tam bezpośrednie obcowanie z pszczołami, oczywiście bezpieczne. Państwo pewnie słyszeliście o tym rodzaju jakby bytowania razem z pszczołami, a jak nie, to proszę sobie wpisać, co to znaczy apidomek, ale jednocześnie do dyspozycji też klasyczny pokój, tak, dla spokoju ducha. No więc, szanowni państwo, ci z państwa, którzy jeszcze teraz wyślą, ja później to zbieram do kupy w ciągu najbliższego, powiedzmy, wejścia mojego trafikowego. Później będzie piosenka, dokona się wielkie losowanie i będę miał przyjemność około 16:49 ogłosić, kto z państwa będzie miał okazję z osobą bliską swojemu sercu pojechać właśnie na taki pobyt do sądeckiego Bartnika, do naszego partnera. Są wakacje, drodzy państwo, kiedy wyobrazić sobie lepszy moment właśnie na taką atrakcję. A tymczasem, skoro już powiedziałem o naszym partnerze trafikowym, albo i nie powiedziałem, ale teraz mówię, proszę państwa, to partner nasz donosi, że trasa S8 od Górczewskiej w kierunku Bielan zakorkowana. Na moście Grota w kierunku Bielan postoimy. Na trasie Prymasa Tysiąclecia w obu kierunkach, niestety, znana historia. Aleja Solidarności od Wolskiej w kierunku Pragi. Żwirki i Wigury w kierunku lotniska. Towarowa w obu kierunkach stoi. Na Okopowej do Ronda Radosław też mamy spore utrudnienia. Na Moście Gdańskim w kierunku centrum oraz oczywiście to, co mówiliśmy, nasz gość Radia Warszawa, ojciec Rafał, mówił, że na Wisłostradzie w tunelu też stoimy i tam to jest związane też z tym remontem pod mostem Poniatowskiego, tam zwężenie. Tak się sprawy mają.
0: Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: No, szanowni państwo, chyba już wiemy.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Ja próbuję się połączyć do osoby, która... Oj, chyba mi się udało od razu. Osoba będzie zaskoczona. Państwo się nie zdziwcie tym. Halo, halo?
2: Kontakt. Wybierz jeden. Zadzwonię do ciebie później.
0: Coś tu się wydarzyło dziwnego. No dobrze, drodzy państwo, jeszcze spróbujemy, ale ja już mam coś, dobrą informację i mam dane osoby, do której będę mógł zadzwonić i obwieścić jej, że wyjazd może stać się faktem. No, dziękuję państwu za wspólne... Oj, chyba do mnie odzwania ta osoba. Wszystko się dzieje na żywo, szanowni państwo. Halo, halo?
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Elżbieta Skrzeczkowska.
0: No właśnie, pani Elżbieto, nie trzeba było tak w szczegółach. Już wie pani, że zmroziła się krew w moich żyłach, dzwonię do pani, a to wszystko na żywo się dzieje, tutaj nie ma żadnej ściemy, jak to mówi młodzież.
3: Serdecznie.
0: Pani Elżbieto, czy pani wzięła udział w naszej zabawie, nazwijmy ją słodkiej zabawie miodowej, ale nie tylko, bo o łonie natury też tam można sporo powiedzieć, jeśli chodzi o Bartnika Sądeckiego.
3: Tak, wzięłam udział.
0: Tak, była pani z tego, co widzę, bo tak, dokonaliśmy losowania spośród wszystkich osób, które wysłały SMS, ale później zobaczyłem, że pani była jedną z pierwszych osób, które wysłały, więc można powiedzieć, że pewnego rodzaju gdzieś taka sprawiedliwość, jeśli wziąć pod uwagę to, że pani też była dosyć rychła w tym konkursie, się spełniła. A zatem pani Elżbieto, no, jeśli
3: bardzo.
0: Pani przyjmuje tę nagrodę, to z kimś bliskim...
3: Przyjmuję, jak najbardziej.
0: A z kim pani pojedzie do Bartnika Sądeckiego?
3: Mężem ukochanym, Maćkiem.
0: No jak przystało, prawda, na słuchaczy Radia Warszawa, żadnych innych rozwiązań. Mąż z ukochaną żoną, żona z ukochanym mężem.
3: Tak jest.
0: Pani Elżbieto, bardzo serdecznie dziękuję, bardzo nam miło. Jeśli macie państwo wrażenie, że jestem jakiś rozentuzjazmowany, to nie mylicie się, bo bardzo lubię rozdawać nagrody, zwłaszcza takie fantastyczne.
3: No ja się bardzo cieszę, bo dzisiaj taki pochmurny dzień, mimo że... Lipiec to wygląda jak listopad, więc to naprawdę mnie bardzo ucieszyło, ten telefon właśnie z Radia Warszawa.
0: Pani Elżbieto, ta pogoda to jest po prostu istna puszka Pandory, czy z Pandorą, jak niektórzy tam żartobliwie mówią. Właśnie patrzę za okno, Floriańska 3, no leje po prostu, to jest lipiec. Życzę pani, żeby tam było znacznie lepiej. Państwu życzę dużo słońca, zostańcie razem z nami. Ja pani bardzo serdecznie dziękuję. Proszę się nie rozłączać, ja schodzę z anteny i jeszcze z panią sobie porozmawiam. A państwa,
3: dobrze.
0: Wiem, że macie smutne minki, szanowni państwo, no ale no, nie można było wszystkim rozdać tych nagród. Ale pozostańcie razem z nami, nie obrażajcie się. Radio Warszawa 106,2 FM.

0: i sekund wybije 17.
1: Reklama.
2: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
3: Zimą marznież, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
4: Gość niedzielny.
3: W najnowszym Gościu Niedzielnym o jedynych uznanych objawieniach maryjnych w Polsce opowiada Ewa Czaczkowska, a także o bolesnym dla Kościoła wydarzeniu, jakim było wyświęcenie biskupów bez zgody papieża.
4: Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
1: O reklamie.
0: Minęła godzina 17, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Polska odbiera pierwszą energię z wiatru na Bałtyku. Unijne zarzuty wobec Mety za uzależniające działanie Facebooka i Instagrama. Na warszawskiej Chomiczówce mieszkanka znalazła blisko metrowego węża. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Polska odbiera pierwszą energię z energetyki wiatrowej na Bałtyku. Do nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej Choczewo w Osiekach Lęborskich na Pomorzu doprowadzono moc z pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, wspólnej inwestycji Orlenu i kanadyjskiej spółki Nordland Power. To przełomowy moment dla polskiej energetyki. Po raz pierwszy energia wyprodukowana przez morską farmę wiatrową na Bałtyku zostanie wprowadzona do krajowego systemu elektroenergetycznego. Justyna Piszczak Czatowska z portalu greennews.pl powiedziała, że transformacja energetyczna staje się kołem zamachowym polskiej gospodarki.
6: Bałtyk zaczyna pracować na naszą korzyść i na korzyść naszej gospodarki, bo chodzi nie tylko o samą energetykę i transformację energetyczną, ale również o ogromną operację inwestycyjną. Sama ta stacja transformatorowa kosztowała ponad 500 milionów złotych. Dużą część tego budżetu zyskały polskie firmy i te firmy z regionu.
5: Zakończenie budowy pierwszej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power w Polsce planowane jest w tym roku.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Nieskończone przewijanie treści i automatyczne odtwarzanie filmów mogą szkodzić użytkownikom i naruszają unijne przepisy, tak uważa Komisja Europejska. Bruksela przedstawiła dziś wstępne zarzuty wobec Mety, czyli właściciela Facebooka i Instagrama. Komisja Europejska uznała wstępnie, że sposób projektowania obu platform narusza unijny akt o usługach cyfrowych. Chodzi m.in. o automatyczne odtwarzanie filmów, nieskończone przewijanie treści, powiadomienia oraz silne spersonalizowane systemy rekomendacji. Zdaniem Komisji rozwiązania te zachęcają do nieprzerwanego korzystania z serwisów, prowadzą do kompulsywnego używania i mogą negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne oraz fizyczne użytkowników, a zwłaszcza dzieci i młodzieży.
7: To się dzieje lokalnie.
5: A teraz w wiadomościach nietypowa interwencja Straży Miejskiej na warszawskiej Chomiczówce. Przy ulicy Konrada mieszkanka znalazła blisko metrowego węża zbożowego. Zachowała zimną krew, umieściła zwierzę w pudełku po butach i wezwała ekopatrol Straży Miejskiej, mówi starszy inspektor Jerzy Jabraszko.
8: Po otwarciu pudełka okazało się, że w środku rzeczywiście znajduje się sporych rozmiarów wąż zbożowy o intensywnych barwach. Jego wielkość wskazywała, że mamy do czynienia z osobnikiem dorosłym. Wstępne badanie przeprowadzone przez strażników nie wykazało żadnych ran ani innych obrażeń. Wąż sprawiał wrażenie zadbanego i dobrze odżywionego.
5: Wąż mógł trafić do przestrzeni miejskiej wyłącznie uciekając z prywatnej hodowli, wyjaśnia funkcjonariusz.
8: Wąż zbożowy występuje w Polsce wyłącznie jako zwierzę hodowlane. Gatunek ten nie zasiedla naturalnie europejskich ekosystemów. Dostępność zbożówek w polskich sklepach terrorystycznych jest powszechna, a liczne hodowle krajowe oferują szeroki wybór umaszczeń. Popularny wąż zyskał rzesze miłośników dzięki prostym wymaganiom i przystępnym cenom, co uczyniło go najczęściej wybieranym gadem przez początkujących hodowców

0: w naszym kraju.
1: A nasz reporter Artur Chmielewski rozwinie ten temat już za kilka minut na naszej antenie. Już w najbliższą niedzielę w Warszawie rozpocznie się 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Przez 6 dni młodzi z Polski i zagranicy będą rywalizować w zawodach sportowych, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych oraz spotkaniach formacyjnych. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło Twoje korzenie, nawiązuje do budowania życia na wartościach chrześcijańskich. Parafiada od blisko 4 dekad łączy 3 filary, powiedział na naszej antenie ojciec Rafał Roszer, rzecznik wydarzenia.
2: Żeby połączyć młodych ludzi, którzy we wspólnocie Kościoła są, no i żeby tutaj takim trzonem stały się zawody sportowe, stąd ta nazwa, ale później do całego rozwoju myśli parafiadowej dochodzą jeszcze dwa inne filary, to jest kultura, no i formacja duchowa.
1: Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest nie tylko rozwijanie talentów, ale także budowanie relacji i zachęcanie młodych do spotkania twarzą w twarz z dala od świata wirtualnego. Inauguracja odbędzie się 12 lipca w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach.
3: Od 18 do 19 stopni w Warszawie i całym regionie. Trzeba przyznać, że wiatr jest bardzo konsekwentny. Cały czas niezmiennie wieje z północnego zachodu. Ciśnienie idzie nam w górę, obecnie 999 hektopaskali. Jeśli chodzi o to, co będzie się działo jutro, no to niestety będzie dużo deszczu. Około południa temperatura w okolicach 19-20 stopni, a rano i wieczorem zaledwie 14-15 stopni. Radio Warszawa 106,2 FM. Szanowni Państwo, jest 6 minut po 17. Ja mam na imię Jacek Zienkiewicz. Będę z Państwem aż do godziny 18. A teraz będzie z Państwem także Jimmy Cliff. I can see clearly now.

0: No to skupimy się teraz na wyjazdówkach z centrum Warszawy. Jaka tutaj sytuacja? Do Błonia 57 minut, Piaseczno 40, Jabłonna 40, Marki 41. I to tak można powiedzieć namacalnie, graficznie, kolorystycznie są najbardziej oblężone kierunki. Łomianki 37 minut od centrum, tyle potrzebujemy czasu na wyjazd w tym kierunku. Konstancin Jeziorna 41, Otwock 40, Stara Miłosna 34. No i teraz kierunki takie południowo-zachodnie, czyli na Darzyn 42 minuty, Pruszków 33.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nietypowa interwencja ekopatrolu Straży Miejskiej na warszawskiej Chomiczówce. Mieszkanka osiedla znalazła w pobliżu ulicy Konrada prawie metrowego węża zbożowego. Ale więcej o tym Artur Chmielewski.
2: Kobieta zachowała zimną krew, zabezpieczyła zwierzę w pudełku po butach i powiadomiła strażników miejskich, powiedział mi starszy inspektor Jerzy Jabraszko.
3: Po otwarciu pudełka okazało się, że w środku rzeczywiście znajduje się sporych rozmiarów wąż zbożowy o intensywnych barwach. Jego wielkość wskazywała, że mamy do czynienia z osobnikiem dorosłym. Wstępne badanie przeprowadzone przez strażników nie wykazało żadnych ran ani innych obrażeń. Wąż sprawiał wrażenie zadbanego i dobrze odżywionego.
2: To gatunek popularny, zwłaszcza wśród hodowców, wskazał mundurowy.
3: Wąż zbożowy występuje w Polsce wyłącznie jako zwierzę hodowlane. Gatunek ten nie zasiedla naturalnie europejskich ekosystemów. Dostępność zbożówek w polskich sklepach terrorystycznych jest powszechna, a liczne hodowle krajowe oferują szeroki wybór umaszczeń. Popularny wąż zyskał rzesze miłośników dzięki prostym wymaganiom i przystępnym cenom, co uczyniło go najczęściej wybieranym gadem przez początkujących hodowców w naszym kraju.
2: Co wyjaśniałoby zagadkę pojawienia się go na terenie Warszawy. Strażnicy zadbali o oczywiście o bezpieczeństwo niegroźnego gada.
3: Po przeniesieniu nieproszonego gościa do pojemnika transportowego strażnicy odwiedzi go do centrum CITES na terenie warszawskiego zoo, gdzie zajmą się nim specjaliści.
2: Straż Miejska przypomina, że w przypadku znalezienia egzotycznego zwierzęcia nie należy próbować samodzielnie go odławiać ani narażać się na kontakt z nim. Najlepiej zachować bezpieczną odległość i powiadomić odpowiednie służby, które dysponują sprzętem oraz doświadczeniem pozwalającym zabezpieczyć zwierzę. W przypadku Straży Miejskiej należy to zrobić pod numerem alarmowym 986. Wąż zbożowy naturalnie występuje w południowo-wschodnich Stanach Zjednoczonych oraz na północy Meksyku. Zamieszkuje lasy, pola uprawne i tereny podmokłe. Przypomnijmy, warszawski ekopatrol to wyspecjalizowana jednostka Straży Miejskiej, która od blisko 20 lat niesie pomoc zwierzętom na terenie stolicy. Funkcjonariusze interweniują w przypadku rannych, chorych, porzuconych i dzikich zwierząt, a także zabezpieczają egzotyczne gatunki, które uciekły z hodowli. Każdego roku ekopatrol podejmuje kilkanaście tysięcy interwencji, pomagając zarówno ptakom, ssakom, jak i gadom czy egzotycznym pajęczakom. Warszawski ekopatrol działa od 2001 roku. Pierwszy patrol powstał jesienią 2001 roku na Ursynowie i liczył zaledwie dwóch funkcjonariuszy. W 2006 roku utworzono centralny referat do spraw ekologicznych, który działa na terenie całej Warszawy w obecnej, jak teraz, formule. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No i zrobiła się przestrzeń na naszej antenie, żeby powiedzieć coś o sporcie, czyli o tym, co tygryski, przynajmniej niektóre, lubią najbardziej. Zacznę od tego mniej oczywistego w zestawieniu z mundialem piłkarskim, a więc od Tour de France, który trwa, tak zwana Wielka Pętla, czyli najsłynniejszy wyścig kolarski zawodowców na świecie. Dzisiaj etap płaski. Tim Merlier z Belgii zwyciężył po finiszu sprinterów peletonu całego na mecie. Natomiast jeśli chodzi o klasyfikację generalną, to no, król tego wyścigu od lat, czyli Tadej Pogacar ze Słowenii, który wczoraj wygrał etap górski i wcześniej wygrał etap. I to są bardzo piękne zwycięstwa, bo było sporo zwycięzców na przestrzeni lat, którzy tak kunktatorsko wygrywali Wielką Pętlę, a Tadej Pogacar pokazuje, że on po prostu będzie wygrywał etapy i to od razu bez takiego spekulowania, bez wyczkiwania do trzeciego tygodnia i to jest bardzo piękne. Natomiast jeśli chodzi o mundial, no to dzisiaj drugi ćwierćfinał, czyli Belgia, Hiszpania. Niektórzy twierdzą, że ten ćwierćfinał wyłoni taki przedwczesny finał, czyli zwycięzca tego dzisiejszego ćwierćfinału, Belgowie bądź Hiszpanie, zagrają z Francuzami. No ale wziąwszy pod uwagę, że w pozostałych ćwierćfinałach mogą zwyciężyć Anglicy i Argentyńczycy, to czy też to nie pachnie przedwczesnym finałem? No chyba, że zwyciężą Norwegowie i Szwajcarzy. No to będzie taki półfinał, można powiedzieć, na miarę Polski z lat 70., gdyby zagrała. Więc taki zaskakujący. No nie ma co wróżyć z fusów, zobaczymy jak będzie. Dzisiaj Belgia i Hiszpania. Piękny, techniczny futbol. Belgowie grają tak i Hiszpanie, wiadomo. Trzymamy kciuki. O 21:00 startujemy z tym ćwierćfinałem. Tymczasem Joe Cocker i Jennifer Warnes, Up Where We Belong.

Gdzie postoimy w Warszawie? No niestety mam na myśli to powstanie w samochodach bezczynne w korku. Trasa S8 od Powstańców Śląskich w kierunku Marek. Most Grota w kierunku Bielan. Tutaj też niestety utrudnienia, tutaj też niestety postoimy. Przy Okopowej w kierunku Ronda Radosława. I Wisłostrada od mostu Łazienkowskiego w kierunku mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Spójrzmy na wylotówki, bo to też nas interesuje. Jak długo z centrum Warszawy do Błonia? 50 minut, do Marek 40 minut, Piaseczno 39, Łomianki 35, Jabłonna 39, Otwock 40. Tak się sprawy mają na warszawskich drogach.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Bardzo ciekawa propozycja spędzenia czasu rodzinnie jutro, czyli 11 lipca. Otóż Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza szanownych Państwa do udziału w wydarzeniu, które nazywa się Gra Miejska w Łazienkach Królewskich śladami myśli Karola Wojtyły. Tu organizator zachęca, mówiąc, że tylko 11 lipca możecie udział wziąć w tej grze, wziąć udział w wystawie Karol Wojtyła Inspiracje, która ponownie zagościła w Łazienkach Królewskich. Należy tylko zgłosić swój zespół, dokonać tego za pomocą formularza, który znajdziecie na stronie, czy też odesłanie do tego formularza. Przypominam, strona www.centrumjp2.pl, więc tam, drodzy słuchacze, Was zapraszam. Natomiast samo wydarzenie zaczyna się jutro o godzinie 15 przy Muzeum Łazienki Królewskie. Wejście od ulicy Agrykoli, od Alei Chińskiej. Myślę, że to bardzo ciekawa propozycja dla całych rodzin. Do gry przyjmujemy, jak mówi organizator, zespoły 3 do 5 osób.

0: Drodzy słuchacze, zbliża się godzina 18, w związku z tym kończy się moje z Państwem przebywanie, natomiast w gotowości pełno już Wojciech Dąbrowski, który niczym brunet wieczorową porą dołączył do... tutaj przyszedł do nas.
1: Brunetem chyba kiedyś byłem, teraz raczej pan siwy.
0: No tak.
1: Pan siwy, ale czy wieczorową porą? To dobrze, to powiedziałeś, no bo to wieczór się zaczyna, nie? Ale tak naprawdę ja ciągle nie wiem, który ten wieczór powinien się zacząć. Czy o 18, czy o 20, czy kiedy zachodzi słońce, czy kiedy, nie wiem, odmawiamy nieszpory wieczorne, czy może kompletę, czy może to przyjmijmy to, że wieczór jest wtedy, kiedy ja zaczynam. Cały świat niech to przyjmie. O godziny 18 rozpoczynamy wieczór i koniec, kropka, nie ma dyskusji.
0: Przecież to się nawet nazywa wieczór w dobrej atmosferze.
1: Czyli niech pójdzie sygnał w świat. Za chwilę rozpocznie się wieczór. Skończył się dzień.
0: A Wojtku, to jest wieczór poprzedzający noc. Urlop, nie bójmy się słów, tak?
1: Tak, słów. Znaczy ja bym powiedział wakacje, urlop to będę jeździł sam. Aha. Teraz są wakacje z dziećmi.
0: No to Wojtek Dąbrowski...
1: A wiesz sam, że jest różnica między urlopem a wakacjami. Wakacjujmy się wszyscy.
0: Wojciech Dąbrowski jeszcze dzisiaj z Państwem.
1: Jestem z rozkoszy.
0: Ja już się żegnam na dzisiaj, do widzenia, bardzo mi było miło.
1: A ja zapraszam.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: 10 dni.
4: 3 grupy.
5: 320 km i możliwość zmiany życia.
6: To wszystko od 5 do 14 sierpnia na trasie warszawsko-praskiej pielgrzymki pieszej.
3: Chcesz poczuć radość wspólnoty w pielgrzymowaniu do Maryi na Jasną Górę?
4: Chodź z nami.
6: Informacje znajdziesz pod adresem pielgrzymkarodzin.waf.pl. Pam, pam, ram, pam,
2: pam, parara. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: My się nie uczymy miłości ludzkiej. Pan Jezus nam nie powiedział: uczcie się miłości swojej. Moja miłość jest wzorem. Możesz jej się nauczyć. Dopiero to zrozumiesz, kiedy ty otworzysz się na miłość ode mnie, kiedy tą miłość przyjmiesz i kiedy zaczniesz słuchać moich słów.
8: Droga do świętości może być prosta? Tak, jeśli poznasz lepiej ABC społeczne.

0: Miejsca zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Kiedy znajdą godny pochówek? O poszukiwaniach szczątków ofiar rzezi wołyńskiej pisze Irena Świerdzewska w artykule Ekshumacje na Ukrainie. Skutki schizmy lefebrystów wyjaśnia ksiądz Łukasz Żak w wywiadzie Barbary Stefańskiej Niezgoda i rozłam. Jak po wakacjach być lepszym człowiekiem? Radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Wakacje w Kirkę.
1: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
2: Po reklamie.
3: Radio Warszawa 106,2 FM, prawie minuta po 18.
4: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Warszawscy policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zaatakowani kastetami. Doszło do tego rano. Posterunkowy Michał Pietraszko z CBZC mówi, że najpierw niegroźnie zaatakowany został funkcjonariusz idący do pracy. Później napastnik został obezwładniony już na stacji metra, ale stawiał czynny opór i zaatakował kolejnego policjanta.
5: Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany na terenie metra Kabaty, pomimo zawezwań naszych funkcjonariuszy do porzucenia tych niebezpiecznych przedmiotów. Niestety tego nie robił. Zaatakował naszych policjantów tym kastetem. W wyniku tych ataków jeden z naszych funkcjonariuszy doznał urazu nogi na tyle poważnego, że został przewieziony właśnie do szpitala.
4: Po zatrzymaniu okazało się, że napastnik miał w plecaku także maczetę. Policja zatrzymała jednego z podejrzanych o spektakularny napad na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów 2 lata temu. Podejrzany próbował uciec przez Chorwację do Serbii. Zatrzymanym jest 46-letni mężczyzna. Według śledczych sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Do napadu doszło 30 grudnia 2024 roku. Sprawcy wtargnęli do salonu jubilerskiego w centrum handlowym, użyli atrap broni wobec pracowników i ukradli biżuterię o znacznej wartości. Według policji byli oni prawdopodobnie członkami międzynarodowego gangu Różowych Panter. Skrzyżowanie w centrum Warszawy zamknięte do końca lipca. Od poniedziałku tramwaje warszawskie rozpoczynają remont na krzyżówce Alei Jerozolimskich i ulicy Emilii Plater. Na tym odcinku będą wykorzystane nowe technologie budowy, mówi Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
6: Na Emilii Plater mamy dodatkowe wyzwanie, bo my musimy dodatkowo naprawić izolację przejścia podziemnego. Już sama ta operacja, to wykonanie tej izolacji pochłonie sporo czasu. I żeby zmieścić się w tych 11 dniach, które sobie daliśmy na tą operację, zamierzamy wykonać ten przejazd technologii, którą po raz pierwszy zastosowaliśmy w Warszawie w ubiegłym roku, czyli wielkogabarytowych, wcześniej prefabrykowanych płyt betonowych.
4: Prace na skrzyżowaniu to część remontu trasy tramwajowej w Alejach Jerozolimskich od placu Starynkiewicza do mostu Poniatowskiego. Karczew zaprasza mieszkańców na wakacyjne zajęcia sportowe. Centrum Kultury i Sportu przygotowało bezpłatną ofertę, z której mogą korzystać zarówno mieszkańcy gminy, jak i goście. W ramach sportowego lata 3 razy w tygodniu odbywają się różnorodne zajęcia, mówi dyrektor placówki Adrian Rychlewski.
7: W środę zajęcia w Parku Kultury o godzinie 19.30 i to są zajęcia generalnie w blokach crossfitu, fit dance'u czy body movement. Natomiast piątki o godzinie 20.00 to już trzeci cykl zajęć fitnessu nad Moczydłem przy zachodzie słońca, z dala od zgiełku miasta.
4: Szczegółowy program zajęć znajduje się na stronie cks.karczew.pl. W Warszawie w sobotę odbędą się centralne obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej. Święto państwowe obchodzone jest właśnie 11 lipca. To jedna z najczarniejszych kart historii naszego narodu, mówi dr Rafał Kościański, rzecznik IPN-u.
8: W wyniku działań ukraińskich nacjonalistów zginęło około 120 tysięcy osób. Tylko dlatego, że byli Polakami. Wśród nich były kobiety, dzieci i osoby starsze.
4: Uroczystości w stolicy rozpoczną się o godzinie 10:00 mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji ofiar ludobójstwa. W południe na skwerze wołyńskim odbędą się wspólna modlitwa, apel pamięci oraz złożenie wieńców przy pomniku ofiar ludobójstwa. O godzinie 13:30 zaplanowano ceremonię składania kwiatów przy pomniku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Mieszkańcy warszawskiego Wawra mają problem z dzikami i na horyzoncie nie widać rozwiązania. Szczególnie uciążliwe są śmieci, które zwierzęta niemal każdej nocy roznoszą po różnych częściach dzielnicy.

0: dzielnicy, szukając pożywienia. Mówił w poranku z Radiem Warszawa radny dzielnicy Wawer Rafał Czerwonka.
1: Dziki rzeczywiście się przyzwyczaiły do tego, że mają łatwy dostęp do pożywienia. No, musimy sobie z tym jakoś radzić. Już widziałem na przykład takie patenty, że ktoś tam te kubły na śmieci podwiesza na ogrodzeniu albo worki na śmieci podwiesza na płocie, żeby te dziki nie mogły się do nich dostać, więc no, musimy sobie z tym radzić. Korzystać na przykład z tych altanek naszych śmieciowych.
0: Szacuje się, że w Warszawie żyje obecnie około 3000 dzików. W 2017 roku było ich niespełna 1000. Na koniec nietypowa interwencja Straży Miejskiej w warszawskiej Chomiczówce. Przy ulicy Konrada mieszkanka znalazła blisko metrowego węża. Zachowała zimną krew, umieściła zwierzę w pudełku i wezwała ekopatrol, mówi starszy inspektor Jerzy Jabraszko.
2: Po otwarciu pudełka okazało się, że w środku rzeczywiście znajduje się sporych rozmiarów wąż zbożowy o intensywnych barwach. Jego wielkość wskazywała, że mamy do czynienia z osobnikiem dorosłym. Wstępne badanie przeprowadzone przez strażników nie wykazało żadnych ran ani innych obrażeń. Wąż sprawiał wrażenie zadbanego i dobrze odżywionego.
0: Wąż mógł trafić do przestrzeni miejskiej wyłącznie uciekając z prywatnej hodowli.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
4: No to może ktoś teraz usłyszał i węża akurat szuka, to go znajdzie. Dbajmy o węże. 19 stopni w Warszawie, Raszynie, Pruszkowie, Sękocinie, 18 mroków, Piaseczno, Zielona Góra, Zalesie Górnym, przepraszam, gdzie Zielona Góra? Celestynów, Otwock, Gnienianka, 17, 16, Mińsk, Mazowieckie, 15, Jakubów, Mrozy, jeszcze sprawdzę, czy jest gdzieś 14, nie, w okolicach na pewno nie. Jeśli chodzi o ciśnienie, tu mamy wzrost 999,7 hektopaskali, a wiatr do 4 metrów na sekundę północno-zachodni, gdzieniegdzie pada deszcz. Ja tak się zastanawiam, jak to jest w tej Polsce, że albo mamy 36 stopni, albo 19 w lipcu i ciągły opad deszczu. Może tak musi być, może się do tego przyzwyczajmy. I Drove All Night i Celine Dion już za chwilę będzie, także m.in. Wiktor Dyduła i Kasia Sienkiewicz. Wojciech Dąbrowski, dobry wieczór.

0: To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM, dokładnie 14, tak 14 minut w tym momencie już po godzinie 18, tak, po godzinie 18 oczywiście. Zatem czas zajrzeć na Stołeczną ulicę. Wiele korków nie ma w Warszawie, aczkolwiek tam, gdzie zwykle są. Mówimy to, co zwykle. Dźwigowa, zakorkowana. Ciasno w Alei Czerwca w kierunku północnym, czyli w kierunku Bemowa przez Ursusu, dalej Jerozolimskich. Utrudnienia napotkamy także na Połczyńskiej w wielu miejscach, na Alei Solidarności w wielu miejscach. Największy korek chyba w tym momencie przy Jana Pawła i także od Placu Bankowego do Nowego Zjazdu. Ciasno zrobiło się również przy pomniku lotnika. Grójecka, Banacha miejscami się korkuje. Korkuje się także most Łazienkowski. Utrudnienia także napotkamy w tym momencie na trasie Łazienkowskiej. Ciasno także zrobiło się na Wybrzeżu. No i jeszcze spodziewajmy się korków w Alejach Jerozolimskich przy rondzie Zesłańców Syberyjskich. Tu już niezależnie od tego, w którą stronę jedziemy. Czy w kierunku Prymasa Tysiąclecia, czy w kierunku warszawskiego Ursusa i Włoch, czy w kierunku centrum, czy chociażby w kierunku Ochoty jadąc w Bitwę Warszawskiej. Niestety, ale powrótku.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Mike and the Mechanics Over My Shoulder w Radiu Warszawa. Piękna piosenka. To teraz jeszcze piękniejsze dla nas dobre słowo.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje. Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Pozostać ludźmi, punkty 15 i 16. Podczas niedawnego zwyczajnego roku jubileuszowego 2025 wędrowaliśmy jako pielgrzymi nadziei i zostaliśmy obdarowani obfitością łask. Umocnieni tymi darami możemy z ufnością ducha podejmować trudne zadania i wymagające wyzwania, przed jakimi stoi nasza przyszłość. W dobie sztucznej inteligencji, w której godność człowieka narażona jest na przesłonięcie przez nowe formy dehumanizacji, spoczywa na nas naglący obowiązek, by pozostać prawdziwie ludźmi z miłością, otaczając troską owo wspaniałe człowieczeństwo, które zostało nam darowane i ukazane w całej pełni w Chrystusie, a którego żadna maszyna nigdy nie zdoła zastąpić w Jego blasku. Prawdziwy postęp rodzi się zawsze z serca otwartego na drugiego człowieka, z rozumu gotowego do słuchania oraz z woli, która szuka bardziej tego, co jednoczy, aniżeli tego, co dzieli. Zwracam się z usilnym apelem do wszystkich wiernych katolików, do wszystkich chrześcijan, do wszystkich mężczyzn i kobiet dobrej woli. Nie lękajmy się pobrudzić sobie rąk na placu budowy naszych czasów. Módlmy się jak Nehemiasz. Planujmy mądrze, pracujmy wytrwale, przywracając Boga na horyzont naszego działania, a istotę ludzką stawiając w centrum naszych wyborów. Wówczas kamienie odrzucone, ubodzy, chorzy, migranci, najmniejsi, staną się kamieniem węgielnym, a na ziemi powstanie wspólne mieszkanie, solidne i gościnne, gdzie łaskawość i wierność wreszcie spotkają się z sobą, ucałują się w sprawiedliwość i pokój. Oto błogosławieństwo, o które błagamy Boga i zadanie, które stoi przed nami. Być budowniczymi komunii, a nie architektami wieży Babel. Być sługami królestwa, które nadchodzi, a nie właścicielami wież skazanych na upadek. Z sercem pasterza i ojca proszę zatem wszystkich, aby zatrzymać wznoszenie kolejnej wieży Babel i zjednoczyć siły w budowaniu na fundamencie dobra, tak aby ludzkość nigdy nie utraciła swego piękna i aby świat mógł raz jeszcze rozpoznać w sercu istoty ludzkiej to miejsce, którym pragnie zamieszkać Bóg.

0: 36 minut po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Jako że czas wakacyjny, to dużo ciekawych festiwali i spotkań się odbywa. Zapraszaliśmy na Festiwal Max, do Niepokalanowa, na Festiwal do Kokotka, ale nie tylko, bo między innymi już w sierpniu Bochnia ponownie zabrzmi muzyką gospel. 3 dni, od 6 do 9 sierpnia, rusza kolejna, 6 już edycja festiwalu Gospel Love Lato. Właśnie w Bochni. Organizowane przez Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński wydarzenie przyciąga miłośników muzyki gospel z całej Polski. Bardzo serdecznie oczywiście wszystkich zapraszamy i zachęcamy. Każdego, kto lubi taką muzykę, dużo będzie się działo. Jeśli chodzi o start, koncert inauguracyjny w sali kina Regis w Bochni wystąpi znany i ceniony Deo Centricity. W krótkich rozmowach będzie można także poznać tegorocznych instruktorów lata festiwalu Gospel Love Lato w Bochni. Może ktoś wybiera się na wakacje gdzieś na Śląsk, to czemuż by nie wstąpić?

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

nadzieję, że będzie także u Państwa tak samo, jak śpiewał Green, Everything's Gonna Be Alright, czyli wszystko będzie w porządku za 13 minut, godzina 19. A w tej godzinie jeszcze m.in. zaśpiewa dla nas grupa Bajmy.

0: Tu Radio Warszawa za 2 minuty 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Rok 1956 i 2026.
3: 70 lat.
2: 9 sobót nowenny w rocznicę jasnogórskich ślubów narodu polskiego.
3: Przygotujmy się wspólnie, by ponownie móc powiedzieć 26 sierpnia Królowo Polski. Przyrzekamy.
2: Na nowennę do Maryi Królowej Polski zapraszamy w 9 kolejnych sobót o godzinie 18.30.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM.
4: Wystawiać się na deszcz i nie bać się pługa.
5: Nie bać się Boga. Nie bać się Boga, który naprawdę zamiary wobec nas ma pełne pokoju, a nie zguby.
6: Otwórz księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia.

0: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
1: Po reklamie.
2: Minuta po 19.
3: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
4: Papież pozdrowił uczestników Festiwalu Życia, który odbywa się w Kokotku. Ukazał się przewodnik dla pielgrzymów śladami protomęczenników franciszkańskich w Umbrii. W Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie odkryto dwa nieznane kazania świętego Augustyna. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Niemal 1500 młodych ludzi z wielu krajów uczestniczy w Festiwalu Życia w Kokotku, największym chrześcijańskim festiwalu dla młodzieży w Polsce. Do obecnych na wydarzeniu młodych ludzi z Polski, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Irlandii, Szwecji i Australii pozdrowienia i błogosławieństwo przekazał papież Leon XIV, zapewniając ich o duchowej łączności.
5: W liście sekretariatu stanu skierowanym do biskupa gliwickiego Sławomira Odera przekazano papieskie pozdrowienia dla misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, organizatorów i wszystkich uczestników Festiwalu Życia w Kokotku. W przesłaniu wskazano na tegoroczny temat festiwalu związany z Księgą Rodzaju i pradziejami zbawienia, którego pełnia, jak podkreślono, została objawiona w Chrystusie, Nowym Adamie. Przywołano także encyklikę Magnifica Humanitas i przypomniano papieskie wezwanie, by nie odcinać się od pamięci i własnych korzeni.
4: Wydarzenie potrwa do niedzieli, 12 lipca. W roku świętego Franciszka bracia mniejsi zachęcają do odbycia 6-dniowej pielgrzymki śladami franciszkańskich protomęczenników w Umbrii. Ukazał się przewodnik po trasie przebiegającej przez rodzinne strony pierwszych 5 męczenników franciszkańskich, wysłanych przez świętego Franciszka do Maroka w 1219 roku, aby głosić Ewangelię. O szlaku, który przebiega od Terni przez Narni do San Gemini, odpowiada jego pomysłodawca Alessandro Corsi.
6: Szlak prowadzi przez miejsca narodzin franciszkańskich protomęczenników, miejsca, do których w 1213 roku przybył święty Franciszek, aby głosić kazania. Idąc śladami świętego Franciszka, uczymy się kontemplować stworzenie i zachwycać się pięknem tego, co spotykamy po drodze. Ale przede wszystkim chodzi o otwarcie ducha, o spojrzenie w głąb siebie i dokonanie swoistego rachunku sumienia. Wtedy uświadamiamy sobie, jakie jest życie. Są dni pełne słońca i są dni deszczowe. Są podejścia, zejścia i odcinki prowadzące przez równiny. Właśnie na tym polega metafora pielgrzymowania. Droga staje się obrazem samego życia.
4: Niezwykłe odkrycie w Bibliotece Diecezjalnej w Pelplinie. W XII-wiecznym manuskrypcie odnaleziono dwa nieznane dotąd kazania świętego Augustyna. O tym, co potwierdziło autentyczność dzieł biskupa z Hippony, mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News dyrektor pelplińskiej biblioteki, ksiądz profesor Jan Walkusz.
7: Ta gruntowna krytyka, analiza wewnętrzna tego tekstu, badając jego styl, narrację, później całą frazeologię, pewien humor właściwy, powiedzmy, i stylistykę Augustyna, jednoznacznie wskazuje, że są to jego teksty. Odkrycie tych kazań nie zmieni jakoś w rewelacyjny sposób całej koncepcji myśli teologicznej świętego Augustyna, ale niemniej jest to rzeczywiście takie dopowiedzenie i pewne uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na temat jego teologii, jego filozofii.
4: Krytyczne wydanie nowo odkrytych kazań ma się ukazać pod koniec tego roku.
8: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
2: Osiemnaście stopni w Warszawie Ząbkach, w Łomienkach Laskach i w Wólce. 17 ołtarzy w Pruszku, w Sękocin, 17 Otwock, 16 Glinianka, 15 Mińsk Mazowiecki. To tyle, jeśli chodzi o temperaturę. Wiatr zmienił kierunek na północny, choć lekko skręca na północno-zachodni.

Jeśli chodzi o ciśnienie, no to zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, rośnie. Już mamy 999,5 hektopaskali. Mamy także wieczór w dobrej atmosferze, 6 minut po 19, Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie. No i zapraszam, Jon Gibson, za chwilę Piotr Rubik, troszkę później będzie także Karol Douglas, no i będzie oczywiście audycja Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim, ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Serdecznie zachęcam do tego, aby pozostać razem z nami.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Mamy 2026 rok i w tym roku warszawska starówka będzie obchodzić swoje 73. urodziny po odbudowie oczywiście. Z tej okazji przygotowano blisko 100 bezpłatnych wydarzeń, wśród których znalazły się koncerty, warsztaty, gry miejskie, atrakcje dla całych rodzin. Będą także i spacery, no jakżeby inaczej, skoro to starówka. W programie nie zabraknie również możliwości odwiedzenia miejsc, które na co dzień pozostały niedostępne dla zwiedzających. Tym razem urodziny, nazwijmy tak, starówki, obchodzone są pod hasłem Starówka, fenomen odbudowy. Przez 2 dni mieszkańcy Warszawy, no i turyści oczywiście, będą mogli wziąć udział w licznych warsztatach, spacerach, wystawach czy grach miejskich. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Kiedy? Start, który mamy 10 za tydzień. Obchody rozpoczną się w piątek, 17 lipca na rynku Starego Miasta. Po oficjalnym otwarciu z okien kamienic zagra Brass Federacja. Później na scenie wystąpi wiele innych zespołów i wokalistów, wokalistek. Od godziny 21.30 do 2 w nocy będzie trwał natomiast Silent Disco przy pomniku Syrenki. W sobotę, czyli 18 lipca, też będzie się dużo działo. Kto spędza wakacje w Warszawie? Zapraszamy!

0: 21 minut po godzinie 19, tu Radio Warszawa.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część szósta. Upadamy i wstajemy.
2: Wróćmy do ostatniej godziny. Przejmujące świadectwo ostatniej godziny życia słyszałem od sióstr franciszkanek, służebnic krzyża z Lasek. Chodzi o śmierć księdza Aleksandra Fedorowicza. Pisałem o niej pracę doktorską, napisałem książkę. Niesamowita postać. Człowiek święty, człowiek ubogi. Ciągle mu w skóry przypominali. Napisz testament, bo każdy ksiądz musi napisać testament, żeby tam się rodzina nie kłóciła. A on siadał i pisał tak. Bogu Wszechmogącemu poświęcam mój brewiarz i piżamę. Nic nie miał. I tę kartkę zostawiał. Siostra, no czego ksiądz nie napisał tego testamentu? On nie miał testamentu. Nie miał z czego napisać tego testamentu. Był tak ubogi. I wyobraźcie sobie, że jak umierał, ludzie byli zgromadzeni wokół niego, to zaczął nagle z kimś rozmawiać. Nie, tego nie było. Nie, to było, ale tylko kilka razy. Nie, ja tak nie byłem. To kłamstwo, to oszczerstwo. I on zrozumieli, że przyszedł właśnie ten godziny śmierci, diabeł, i robi mu rachunek sumienia. Siostra Klara Jaroszyńska wzięła miseczkę z wodą święconą, nie pokropiła go, chlusnęła na niego tą całą wodę. Natychmiast się uciszył. Natychmiast się uciszył. Ta godzina śmierci jest taka ważna. Bardzo często, przepraszam, taka rada rodzinna, życiowa. Zdarzy się, że w mojej, waszej rodzinie ktoś umrze. Niektórzy, jak ktoś umrze, to mówią, no to trzeba dzwonić do zakładu pogrzebowego, ty zawiadamie gości, ty załatwiaj klepsydry, a on tak leży, ten nieboszczyk tutaj. Nie, módlcie się za niego. Najważniejsza godzina w jego życiu jest. Teraz potrzebuje wsparcia. Kiedyś ksiądz Orzechowski opowiadał o jakiś aktor, bo on jest aktorem, kapelanem aktora emeryta. Jakiś umierał jakiś aktor, ale bliski księdzu Orzechowskiemu, mówili sobie po imieniu. I Orzechowski poprosił ludzi zgromadzonych, żeby modlili się na różańcu. On mówił, Wiesiek, nie bój się, zaufaj Bogu. Jeśli widzisz teraz światło, pójdź w to światło dobroci. Nie martw się, że zostawiasz tu świat. Zaopiekujemy się twoją rodziną, ja się zaopiekuję twoją żoną. Wszystko będzie w porządku, spokojnie odejdź. I proszę Państwa, po pół godzinie ten chory otworzył oczy i mówi, Kazik, ja cię słyszałem. Cały czas cię słyszałem, jak do mnie mówiłeś. Wiesz, jaki pokój wlałeś w moje serca? Zaniepokoiłem się tylko, jak powiedziałeś, że zajmiesz się moją żoną. Ale tak to... Proszę Państwa, pamiętajcie, nieważne tam, czy ten pogrzeb pół godziny później, czy ta trumna. Człowiekowi w tej godzinie trzeba po prostu pomóc. Po czym poznać, którą drogą człowiek idzie? Bo wiecie, drogi są identyczne. Drogi nieraz coś na zewnątrz robi to, co drugi, a ten robi dla chwały Pana, a ten robi źle. No powiedział Bóg do Kaina, dlaczego masz ponurą minę? Najbardziej jaskrawym i takim widocznym znakiem jest smutek. To też przeczytam jedno zdanie, że jeśli jest radość na świecie, to najbardziej radosnym na świecie może być ksiądz, a najbardziej smutnym na świecie też może być ksiądz. My dajemy po ekstremach. Albo jesteśmy bardzo szczęśliwi, albo wkurzeni.
1: Część pierwsza. Decyzja to jesteś ty.
2: Kochani, może ktoś z nas tu obecnych toczy walkę właśnie z grzechem. Jest może nawet na skraju zwątpienia i wyczerpania. Już mówi, chyba nie dam rady, chyba muszę się poddać i po prostu uznać ten stan za normalny. Ale ciągle wołają do Chrystusa, żeby ich nie odstawiał, nie skreślał. Ksiądz Lenartowicz, jezuita, zmarły kilkanaście lat temu, mówił, że ci grzesznicy wołający do Chrystusa i upadający, i powstający, to są męczennicy Kościoła. Dlatego, że szatan nie potrafi im do końca zabrać nadziei i wiary. Oni badają, ale coś w nich jeszcze jest. Jeszcze rano do spowiedzi pójdę. Jeszcze poproszę księdza o pokutę. Jeszcze poproszę o rozmowę. Coś się w nich jeszcze tli. Coś się w nich jeszcze tli. I to są wielcy męczennicy. Ktoś powiedział, cudzołożnicy i jawnogrzesznice wejdą do Królestwa Bożego przed nami. Jezus tak powiedział, Kościół to powtarza. Słuchajcie, my umiemy grzeszyć w białych rękawiczkach. Bardzo umiemy grzeszyć w białych rękawiczkach. I proszę mi wybaczyć i księża, i kobiety. Może faceci są bardziej bezpośredni. Jak mówią, jak przejść do kościoła, to trzeba powiedzieć, iść do spowiedzi. To żona mówi, no to i pójdziesz do spowiedzi. Ale tam trzeba powiedzieć prawdę, kobieto. Po śmierci papieża przyszedł do mnie taki facet do zakrystii. Mówi, proszę księdza, papież umarł. Ja mówię, wiem. Trzeba by się wyspowiadać. Ja mówię, no tak. A w szczegółach czy w ogólności? Ja mówię, w ogólności, proszę pana. W ogólności, bez szczegółów. Potem jeszcze parę tygodni przychodził i gdzieś zniknął mi, ale urzekł mnie tym, że właśnie tak gorliwie chciał gorliwego powrotu do kościoła.

0: wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Już za niecałe 3 dni od poniedziałku na ulicach Warszawy pojawi się wyjątkowy kolorowy pojazd, który w weekendy zamieni się w bezpłatną strefę rozrywki dla całych rodzin. Taki autobus, przegubowy zresztą. Wakacyjny autobus wyruszy na ulicę Warszawy w poniedziałek 13 lipca. Specjalnie oklejony pojazd w nierobocze będzie kursował na zwykłych liniach, według oczywiście takiej klasycznej siatki komunikacyjnej. Natomiast w weekendy na specjalnej linii wakacje. Zarząd Transportu Miejskiego przekazał, że wybrane w wakacyjne weekendy w autobusie na pasażerów czekać będą animacje, konkursy, quizy i zabawy dla dzieci i gadżety. Będą też fotopunkty do robienia zdjęć. No ciekawe, kto z jadących rano, spieszących się do pracy, takim autobusem będzie chciał sobie pojeździć, zrobić sobie zdjęć i posłuchać quizów i zabaw.

Wieczór w dobrej atmosferze z Radem Warszawa na 106,2 FM za 14 minut, to dokładnie wybije godzina 20. Jeszcze do tego czasu zagramy dla Państwa trzy utwory, których między innymi będzie Mrozu już za chwilę, a tuż przed 20 Ryszard Rynkowski.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, w poniedziałek po 22:00. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o jedynych uznanych objawieniach maryjnych w Polsce opowiada Ewa Czaczkowska, a także o bolesnym dla Kościoła wydarzeniu, jakim było wyświęcenie biskupów bez zgody papieża. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.
5: Jest godzina 20. A na stołecznych termometrach mamy dokładnie 18 stopni Celsjusza, ale dziś wieczorem i w nocy będzie chłodniej. Chciałoby się rzec, jak to w lipcu. Temperatura spadnie do stopni 12, jutro o poranku pojawi się słońce, a potem już zacznie padać deszcz. No ale tylko przez chwilę, bo po południu znowu więcej słońca niż chmur. Maksymalnie na termometrach stołecznych zobaczymy do 20-21 stopni Celsjusza.

0: godzinie 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Przepełnione świątynie, dodatkowe msze święte, transmisje dla wiernych, którzy nie mieszczą się w środku, i nowe działki pod przyszłe parafie. No właśnie, gdzie tak jest? Tak wygląda dziś rozwój kościoła na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych. Liczba katolików szybko rośnie, ale biskupi ostrzegają, bez formacji, powołań i włączenia nowych wiernych we wspólnotę wzrost nie stanie się na trwale odnową. O tym donosi National Catholic Register. W archidiecezji Atlanty, obejmującej ponad 1 200 000 katolików, 30% parafii ma przynajmniej jedną weekendową mszę świętą odprawioną przy wypełnionym lub przepełnionym kościele. Parafie zwiększają liczbę mszy, otwierają dodatkowe przestrzenie i nawet prowadzą transmisję. Oby tak wszędzie.

0: 20 minut po godzinie 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt drugi. Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
2: Są i tacy ludzie, którzy są nieco dalsi niż bliżsi, bo znamy ich z gazet, a dzisiaj chyba bardziej powinnam powiedzieć z YouTube'a albo
3: tak,
2: z internetu.
3: Tak, z telewizji, tak, właśnie, gdzieś jeszcze w telewizja się przemija, tak.
2: I o tych ludziach mam takie wrażenie, to jest oczywiście duże uogólnienie, myślimy albo bardzo in plus, albo bardzo in minus.
3: No najczęściej pewnie, kiedy ktoś śpiewa moją ulubioną muzykę i moją ulubioną piosenkę, z którą mi się kojarzy akurat wyjazd na Mazury, gdzie pływałem łódką i wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. No to mówię, tak, ja go lubię, to fajny gość, fajnie wszędzie występował, mówi to, co ja chcę powiedzieć, prawda? Gdzieś pokazuje jakieś moje upodobania, moje hobby. No to ja go będę lubił, będę go nawet, bym powiedział, potrafię go skoloryzować, potrafię nawet jego wady zamienić na zalety prawie.
2: I myślę o nim tylko dobrze. Trudno mi znaleźć jakiekolwiek wady, bo tak patrzę na jego życie i patrzę, nie, no to robi bardzo dobrze, to jest bardzo dobry człowiek, nie widzę tutaj wad.
3: To jest takie idealistyczne wizje, idealistyczne podejście, ale ono jest nierealistyczne, czyli wyolbrzymiam. To bardzo pięknie o tym pisał oczywiście Karol Wojtyła w Miłość i Odpowiedzialność, że niestety potrafimy zafałszować przez te emocje nasze myśli, nasze myślenie, nasze oceny. Ale często bardzo w tych ocenach drugiego człowieka bardzo wychodzi to, co jest także w nas. Psychologia pewnie by to nazwała projekcją, czyli na przykład kogoś lubię, dlaczego? Bo mi tej cechy brakuje. Mam jakiś kompleks tego, ale widzę, że on to robi świetnie, no to go lubię, bo on może mnie troszeczkę wypełnić, może mnie uzupełnić, może coś za mnie zrobić i ja go lubię, bo po prostu on jest dla mnie pragmatyczny i praktyczny. Ale może być jeszcze w drugą stronę. Dlaczego kogoś nie lubię? Bo mogę w nim zobaczyć swoje słabe cechy, że ja mam podobnie jak on, a ponieważ ja w sobie tego nie akceptuję, to ja też jego nie będę akceptował.
2: No i tak działają też nasze myśli, że o tym będziemy myśleć tylko dobrze, o tym będziemy myśleć tylko źle. Z tymi ludźmi, których spotykamy, mówię tutaj używając cudzysłowu, spotykamy przez internet, czy tylko przez jakieś nagłówki. Nie mamy doświadczenia tej realnej osoby, więc nie możemy skonfrontować tego z rzeczywistością, ale skoro mówimy o myślach i prymas zachęca nas do tego, żeby myśleć dobrze o wszystkich, nie myśleć źle o nikim i ja myślę o tych dalszych znajomych, czyli celebrytach, politykach, że jest też ta relacja hejt. Tylko mam złe myśli o kimś i nie potrafię znaleźć w nim ani krztyny dobra, nie potrafię o nim dobrze nawet pomyśleć. No, zapominam, że jest człowiekiem.
3: O, właśnie, to jest to. Właśnie dobrze by było pamiętać. To jest człowiek, to jest stworzenie Boże, to jest mój brat. Przed Panem Bogiem każdy człowiek, którego spotykam, jest moim bratem i na tym można oprzeć myślenie to dobre o tym drugim człowieku. Oczywiście, on głosi jakiś światopogląd, to mi się już nie podoba. Umieć oddzielić człowieka nieraz właśnie od jego jakichś cech, umieć oddzielić wartość i godność człowieka, czasami od jego zachowań. To nie znaczy, że w najbardziej skrajnych przypadkach komuś się nie należy kara, tak, że trzeba kogoś uwięzić, bo źle zrobił, bo to jest jakiś bandyta, bo to jest jakiś przestępca. To nie znaczy, że ja go przekreślam, tylko on jest niebezpieczny, bo on może zranić drugiego człowieka, ale ja go nie chcę przekreślić gdzieś w głębi swojego serca. On może stać się jeszcze bardzo pięknym człowiekiem. Taki był przecież święty Paweł, który był szawłem, który zabijał chrześcijan, prawda? I gdybyśmy tylko tak spojrzeli na to, panie, koniec, po tobie, prawda? A nie! Z niego można wskrzesić bardzo piękną osobę, bardzo piękną osobowość, można powiedzieć, nie? Tylko czy on przyjmie miłość, czy on rzeczywiście się otworzy, czy zmieni swoje myślenie, a później postępowanie.
2: To może też jest taki sposób, Boży sposób myślenia, bo Bóg zawsze widzi nadzieję w człowieku i może my jesteśmy też przez kardynała Wyszyńskiego zachęcani do tego, żeby uczyć się być tak jak Jezus, uczyć się myśleć tak jak Bóg, chociaż to nie wyjdzie z dnia na dzień, z godziny na godzinę, ale to może być ta droga, która prowadzi do dobrego celu.
3: No i na tym w ogóle polega metanoia, czyli przemiana swojego myślenia i działania, prawda? Bo z naszego myślenia bardzo często, nie wiem czy zawsze, ale chyba nie, bardzo często rodzą się nasze postawy, nasze decyzje, to jak działamy, to jak czynimy, to jak mówimy, to jak spojrzymy na drugiego człowieka.
2: No to my dzisiaj możemy powiedzieć tylko tyle, że będziemy dobrze myśleć, a przynajmniej będziemy się zastanawiać nad tym, o czym myślimy, jak myślimy, takie postanowienie.
3: Tak jest, mój rozum może podjąć jakąś ocenę nad moim myśleniem, a moja wola może powiedzieć, chcę to zmienić i zaczynam to zmieniać.
2: A to jest strasznie trudne, dlatego to może być zachęta do tego, żeby wziąć krzyż na ramiona, bo Jezus mówi, że jak krzyża nie weźmiemy, to nie możemy za nim iść.
3: Tak, to jest bardzo trudne, ale nie chciałbym, żeby to brzmiało jednak zniechęcająco. To jest trudne, ale to rodzi bardzo głębokie poczucie sensu, pokój w sercu, ale pewną też radość z bycia z drugim człowiekiem. Ja jestem dla kogoś szansą rozwoju. Ja codziennie, kiedy rano wstaję, mogę zdecydować, chcę być dla kogoś kimś pięknym, dobrym, kto go wspomoże, albo kimś, kto go kopnie, kto mu przeszkodzi, kto go zrani, prawda? I ja codziennie mogę zdecydować.
2: Nie no, ale krzyż Jezusa i to brzemię, które on nam daje, jest lekkie i słodkie, więc co może być lepszego niż być z Jezusem na jego drodze?
3: Ale tego trzeba się uczyć. Wytrwałość i cierpliwość.
1: Czas.

0: Because of You i Kelly Clarkson. 34 do minuty po godzinie 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Wspominaliśmy o tym festiwalu, no i teraz wspomnimy tak, że niemal 1,5 tysiąca młodych ludzi uczestniczy w Festiwalu Życia w Kokotku, największym chrześcijańskim festiwalu dla młodzieży w Polsce, ale także są wśród nich osoby z zagranicy, m.in. z Belgii, Irlandii, Szwecji, a nawet z Kanady czy Australii. A ostatnio pozdrowienia i błogosławieństwo uczestnikom tego festiwalu przekazał papież Leon XIV, zapewniając ich o duchowej łączności. W liście skierowanym do biskupa Gliwickiego Sławomira Odera przekazano, że papież kieruje słowa pozdrowienia i łączności w modlitwie z misjonarzami Oblatami Maryi Niepokalanej, organizatorami i wszystkimi uczestnikami spotkania. Przypomniano także pewien fragment z Pisma Świętego z Księgi Rodzaju, Nowym Adamie. Przywołano także encyklikę Magnifica Humanitas. Leon XIV przestrzega w niej przed pokusą budowania przyszłości bez pamięci o własnych korzeniach. Myślę, że tamta młodzież akurat pamięta. Więcej wiadomości z życia Kościoła jeszcze przed 21 w Radiu Warszawa.
2: Słońce już gasło. Niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło, spojrzał

wiedzą, czyż można tak otwarcie, cóż ludzie powiedzą.

sobą spędziliśmy chwilę. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać,

0: Grało się, grało przy ogniskach takie piosenki. Czy ktoś teraz w ogóle organizuje takie spotkania znajomych, przyjaciół, kolegów i koleżanek przy ogniskach, przy kiełbasce, czy na przykład właśnie przy gitarze? Chyba już teraz nie. Zawsze tam, gdzie tej Lady Punk.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: 61 samochodów, 23 motocykle i 267 rowerów. Nie, to nie jest park samochodowy na przykład Sejmu, tylko produkty zakupione. Niektóre zresztą z nich zakupione w ubiegłym roku na potrzeby misjonarzy. Dla wielu z nich samochód, motor, czy nawet łódź, a nawet rower to podstawowe narzędzie pracy. Jak wesprzeć zakup misyjnych środków transportu? Można się włączyć w akcję Święty Krzysztof organizowaną przez Miwa Polska, o czym mówiliśmy już w Radiu Warszawa i będziemy mówić. Misjonarze w listach skierowanych do Miwa Polska wyrażają wdzięczność i zapewniają o modlitwie za darczyńców. Warto być darczyńcą.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Na jutrzejszą audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o jedynych uznanych objawieniach maryjnych w Polsce opowiada Ewa Czaczkowska, a także o bolesnym dla Kościoła wydarzeniu, jakim było wyświęcenie biskupów bez zgody papieża. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Już w najbliższą niedzielę w Warszawie rozpocznie się 37. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. Przez 6 dni młodzi z Polski i z zagranicy będą rywalizować w zawodach sportowych, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych oraz spotkaniach formacyjnych. Tegorocznej edycji towarzyszy hasło Twoje korzenie, nawiązujące do budowania życia na wartościach chrześcijańskich. Parafiada od blisko 4 dekad łączy trzy filary. Wskazał na 106.2 FM ojciec Rafał Roszer, rzecznik wydarzenia.
5: Żeby połączyć młodych ludzi, którzy we wspólnocie Kościoła są, no i żeby tutaj takim trzonem stały się zawody sportowe, stąd ta nazwa, ale później do całego rozwoju myśli parafiadowej dochodzą jeszcze dwa inne filary, to jest kultura, no i formacja duchowa.
4: Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia jest nie tylko rozwijanie talentów, ale także budowanie relacji i zachęcanie młodych do spotkania twarzą w twarzy z dala od świata wirtualnego. Niekiedy to na naszej parafiadzie udaje się odkryć talenty przyszłych sportowców, dodaje gość Radia Warszawa.
5: Myślę, że pani Justyna Jóźwik jest taką osobą ze Stalowej Woli, która znamy ją na pewno ze stadionów lekkoatletycznych, a teraz po prostu możemy się chwalić tym, że też biegała na parafiadzie, zdobywała laury i medale.
4: Inauguracja odbędzie się 12 lipca w Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży na warszawskich Siekierkach. Główna baza wydarzenia mieści się na kampusie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W programie znalazły się zawody sportowe, konkursy artystyczne oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi. Organizatorzy zapraszają także mieszkańców Warszawy do kibicowania i udziału w otwartych wydarzeniach. Do Płocka przyjechało 600 stypendystów dzieła Nowego Tysiąclecia. To studenci z różnych stron Polski, którzy na co dzień studiują w 50 miastach w Polsce oraz za granicą. Uczestnicy z 16 wspólnot akademickich rozpoczynają tygodniowy obóz formacyjno-integracyjny i zostali zakwaterowani w 5 ośrodkach. Pierwszy dzień upłynął na zakwaterowaniu, spotkaniach integracyjnych i wspólnej modlitwie. Biskup płocki Szymon Stułkowski w homilii na rozpoczęcie obozu podziękował uczestnikom za odwagę rozwijania swojej wiary.
6: Cieszę się, że szukacie tej bliskości Pana Boga, że tankujecie tę moc ducha. Jest to potrzebne, bo ona się wyczerpuje. Trzeba być podłączonym do tego źródła duchowej mocy. I to spotkanie też między innymi temu służy. Ale każdy z nas musi sam o to zabiegać, żeby być blisko Jezusa.
4: Obozy wakacyjne są stałym elementem formacyjnym dla wszystkich stypendystów. Wielu z nich przez cały rok czeka na wyjazd.
7: Wakacyjne obozy są klucz całego programu formacyjnego. Uczniowie i studenci, bo to są dwie grupy, mają swoje spotkania śródroczne, natomiast obozy wakacyjne są absolutnie najważniejsze. Dlaczego? Bo jak się po latach pyta stypendystów, odkąd są fundacji, to naprawdę uwierzcie, nikt nie podał daty pierwszego przelewu na konto środków materialnych, tylko każdy mówi miasto, w którym po raz pierwszy był na obozie.
4: Uczestnikom towarzyszą siostry zakonne, księża i absolwenci programu stypendialnego. W czwartek, 9 lipca w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Zakończyły się warsztaty liturgii tradycyjnej Ars Celebrandi. Warsztaty w Licheniu odbywają się za zgodą ordynariusza diecezji włocławskiej biskupa Krzysztofa Wędkowskiego. Trwały one 8 dni i wzięło w nich udział ponad 170 osób. A jak co roku, najliczniejszy był warsztat ministrancki, lecz nie zabrakło też uczestników warsztatów chorałowych i kapłańskich.

Maryjo, Matko nasza, Pani Jasnogórska, my uczestnicy 21. pielgrzymki ogólnopolskiej rowerowej przybywamy dzisiaj i stajemy przed Twoim tronem z sercem pełnym radości i wdzięczności za każdy przeżyty dzień i za każdy przejechany kilometr. Nasza pielgrzymka jest sposobem wyrażenia Tobie wdzięczności, Matko, za opiekę nad nami, naszymi bliskimi i naszym życiem ukazanym w tym codziennym trwaniu z Bogiem. Chrześcijanie, chcąc w tej ikonie jasnogórskiej wyrazić najpełniej, jak to tylko było możliwe, Twoją godność jako Matki Chrystusa, nadali Tobie, Maryjo, imię Hodegeria, to znaczy wskazująca drogę. Ty, Matko, gestem wskazującym pokazujesz nam na ikonie jasnogórskiej Jezusa jako jedyną drogą, prawdą i życiem. Maryjo, my przybyliśmy do Ciebie jako pielgrzymi i mamy świadomość, że nasza pielgrzymka jest obrazem życia każdego z nas jako drogi do jedynego celu, jakim jest niebo. Maryjo, Matko wspomagająca nam i prowadząca nas do Syna Twego jako drogę dziękczynienia za to, co otrzymaliśmy w swoim życiu. Maryjo, obecnie tak bardzo potrzebujemy Chrystusa, potrzebujemy prawdy, która wyzwala z grzechu nienawiści i podziałów. Ośmielamy się Ciebie prosić, abyś prowadziła nas wszystkich, naszych pasterzy, nasze rodziny. Dziękujemy Ci, Matko, oraz polecamy każdego człowieka spotkanego na naszej pielgrzymiej i życiowej drodze. Za każde otwarte serce, za okazywaną życzliwość drugiemu człowiekowi, a przede wszystkim za świadectwo wiary okazaną drugiemu człowiekowi prowadzącą do Boga.

0: Tobie, Maryjo, polecamy wszystkie nasze sprawy i trudności. Polecamy Twojej opiece Episkopat Polski z przewodniczącym Episkopatu na czele. Polecamy arcybiskupa Wacława Depo, który takim sercem oddanym służy temu Kościołowi. Polecamy ojców Paulinów, na co dzień służących w tym sanktuarium, i prosimy Ciebie, daj im siłę i moc w codziennym posługiwaniu. Matko najlepsza, opiekuj się nami i prowadź do Twojego Syna. Dopomóż nam stawać się wiernym uczniem i naśladowcą Jezusa. Odważnie głosić Ewangelię swoim życiem i postępowaniem. Obyśmy w Częstochowie, w naszej polskiej Kanie, przyjęli do serc Twoje wezwanie, Maryjo. Uczyńcie wszystko, co powie Wam mój Syn. Niech stanie się ono programem naszego życia. Błogosław nam i wszystkim, którzy się polecili pielgrzymować w rowerowej drodze i naszej modlitwie. Oraz daj łaskę powrotu do Boga tych, którzy utracili wiarę. Opiekuj się, Matko, nami, naszymi rodzinami, byśmy szli z Bogiem przez to pielgrzymkę ziemską ku wieczności. Amen.
1: Dziękujemy księdzu Jerzemu Grabowskiemu, dyrektorowi 21. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rowerowej, za dzisiejsze rozważania apelowe. Wśród pielgrzymów przybyłych na dzisiejszą modlitwę apelową jest obecna pani marszałek Zgromadzenia Narodowego Węgier, pani Agnes Forsthofer. Jest także razem z nami konsul generalny z Krakowa, pan Tibor Garenczyj. Są także pielgrzymi z miejscowości Szczecin. W pielgrzymce rowerowej przybyli pielgrzymi z Włodawy, a także z Raszyna, z Piaseczna. Pieszo przybyli do nas pielgrzymi z Kalwarii w ramach pielgrzymki Landskorońskiej. Są także pielgrzymi z miejscowości Cyprzanów, Domecko, Radom, to 18. radomska pielgrzymka rowerowa. 15. zwoleńska pielgrzymka rowerowa, również z Radomia, a także członkowie Akcji Katolickiej z Radomia również przybyli do nas na rowerach, pielgrzymi z Poznania, z miejscowości Biłgoraj, z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, pielgrzymi z miejscowości Wysokie Koło. Są także obecni kandydaci do Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Częstochowie, którzy w tych dniach przeżywają swój dzień skupienia. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy jak każdego dnia naszą modlitwą raz jeszcze otoczyć cały Kościół Święty, Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem, całą naszą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przorem. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tobie, Mario, powierzamy wszystkich pielgrzymów, którzy już zmierzają na Jasną Górę, w sposób szczególny pielgrzymów z archidiecezji przemyskiej i poznańskiej. Prosimy, Mario, dla wszystkich o bezpieczne pielgrzymowanie. Nade wszystko prosimy o błogosławione owoce tego świętego czasu rekolekcji w drodze. Powierzamy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Pamiętamy o wszystkich dobrodziejach naszego sanktuarium i klasztoru. Oddajemy Ci naszą umiłowaną ojczyznę. Prosimy także za naród węgierski. Oddajemy Tobie wszystkie intencje, które mamy w naszych sercach, intencje tych, którzy prosili nas o modlitwę, wspólnie odmawiając tajemnicę szczęści bolesnej, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam
2: dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
2: Święta Mária, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo,
8: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo,
10: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża,
12: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłość. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Przora Jasnej Góry Ojca Grzegorza Prusa prosimy o udzielenie nam błogosławieństwa.
14: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
5: Amen.
15: I jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Do modlitwy Różańcem Świętym zapraszam po 21.30, 512 700 444, 512 755, 700 555. Natomiast teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Piotr Marchlewski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.
1: Być może oburzamy się na świętego Piotra. Jak można zadać takie pytanie to samemu Jezusowi? To takie interesowne, Piotrze, biznesowe. Ale święty Piotr powinien nas sprowokować do zastanowienia się, jakie ja chcę zadać pytanie Bogu. Albo ile pytań noszę w sobie niewypowiedzianych. Pytań, które niosą w sobie moją pretensję, mój żal, złość. Jaka jest najlepsza rozmowa z przyjacielem? Szczera. I do tego Jezus dzisiaj nas zaprasza. Nazywa nas swoimi przyjaciółmi, bo powiedział nam wszystko, co usłyszał od swojego Ojca. Dlatego tym ośmieleni wypowiedzmy nasze wszystko Jemu. Moje wszystko. Jezus to już zna. Zna nasze serca, ale to wypowiedzenie wszystkiego jest nam potrzebne. Nie bójmy się wypowiedzieć tego Jezusowi, swoich oczekiwań, zawiedzionych nadziei, pretensji, niezrozumienia wielu kwestii, niezgody na to czy tamto. Nie bójmy się, jak święty Piotr, pokazać Jezusowi swojego wysiłku i trudu, jaki wynika z mojej wiary i wierności Jezusowi. Nie bójmy się, jak święty Piotr, zapytać: Panie Jezu, ale co ja będę z tego miał? Niech taki dialog przybliży nas do Jezusa i zacieśni przyjaźń. Niech taki dialog przypomni nam, że Jezus zawsze daje więcej, bo nie da się prześcignąć w hojności. Teraz otrzymasz 100-krotnie więcej i odziedziczysz życie wieczne.

0: Akurat Warszawa, zbliża się godzina 21.30. Czas na naszą modlitwę Różańcem Świętym. Zapraszam naszych słuchaczy 512 700 444 512 700 555, jak i gości w studiu przy Floriańskiej Pomocnicy Maryi Matki Kościoła. Witam serdecznie i zapraszam do modlitwy różańcowej, w której to prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie prosimy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznając w nim dar od Boga. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, by było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Dziękczynnie za opiekę nad małą Jagódką modli się babcia. O uleczenie z depresji Karoliny Antoniego, uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki, o nawrócenie Rosji. O ochronę przed złem dla Łukasza, o zbawienie duszy dla zmarłych świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Czesława, Magdaleny, Jana. O zdrowie i potrzebne łaski dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły, Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O błogosławieństwo Boże dla małżeństwa Joanny i Łukasza. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. O łaski Boże, opieka Maryi, zdrowie, pomoc w rozwiązaniu trudów życia codziennego dla Elżbiety i Adama. O uzdrowienie z chorób, uwolnienie z cierpienia modli się słuchaczka. O opiekę Maryi, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, mądre wybory dla Beaty w dniu 48 urodzin. O łaski Boże dla jej bliskich. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie modli się Blanka z rodziną. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o radość życia wiecznego Kasi, o opiekę Matki Bożej dla męża i córek. Przez wstawiennictwo Matki Bożej, o prowadzenie dar Ducha Świętego, mądre wybory życiowe dla Szymona w dniu 22 urodzin, o pomoc i wsparcie w trudnych sprawach rodziny Łukasza i Anny, o uzdrowienie małej Alicji, o łaskę wiary i nawrócenie dla Macieja i Tomasza, o zdrowie, bezpieczeństwo, dary Ducha Świętego dla Pana Prezydenta Karola Nawrockiego i jego rodziny, o siły i zdrowie dla Kasi, potrzebne łaski dla małego Olafa, o radość życia małżeńskiego dla Doroty i Waldka, Ani i Sławka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy, o łaski Boże dla księdza Piotra, o Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka, o rozwój pierwszej pielgrzymki pomocników Matki Kościoła, potrzebne łaski dla uczestników i organizatorów na czas pątniczego trudu, o szczęśliwą podróż i udany wypoczynek dla Ani, Sławka, Macieja, Małgorzaty, Wojciecha, Maksymiliana, Małgorzaty i Mikołaja, o wszelkie łaski potrzebne dla nich. Modlimy się także, jak zwykle, za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Rozpocznijmy. Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Pierwsza tajemnica bolesna. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Zawierzamy Ci, Boże, wszystkie tajemnice cierpienia przeżywane w naszych rodzinach. Umacniaj nas swoim błogosławieństwem i nie pozwól nam odłączyć się od Ciebie.
0: A modli się z nami Pani Anna. Na szczęść Boże, Pani Aniu. Witam serdecznie.
4: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać, Pani Anno, za wspólną modlitwę. Pozdrawiam serdecznie.
4: Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555.
3: Druga tajemnica bolesna. Biczowanie Pana Jezusa. Niech ból męki Chrystusowej uczyni nas wrażliwymi na dobro bliźnich i chroni przed wprowadzaniem cierpienia do naszych rodzin przez nasze uczynki, słowa i pragnienia.
0: Modli się z nami Pani Ania. Szczęść Boże, Pani Aniu, witam.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Aniu, Bóg zapłać za modlitwę i za obecność. Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555.
3: Trzecia tajemnica bolesna, ukoronowanie cierniem Pana Jezusa. Królowanie Chrystusa potwierdza Jego wierność woli Ojca Niebieskiego i wszelkie owoce Bożej mocy. Nie zamieniajmy tej drogi na panowanie ludzkiego egoizmu w rodzinie.
0: Jest z nami Pani Grażyna. Szczęść Boże, witam.
6: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Grażyno, Bóg zachowaj za obecność i za modlitwę. Spokojnej
6: bardzo
0: nocy.
6: Dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555.
3: Czwarta tajemnica bolesna, droga krzyżowa Pana Jezusa. Uczestniczymy w tajemnicy Chrystusowego Krzyża poprzez naszą wierność dla Boga i pełnienie Jego woli. Niech Bóg wspiera naszą odpowiedzialność i nauczy wytrwale pomagać innym.
0: Jest z nami Pani Ania. Szczęść Boże.
7: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
7: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
7: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Panie Aniu, Bóg zapłać za słoną modlitwę. Pozdrawiam. Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
7: Pozdrawiam i przepraszam za szczekającego psa na początku.
0: Nic się nie stało. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Zapraszam do modlitwy.
3: Piąta tajemnica bolesna. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Sam Bóg wspiera nas w przeżywaniu tajemnicy śmierci naszych bliskich. Tak jak Matka Boża Bolesna, bądźmy jednością w doświadczeniu bólu i pomocą w szukaniu nadziei na kolejny czas.
0: Pomódlmy się dalej.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swoim
3: swojemu nas polecaj, swojemu, swojemu nas oddawaj. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Bóg zapłać wszystkim za wspólną modlitwę. Różańcem Świętym oczywiście już jutro o stałej porze modlimy się także. Godzina 21:30. Bądźcie razem z nami. Módlmy się różańcem. Zachęcam także do wysłania swoich intencji, które omadlamy w codziennej modlitwie. Dziękuję słuchaczom, dziękuję także gościom studia. Dziś przy Floriańskiej, studio Radia Warszawa, gościli przedstawiciele pomocników Maryi Matki Kościoła. Bóg zapłać za obecność. No i oczywiście zapraszam. Zapraszam także już za kilka sekund dosłownie na audycję Złością czy Miłością. Elżbieta Stawińska i Marcin Wnuszyński poprowadzą. Ja natomiast powolutku kończę wieczór w dobrej atmosferze na dzień dzisiejszy. Życzę wszystkim samych radości. Spokojnej nocy. Do usłyszenia. Minęła 22.
8: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
9: Elżbieta Stawińska,
10: Marcin Wnoszyński.
9: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
10: Witam serdecznie.
9: 9 i 10 przykazanie. Zawsze razem. Nie będziesz pożądał domu bliźniego swego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Księga Wyjścia. Tak mówi o 9 przykazaniu. I Ewangelia Mateusza odnosi się do tych wartości. Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. A mówimy o wychowaniu, czyli mamy mówić o dzieciach i do dzieci, jak dzieciom pokazać wartości, które niesie to przekazanie. No i tym wartościom, tym szczegółowym treściom będziemy się przyglądać na początek. Przy czym punkt 2514 Katechizmu Kościoła Katolickiego, omawiając to przykazanie, na wstępie tak jakby mówi: Święty Jan wyróżnia 3 rodzaje pożądania, czyli pożądliwości. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pychę życia. No z pychą to mi się to nijak nie kojarzyło do tej pory.
10: Mi też nie.
9: Zgodnie z katolicką tradycją,

0: I teraz, jeżeli w swoim życiu, jako osoba dorosła, patrzysz na kogoś w ten sposób, że wybierasz sobie tego kogoś, otwierasz i to już jest ta pożądliwość. To już jest ten moment za daleko.
1: Czyli jak na ciebie patrzę i mi się podobasz...
0: Zależy, co chcesz z tym zrobić.
1: No właśnie, bo czy ja wiem, dlaczego mam zakazywać sobie, odmawiać sobie upodobania tego, że podoba mi się, bo przecież to, że podoba mi się, nie wiem, twoja uroda, no tutaj to o ciało chodzi, więc dobra, niech to będzie, że twoja uroda, podobasz mi się, twoja twarz, twoja postać, budowa twojego ciała, twoje włosy, oczy i mam tego nie podziwiać?
0: No właśnie, możesz to podziwiać.
1: No.
0: Te menu, jak już zaczniesz zamawiać te menu, to już wchodzisz w ten etap pożądliwości. I na tych wakacjach też miałem możliwość słuchania kilku audiobooków i jeden z audiobooków przypomniał mi właśnie mniej więcej te treści. Akurat razem z żoną słuchaliśmy tego audiobooka. Nazywa się Emocje, krzyk do zrozumienia księdza Marka Dziewieckiego. I on mniej więcej w podobny sposób mówił, że jeżeli kobieta na przykład patrzy na innego i się jej podoba, to jeszcze nie jest żaden etap zdrady. I w drugą stronę tak samo, jeżeli mężczyzna patrzy na jakąś kobietę i mówi, że jest ładna, to jeszcze nie jest żaden etap zdrady.
1: Tak.
0: Tu chodzimy dalej po bardzo cienkiej granicy od mówienia do
1: właśnie... Po cienkim lodzie.
0: Bardzo. Gdzie te nasze mózgi, czy to logiczny, czy emocjonalny, który zacznie przeważać w tej dyskusji. I to też było mówione w tym audiobooku. Ale gdzieś tam pożądliwość to już w tym momencie może zacząć istnieć.
1: Kiełkować.
0: Według mnie, tak? Mhm. Według tego, co też słuchałem wcześniej, ale... Myśląc o racjonalnych rzeczach logicznych, no to tak, no jeżeli się wchodzi w miejsce, które daje pewne możliwości, no to człowiek sam się jakby już otwiera albo naraża, jeżeli jest świadomy tego, co robi.
1: Jest to w każdym razie pokusa albo możliwość poddania się pokusie.
0: Tak, no i teraz mogę pielęgnować te myśli.
1: Tak. Żywić je.
0: Tak. I w pewien sposób być może kolejnym krokiem będzie niestety jakiś czyn.
1: Tak.
0: Ale jeżeli mówimy tylko o tym, to bym się zgodził. Jeżeli tylko mówimy o tym, to jest menu, ktoś po prostu wygląda w jakiś sposób i patrzę na tego kogoś i po prostu oceniam, czy wyrażam jego opinię. I koniec, tak?
1: Tak. Bardzo ważną rzecz powiedziałeś, że ja mogę pielęgnować myślenie, bo uczucie jako takie pojawia się we mnie w sposób niezależny ode mnie, no dlatego jest moralnie obojętne. Pierwsza myśl też może przyjść niezależnie od mojej woli, w związku z tym no też nie podlega kontroli, ale kiedy sobie tę myśl uświadomię, już mogę na nią wpływać. Już mogę chcieć albo nie chcieć rozwijać tej myśli, przywiązywać się do niej, podtrzymywać ją, rozwijać poprzez wyobrażenia coraz szerzej, dalej, głębiej idące. Więc bardzo ważne jest tutaj myślenie i kontakt z tym myśleniem. No i tutaj moje doświadczenia warsztatowe potwierdzają, że bardzo często nie mamy kontaktu z własnymi myślami. I kiedy pytam, o czym myślisz, czy co myślisz w tym momencie, bardzo często ja nieraz sama mam kłopot z tym, żeby sobie uświadomić, co ja teraz myślę. Jaki jest tekst, który idzie w mojej głowie. Bo coś mi się bardzo podoba. Dobra, ale dlaczego mi się to tak podoba? Co w tym jest, tak? Jak zaczynam drążyć i dopytywać siebie albo innych, częściej pewnie innych, bo z sobą jest dużo trudniej rozmawiać. No to mamy z tym kłopot. Tak, żeby to skonkretyzować. Jestem radosna, no bo widzę te piękne kwiaty w moim ogrodzie. No dobra, no i co z tego? Jaka jest twoja myśl w związku z tym? Z czym ci się to kojarzy? Jak idą za tym twoje wyobrażenia? Do tego jest dosyć trudno się dostać, z tym się skontaktować. Natomiast można ćwiczyć ten kontakt. Można ćwiczyć świadomość myśli, jakie mam w głowie. I dzięki temu, że wiem, co myślę, że jestem świadoma,

0: świadoma moich myśli, moich wyobrażeń, moich oczekiwań, moich wspomnień, skojarzeń. Dzięki temu, że jestem świadoma, mogę potem poddawać to myślenie kontroli. Mogę nad tym myśleniem przejmować kontrolę. I dzięki temu, no właśnie, nie żywić w sobie stanu, który może za chwilę zamienić się w pokusę. I to w taką pokusę, której się nie będę umiała, mogła oprzeć. I jeśli myślisz, i jeśli Państwo myślicie w tym momencie o osobach dorosłych, które mają z tym kłopot, to mamy z tym kłopot dlatego, że nie nauczyliśmy się tego w dzieciństwie.
1: Ale jakbyś mogła rozwinąć, co mogliśmy się nauczyć w dzieciństwie? Nie dolewać sobie paliwa tych pokus?
0: Nie.
1: Rozpoznawać je?
0: Ja mówię o myśleniu, o świadomości, co jest w mojej głowie. Jaki tekst, jakie wyobrażenie, jakie skojarzenie, co przywołuje moja pamięć, co jest w mojej głowie w tej sferze myślowej. Dzieci bardzo często chcą nam opowiadać, małe dzieci chcą nam opowiadać, ale my, rodzice szczególnie, nie mamy czasu i mówimy cicho, nie przeszkadzaj.
1: Albo przejdź później.
0: Tak, ale później już to dziecko ma 100 tysięcy innych myśli i mogło już w ogóle zapomnieć o tym, co myśli teraz. Albo kiedy wypowie swoje myśli, ujawni je, zaczynamy je krytykować.
1: Doradzać.
0: Ale przede wszystkim krytykować. To wstyd tak myśleć, tak nie wolno. Tak? A to była tylko myśl. To było tylko wyobrażenie. To był tylko efekt bujnej wyobraźni tego dziecka. I jeśli pomożemy temu dziecku wyrazić to w słowach, ale też wyrazić to w inny sposób. Pozwolimy mu na jakąkolwiek ekspresję. Czy to ruchową, czy melodyjną, czy rysunkową, czy, nie wiem, pozwolimy temu dziecku budować coś, no tworzyć coś, co wychodzi z jego głowy, z jego myśli i będziemy mu w tym towarzyszyć, albo nie będziemy mu przeszkadzać, a potem posłuchamy, jak doszło do tego, co zostało ujawnione, bądź co jest wyrażane, to wtedy to dziecko dzięki temu będzie się uczyło kontaktu z tym, co jest w nim w środku i wyrażania tego na zewnątrz. Najbardziej precyzyjne oczywiście są słowa, najbardziej jednoznaczne.
1: Tu wspomniałaś o tym, że jeżeli dziecko coś myśli i to powie, a my czasem powiemy, ojejku, jak tak mogłeś pomyśleć?
0: Jak ty możesz tak myśleć?
1: Tu bym od razu sobie pomyślał, że w tej sytuacji być może takie dziecko już powinno dawno chodzić na porozumienie bez przemocy. Że skoro już...
0: To dziecko czy rodzic? Przepraszam
1: ale właśnie
0: bardzo.
1: Tu bym też powiedział, że dziecko, bo rodzic też, ale jeżeli rodzic jest, to dobrze nazwać dorosły, ale że rozumie to, co dziecko właśnie myśli, przełożyło na słowa i powiedziało, to ja bym tu się czepnął właśnie tego, że no, przyjdzie dziecko i jednak przekłada te myśli na coś, a być może potem...
0: Na co konkretnie?
1: No na przykład, jejku, jak tak mogłeś sobie pomyśleć? Na przykład, że kolega do mnie nie przyszedł, a powiedział, że przyjdzie, bo on już mnie nie lubi. Już jest myśl. Na przykład. No to jak tak sobie mogłeś pomyśleć? No
0: dlaczego?
1: No bo do mnie nie przyszedł, tak?
0: Ale poczekaj, stop.
1: No właśnie.
0: Kiedy słyszę takie zdanie, ono bardzo często się pojawia, bardzo często wypowiadamy. Jak ty możesz tak
1: myśleć?
0: O, tu myśleć, czy zrobić, czy powiedzieć, czy... No i tak dalej, tak? Jak ty możesz tak się zachowywać? Ja mam odpowiedź natychmiastową. No jak to jak? No właśnie tak.

0: złością czy miłością.
1: W tym pytaniu, jak możesz? Jak ty możesz tak powiedzieć? Jak ty możesz tak zrobić? Jak możesz mi to... czy tamto? Jest ukryta krytyka, jest ukryta osąd, ocena negatywna mojego zachowania jakiegokolwiek, tak? Czy to są słowa, czy to są działania, czyny. A tymczasem w Porozumieniu bez przemocy uczymy się obserwacji. Zamiast mnie pytać, jak ja mogę, powiedz, powiedziałeś, że kolega nie zadzwonił i myślisz, że on cię już nie lubi. To jest pierwsza, 1/4 część wypowiedzi, której uczymy się w czasie warsztatów Porozumienia bez przemocy. Obserwacja. To, co usłyszałeś, to tylko ten tekst. On do mnie nie zadzwonił, myślę, że mnie już nie lubi. I teraz, no już jesteś po warsztatach, więc masz dwie drogi. Zająć się sobą i zająć się tym dzieckiem, które wypowiedziało to zdanie. Pierwszą osobą, którą zawsze się zajmujemy w takich sytuacjach, jesteśmy my sami.
2: Zajmij się sobą.
1: Tak, więc zajmij się sobą. Kiedy ty słyszysz ten tekst, co czujesz?
2: I co potrzebujesz?
1: No dobra, ale co czujesz?
2: Znaczy ja akurat słysząc ten tekst czuję zakłopotanie, zdziwienie.
1: Zakłopotanie, zdziwienie, dobra. Dwa uczucia wymieniłeś. Mhm. Zakłopotanie to znaczy masz jakiś kłopot, czyli jest w tobie jakaś myśl. Jaka myśl?
2: Dlaczego tak sobie pomyślał tylko na przykład z powodu, że nie zadzwonił kolega?
1: Dobrze, i co dalej? Bo to jest właśnie to docieranie do sedna, do tego bodźca, który wywołał to zakłopotanie. Zobacz, to jest zakłopotanie, czyli jesteś skonfundowany, trochę zaskoczony, zdziwiony. Bo skąd się bierze to zakłopotanie?
2: Wydaje mi się, że to nie jest koniec świata, żeby już myśleć, że już ktoś kogoś nie lubi, że nie zadzwoni.
1: Według ciebie to nic takiego, że ktoś nie zadzwonił. Więc jesteś zdziwiony, że dla tego dziecka jest to coś, co prowadzi do takiego wniosku, że on mnie nie lubi. Zdziwiony, zaskoczony przed chwilą mówiłeś. Ale skąd się bierze jeszcze to zakłopotanie? Na czym polega twój kłopot, kiedy słyszysz, że twoje dziecko myśli, że kolega go nie lubi?
2: Tu bym szedł w stronę tego, że ta myśl, zamiast być może zadzwonić, poczekać, to już jest taka jego, o, już mnie nie lubi. A nie tylko myśli. Nawet jak dziecko mówi, że myślę, że mnie nie lubi, to się trochę przekłada potem na reakcję pomiędzy kolegami.
1: Na ich relacje.
2: Na ich relacje.
1: No dobra, ale na czym polega dalej twój kłopot? Bo ty myślisz, mówisz teraz cały czas o swoim dziecku. A na czym polega twój kłopot, skoro jesteś zakłopotany? Proszę Państwa, to jest właśnie analiza procesów myślowych, jakie zachodzą w naszej głowie. Ja dlatego drążę i tu Marcina maltretuję i to idzie na żywo, żebyśmy uświadomili sobie, jak trudno nam jest kontaktować się z naszymi myślami, wyobrażeniami, wnioskami i tak dalej. Więc na czym polega twój kłopot? Jakie jest twoje wyobrażenie na przykład?
2: Mi się wydaje, że już to z dwa razy powiedziałem i tak moje zakłopotanie polega na tym, że ja jego myśl, która jest może nieprawdziwa jeszcze,
1: tak,
2: a już zaczyna w tą stronę myśleć, zamiast mógłby pomyśleć, czego też się uczyliśmy na warsztatach, jeżeli ktoś w metrze mnie potrącił, jakie są myśli, czemu ten ktoś biegnąc mnie potrącił, zamiast myśleć, o, może jemu coś się stało i do mnie nie zadzwonił.
1: Dobrze,
2: tak?
1: Ale
2: to jest to moje zakłopotanie, że myśląc o tym, jak syn już reaguje...
1: Co sobie ty wyobrażasz na temat twojego syna?
2: Że on myśli negatywnie w tej sytuacji.
1: No i co z tego? Jaki to jest kłopot? Jakie to ma znaczenie dla ciebie?
2: Że czemu nie szuka rozwiązań i czemu nie chce myśleć w tej sytuacji pozytywnie.
1: Nie szuka rozwiązań i nie chce myśleć pozytywnie. Jaki to ma znaczenie dla ciebie?
2: No, myślę, co, jak on może reagować.
1: Jakie to ma znaczenie dla ciebie? Co ty o sobie teraz myślisz, kiedy słyszysz, że twój syn wyciąga takie wnioski?
2: No, zmierzając w tą stronę, to bym... Ale ja tak nie pomyślałem właśnie, że, no, że ja jako rodzic mógłbym go inaczej, czy pokazać mu inne możliwości na przykład, tak?
1: Może tak.
2: Ale...
1: A czy to zakłopotanie nie bierze się z tego, że wyobrażasz sobie, że z tego powodu, co przed chwilą powiedziałeś, zostanie nadszarpnięta bliska relacja z tym kolegą i twój syn będzie cierpiał, a ty nie chciałbyś, żeby on cierpiał, to po pierwsze, a po drugie, kiedy on będzie cierpiał, ty będziesz musiał się tym zająć, a nie lubisz się zajmować takimi sprawami, nie umiesz się zajmować takimi sprawami, wiesz, że to będzie bardzo trudne, żeby go pocieszać i że będziesz razem z nim cierpiał i tak dalej. Odnajdujesz coś dla siebie z tej interpretacji?
2: Początek tak. Czyli, że myślę, że syn mógłby cierpieć na tej relacji ze swoim kolegą, przyjacielem, ale też w jakiś sposób ja też bym to odczuwał w sposób, że no trzeba pójść, albo chciałbym pójść, porozmawiać z nim, zobaczyć, co on teraz potrzebuje, jak on się teraz czuje, no bo miał jakieś, załóżmy, plany z kolegą i teraz to wszystko jest, wygląda inaczej.
1: Prawda? Popatrz, twoje dziecko wypowiada jakąś myśl, wyciąga jakiś wniosek z tego, co się dzieje w danej sytuacji i ty, mówiąc, jak możesz tak myśleć, w pewnym sensie zakazujesz mu tego toku myślenia. Ale dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że ty w swojej dorosłej głowie przewidujesz, że to może się skończyć zerwaniem dobrych relacji z tym kolegą, twojego dziecka. Po drugie, że w związku z tym on będzie cierpiał, a po trzecie, że to będzie dla ciebie zadanie, żeby go jakoś tam pocieszyć, prawda? Ale z tego już nie zdajemy sobie sprawy. I teraz, czy tak naprawdę jest, czy jest trochę inaczej, tu nie o to chodzi. Chodzi o ten proces, który jakoś tam potwierdzasz, że jest możliwy.
2: Myśląc o tym procesie też, gdyby ta myśl była taka, o, coś mu się stało, to nadal byłyby trzy podobne punkty. Ja bym nadal myślał, ojej, no syn ma teraz, inaczej musi sobie zorganizować popołudnie być może, albo miał jakieś plany, więc teraz nie wie, co ze sobą zrobić, więc ja też angażuję się. Dwa, myślę, o, może coś tam się stało, chodźmy, zadzwońmy, albo pójdźmy, czy coś, też się angażuję. I trzy, myślę właśnie o synu, o tym, jak on to wszystko odbiera i wydaje mi się, że w tej sytuacji ja jeszcze więcej poświęcę czasu, ale to będzie raczej szukanie jakichś rozwiązań i wspólnego znajdowania tego. Ale ja przynajmniej w tych dwóch wersjach bym nie uważał, że poświęciłem jakiś czas, tylko że jestem razem z nim. A w pierwszej sytuacji bym uważał, że trzeba było poświęcić czas, żeby wytłumaczyć, że tak niekoniecznie się zadziało.
1: No tak.
2: No i to jest takie moje... No, w życiu dorosłym nieraz współpracujemy z różnymi osobami i tak kiedyś miałem takiego współpracownika, no taki typowy malcontent, praktycznie zawsze szukający dziury we wszystkim. Taki. No i teraz pytanie, czy te jego myśli z dzieciństwa aż do tego dorosłości jakby nie krążyły, bo tu mówimy dzisiaj o tym temacie paliwa dla pokus, tej pożądliwości, że jeżeli zaczynamy gdzieś już skłonność taką mieć już do tego grzechu, ale tu w tych myślach, jeżeli raz, drugi, trzeci, czwarty, setny dziecko w ten sam sposób myśli, no to na pewno to nie jest jakieś przypadkowe.
1: To nie o to mi chodziło. Chcę tu wyjaśnić. Ja nie przewiduję teraz, jaka postawa tutaj się kształtuje. Ja chciałam powiedzieć tylko, że kiedy mówię do dziecka, jak możesz tak myśleć, gdzieś głęboko w podtekście, to dziecko odbiera to jako krytykę i zakaz takiego myślenia. A tymczasem prawda jest taka, że w głowie tego dziecka taka myśl powstała. I ty, wypowiadając słowa, jak możesz tak myśleć, że on cię nie lubi, w domyśle, kiedy tak mówisz, to krytykujesz jego myślenie, a ponieważ ta myśl w jego głowie powstała, to on, nie chcąc się następnym razem narazić na twoją krytykę, bardziej albo mniej wprost wyrażoną, następnym razem nie powie tego głośno.
2: Ale może też być tak, że spytam go, dlaczego tak myślisz?
1: No właśnie, o to chodzi, że kiedy pytasz, dlaczego tak myślisz, to też przejmujesz inicjatywę i zaczynasz kierować, a może nawet kreować jego myśli. Dlaczego on tak myśli? Dlatego, że kolega nie zadzwonił. Właśnie to przed chwilą powiedział. I koniec. Więc co ty możesz zrobić? Ty możesz zaakceptować tę myśl i nic więcej. Bez odnoszenia się w jakikolwiek sposób oceniający, bo słowo jak możesz tak myśleć jest zdecydowanie stwierdzeniem oceniającym, z pretensją oczywiście w tonie i pod wpływem tej oceny dziecko nabiera przekonania, że nie ma co wypowiadać głośno myśli.
2: Taki przykład, powiedzieliśmy, ten przykład można...
1: Prościutki.
2: Bardzo na wiele płaszczyzn
1: tak,
2: odnieść,
1: oczywiście.
2: Bo to czy ktoś zadzwonił, czy ktoś miał coś dać, przekazać, spotkać, wszystko można pod to podpiąć.
1: Tak, tak, tak. Ja pokazuję tutaj schemat na takim najbardziej prostym przykładzie i w ten schemat można włożyć najróżniejsze inne sytuacje, które budzą twój niepokój, bo to zakłopotanie to jest rodzaj niepokoju. Ty się zdziwiłeś, ale już węszysz kłopot w tym jakiś tam dla ciebie. I to jest twoje myślenie, z którym prawdopodobnie, gdybyśmy teraz nie rozmawiali, to w ogóle by nie przyszło ci do głowy, żeby to aż tak rozwinąć. A tymczasem to może tak się właśnie rozwijać. A ja zmierzam tutaj tylko do tego, że jeśli dziecko mówi mi, co myśli, to ja mam to przyjąć jeden do jednego, bez żadnych ocen, osądów, zdziwień, tylko mam to po prostu usłyszeć i nic więcej.
2: To tak tylko dodam, jeżeli teraz dziecko przyjdzie i powie, myślę, że on mnie nie lubi.
1: Mhm. Słyszę, że myślisz, że on cię nie lubi. Koniec.
2: I nawet go nie pytać, czemu tak myślisz?
1: Nie, nie pyta. O to chodzi właśnie, że nie. Bo przepraszam, co cię to obchodzi?
2: Jestem rodzicem.

0: złością czy miłością.
1: Dziewiąte przykazanie mówi też o intymności, o szacunku do dyskrecji, o godności, o intymności, więc to, że jesteś moim rodzicem, to nie znaczy, że masz prawo wchodzić z butami w moje życie. A to jest wchodzenie z butami, jeśli zaczniesz mi przypisywać jakieś moje intencje, jeśli zaczniesz manipulować, oceniać moje myśli. Bo moja myśl jest tylko myślą. Za nią nic może nie iść. Ta myśl, on mnie nie lubi, może być jedną z pięciu różnych, które przychodzą mi do głowy. Ale jeśli mi powiesz, jak możesz tak myśleć, to o czterech następnych się nie dowiesz już.
2: To w takim razie, czy tu pytanie typu, co z tą myślą chcesz zrobić?
1: Nie!
2: Dalej nie.
1: Co czujesz? Drugi krok. Twoja myśl jest taka. I co czujesz? Albo zamiast co czujesz i co? Jest ci smutno? Jest ci przykro? Tak? Drugi krok w porozumieniu bez przemocy to mowa o uczuciach. Odpowie albo nie. A trzeci krok to co?
2: Potrzeby.
1: Tak. Jaka potrzeba leży u podstaw powiedzenia on mnie nie lubi? Co jest przeciwieństwem tego, że on mnie nie lubi?
2: No, proste lubi.
1: On mnie lubi. Chciałabym, żeby mnie kolega lubił. A jak mnie będzie lubił, to będzie zaspokojona moja potrzeba...
2: Przyjaźni.
1: Bliskości, uznania, docenienia, poczucia własnej wartości, tak? Może
2: przynależności.
1: Może nawet bezpieczeństwa, nie? Ale też takim bycia ważnym, podziwianym. Nie? Popatrz, tyle potrzeb. Straciłbyś, to znaczy tyle potrzeb może mieścić się w tym jednym stwierdzeniu, on mnie nie lubi. Ale o tych potrzebach nie będziesz z nim rozmawiał, jeśli go zapytasz, dlaczego tak myślisz. Bo on nie zadzwonił. No to jak to? No to przecież, ale przecież jest tyle możliwości, tak? I już poszedłeś, ho, ho, ho, w planowanie, a nie zająłeś się wewnętrznym stanem twojego dziecka, który to wewnętrzny stan został wyrażony słowami nie zadzwonił, to znaczy, że on mnie nie lubi. I to są uczucia i potrzeby twojego dziecka, które możesz mu pomóc nazwać, odszukać, wypowiadając je. I co jest ci smutno? Jest ci przykro? Myślisz, że on cię nie lubi, a ty chciałbyś, żeby cię lubił. I ja jestem na 100% przekonana, że jeśli w ten sposób będziesz rozmawiać z nim i dasz mu czas, milknąc po nazwaniu tych uczuć i tych potrzeb, może jednej, wiesz, to my tutaj wymieniamy je w takiej laboratoryjnej sytuacji, więc jakoś tam szukamy, ale no, z kontekstu może wynikać, jaka z tych potrzeb jest może najważniejsza. Natomiast jeśli ty wymienisz i co, i potrzebujesz bliskości, chciałbyś, żeby cię lubił, zajmując się jego potrzebami, ale wcześniej akceptując myśl, którą on wypowiedział głośno, którą on wyjawił, wyraził, akceptując uczucia, jakie są związane z tą myślą i prowadząc go do nazwania potrzeby, teraz możesz zamilknąć i dać czas temu dziecku sprawdzenia, czy jest tak, jak ty mówisz, jak mu podpowiadasz. I ono, jestem pewna na 100%, że potwierdzi albo nie, czy masz rację, czy nie. Nie, nie jest mi smutno. Jestem zaniepokojony. Tak, jest mi smutno, bo chciałabym, żeby mnie lubił. Kiedy to dziecko wypowie takie słowa, to najczęściej, kiedy my dorośli wypowiadamy, chciałabym, żeby się tak czy siak stało, to co teraz myślę? Zaczynam się zastanawiać, co ja mogę zrobić, żeby to się stało, prawda? Więc kiedy zaakceptuję myśl i pokażę dziecku, że usłyszałam tę myśl, pokażę mu, że jestem z nim, rozumiem go albo chcę go rozumieć, bo nazywam jego uczucia i pomagam mu odnaleźć jego potrzebę, to jednocześnie prowadzę go do uświadomienia sobie sytuacji, w której ta potrzeba będzie zaspokojona. Jest ci smutno, bo potrzebujesz, chciałbyś być podziwiany albo lubiany, chciałbyś, żeby cię kolega lubił. I jeśli ja to potwierdzę, to kolejny krok, co ja mogę zrobić, żeby mnie polubił? Co ja mogę zrobić, żeby sprawdzić, czy on mnie lubi, czy nie lubi? I to jest ta droga, którą możesz podjąć. I ty możesz się zastanawiać, już teraz głośno, razem z dzieckiem, czy to prawda, czy nieprawda, ale nie mówiąc, to nieprawda, że cię nie lubi, tylko ja pamiętam, że on tutaj był niedawno i no, przypomnieć sobie jakąś sytuację, która ewidentnie świadczy o tym, że ten kolega go lubi. Zamiast mówić, to nieprawda, że on cię nie lubi, mogę przypomnieć takie sytuacje, które same przeczą temu. Ale mogę też, i co zastanawiasz się, dlaczego on nie zadzwonił? Wtedy, w ten sposób, towarzyszę temu dziecku w poszukiwaniu rozwiązań, ale nie proponując, tylko pytając, co on ma ochotę z tym zrobić. Nie mówiąc, wiesz co, to najlepiej zadzwoń do niego i zapytaj. Bo jeśli tak zrobisz, to powiesz temu dziecku, ja wiem lepiej, co ty powinieneś zrobić i jego poczucie własnej wartości spada do zera. Wprawdzie twoje rośnie do 100%, no ale to przecież nie o to chodzi, bo przecież zależy nam na tym, żeby nasze dzieci miały poczucie własnej wartości, żeby wierzyły w siebie, żeby były pewne siebie. I kiedy ty zapytasz, co ty o tym myślisz, albo w ogóle, no i co teraz? Nawet bez ty. Ty nie wiesz, czyli wartość twojego dziecka jest dużo wyżej, bo ty pytasz dziecko i co teraz? Rozumiesz?
2: No, może dać jeden albo kilka przykładów, z których rzeczy by sam widział jakich rozwiązań. No i tu już dochodzimy do tego momentu, że już ma jakieś rozwiązania.
1: Ale to dziecko ma te rozwiązania, a ty jesteś tylko towarzyszem, a nie przewodnikiem w tej drodze. Tylko mu towarzyszysz. Mało tego, podziwiasz. Ustępujesz mu miejsca w tym planowaniu, co teraz zrobić. Na tym moim zdaniem polega towarzyszenie. Ale dlaczego zajęliśmy się tym? Bo w 9 przykazaniu, wracajmy, jest mowa o... Nie. Jak to było? Dlaczego myśmy tutaj weszli? A zajmujemy się tym, ponieważ chcemy uczyć nasze dzieci kontrolowania własnych myśli po to, żeby pokusa, jaka się pojawia, nie zagarnęła nas zbyt szybko, nie pociągnęła nas zbyt szybko, żebyśmy potrafili wychwytywać w życiu sytuacje, które stanowią dla nas pokusę. A będzie nam łatwiej, jeśli będziemy mieli kontakt z własnym myśleniem. Czyli kiedy widzę, wróćmy do początku tego naszego rozważania, ty kobietę, ja mężczyznę, który mi się podoba, to ja mogę na tym poprzestać, że on mi się podoba. Mogę też podzielić się z moim mężem, tym moim wewnętrznym stanem, który właśnie przeżywam, takiego mężczyzny, to przestaje być tajemnicą. To jest ujawnione i odczarowane w pewnym sensie. Tu chodzi o to, żeby skontaktować się z moimi myślami, które towarzyszą temu doznaniu podziwu.
2: Ta myśl, odniesienie do tej pożądliwości, sama w sobie nie jest jeszcze tym grzechem.
1: Tak, tak.
2: Ale taką skłonnością do grzechu jeżeli byśmy to potraktowali właśnie jak takie paliwo do tych pokus i w konsekwencji mogą już doprowadzić do jakichś decyzji.
1: Ale pierwsza i najważniejsza jest nasza umiejętność spotkania się z tą myślą, odczytania tej myśli, ujawnienia najpierw przed samym sobą takiej myśli, że on mi się tak podoba. I te myśli mogą mnie pociągać tak daleko, że już nie będę chciała wypowiadać głośno tych myśli. I wprawdzie one nadal są tylko myślami, ale już zaczynają rządzić całą moją świadomością.
2: Jak nie masz ukrytych zamiarów, to jeszcze masz te czyste serce.
1: Ale nie mam ukrytych zamiarów, jeśli mam czyste myśli. Natomiast nad tymi myślami, żeby one były czyste, ja muszę mieć kontrolę. Jeśli nie mam kontroli, to one bardzo szybko stracą swoją pierwotną czystość. Myślenie, wyrażanie myśli. Kontakt z myślami jest umiejętnością, której uczymy się w dzieciństwie, której, jeśli się nie nauczymy, będzie nami bardzo łatwo manipulować. Więc kontrolowanie to jedna z umiejętności, ale zaczyna się od kontaktu z myśleniem, od akceptowania myślenia, od ubierania myśli w słowa i wyrażania tego głośno, ujawniania. I jeśli naszym dzieciom zakazujemy opowiadania tego, co mają w głowach, przez komentarz typu, jak ty możesz tak myśleć, albo no nie mów, no daj spokój, no co ty takie rzeczy opowiadasz, dzieci szybciutko, jak ślimaczek, schowają się do swojej głowy i one i my stracimy kontakt z ich wnętrzem. Ale co najgorsze, że one same mogą bardzo łatwo przez to stracić kontrolę nad tym, co jest w nich w środku. Więc praca domowa, jako że czas audycji dobiega końca, sprawdźmy, czy potrafimy bez komentarza słuchać opowieści naszych dzieci o tym, co one sobie wyobrażają, co myślą, co sobie przypominają, co sobie kojarzą, o tym jednym słowem, co jest w ich głowach. Czy potrafimy bez komentowania, bez oceniania, bez osądzania?
2: W głowie się nie mieści taka praca domowa.
1: No to dobrze. To niech się wylewa na zewnątrz. To bardzo ważna postawa rodzicielska, którą nazwałabym akceptowaniem tego, co jest w głowie, w myśli naszych dzieci. Spróbujmy się przyjrzeć sami sobie, sobie nawzajem, czy umiemy to robić. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem.
2: Dobranoc.
1: Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Kiedy znajdą godny pochówek? O poszukiwaniach szczątków ofiar rzezi wołyńskiej pisze Irena Świerdzewska w artykule Ekshumacje na Ukrainie. Skutki schizmy lefebrystów wyjaśnia ksiądz Łukasz Żak w wywiadzie Barbary Stefańskiej Niezgoda i rozłam. Jak po wakacjach być lepszym człowiekiem? Radzi ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski w eseju Wakacje w Kirkę.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg, Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: ją, osłaniaj swoją prawicą.
1: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
0: Chryste łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
0: Panie mój Boże, wołam do Ciebie we dnie, żalę się przed Tobą w nocy.
1: Niech dotrze do Ciebie moja modlitwa. Nakłoń ucha na moje wołanie.
0: Bo moja dusza nieszczęściem jest przepełniona, a życie moje zbliża się do otchłani.
1: Zaliczono mnie do grona idących do grobu. Stałem się jak mąż pozbawiony siły.
0: Między zmarłymi jest moje posłanie, tak jak poległych, którzy leżą w grobach.
1: O których Ty już więcej nie pamiętasz, nad którymi nie roztaczasz już opieki.
0: Strąciłeś mnie w otchłań najgłębszą, w mrok i przepaść.
1: Twój gniew mnie przygniata. Spiętrzyły się nade mną jego fale.
0: Odsunąłeś ode mnie wszystkich przyjaciół, wzbudziłeś w nich do mnie odrazy. Znalazłem się w więzieniu bez wyjścia.
1: Moje oczy słabną w nieszczęściu, każdego dnia wołam do Ciebie, Panie. Ręce do Ciebie wyciągam.
0: Czy uczynisz cud dla umarłych? Czy wstaną cienie, by wielbić Ciebie?
1: Czy to w grobach sławi się Twoją łaskę, a wierność Twoją w miejscu zagłady?
0: Czy Twoje cuda widzi się w ciemnościach, a sprawiedliwość w krainie zapomnienia?
1: A ja wołam do Ciebie, Panie. Niech nad ranem dotrze do Ciebie moja modlitwa.
0: Czemu odrzucasz mnie, Panie, i ukrywasz swoje oblicze przede mną?
1: Cierpię biedę i od młodości stoję na progu śmierci. Dźwigałem Twoją grozę i osłabłem.
0: Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby.
1: Zewsząd mnie otoczyły jak fale powodzi i topią mnie w jednym momencie.
0: Odsunąłeś ode mnie przyjaciół i towarzyszy. Tylko ciemności mieszkają ze mną.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wołam do Ciebie, Panie,
2: we dnie i w nocy.
0: Ty jesteś wśród nas, Panie, a Twoje imię zostało wezwane nad nami. Nie opuszczaj nas, Panie nasz Boże. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
1: Powierzam ducha mojego.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
0: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj,
2: abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
3: Módlmy się. Wszechmogący Boże, Twój jednorodzony Syn umarł i został złożony w grobie. Pomóż nam tak wiernie upodobnić się do Niego, abyśmy mogli razem z Nim powstać do nowego życia, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
0: Witaj, niebios królowo, witaj, Pani aniołów, witaj, różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
1: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: Z Ewangelii świętego Mateusza. Piotr powiedział do Jezusa: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy.
1: Być może oburzamy się na świętego Piotra. Jak można zadać takie pytanie to samemu Jezusowi? To takie interesowne, Piotrze, biznesowe. Ale święty Piotr powinien nas sprowokować do zastanowienia się, jakie ja chcę zadać pytanie Bogu. Albo ile pytań noszę w sobie niewypowiedzianych. Pytań, które niosą w sobie moją pretensję, mój żal, złość. Jaka jest najlepsza rozmowa z przyjacielem? Szczera. I do tego Jezus dzisiaj nas zaprasza. Nazywa nas swoimi przyjaciółmi, bo powiedział nam wszystko, co usłyszał od swojego Ojca. Dlatego tym ośmieleni wypowiedzmy nasze wszystko Jemu. Moje wszystko. Jezus to już zna. Zna nasze serca, ale to wypowiedzenie wszystkiego jest nam potrzebne. Nie bójmy się wypowiedzieć tego Jezusowi, swoich oczekiwań, zawiedzionych nadziei, pretensji, niezrozumienia wielu kwestii, niezgody na to czy tamto. Nie bójmy się, jak święty Piotr, pokazać Jezusowi swojego wysiłku i trudu, jaki wynika z mojej wiary i wierności Jezusowi. Nie bójmy się, jak święty Piotr, zapytać: Panie Jezu, ale co ja będę z tego miał? Niech taki

mężczyzna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat,

zimny, ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak u mamy, cichy kąt.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły pies, cichy kąt nie ma jak umany. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany, cichy kąt, ciepły pies, nie ma jak umany. Kto nie wierzy, jego

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Powtórka programu.
2: Szkoła RUT, Radiowy Uniwersytet Teologiczny, zaprasza Grzegorz Kozłowski.
3: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się dziś ponownie w audycji Szkoła RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. Dziś naszym gościem jest ksiądz profesor Tomasz Stępień. Szczęść Boże.
4: Witam serdecznie, witam Państwa.
3: A będziemy rozmawiać, powiem tak troszeczkę może przekornie, o rzeczach ulotnych, bo porozmawiamy o aniołach. I może takie pierwsze pytanie na początek, księże Tomaszu. Czy da się anioła w ogóle pomyśleć?
4: I jedyny sposób, w jaki możemy anioła poznać, to jest właśnie o nim pomyśleć. Dlatego, że oczywiście wiemy z Pisma Świętego i święty Tomasz z Akwinu też to podkreśla, że aniołowie są w stanie przybierać ciało i wtedy anioła w przybranym ciele można zobaczyć, ale można powiedzieć, że przybrane ciało anioła to jest takie przebranie trochę, które raczej zaciemnia, czy raczej ukrywa prawdziwą naturę anioła. A ja, ponieważ aniołowie są stworzeniami duchowymi, no to jedyny sposób, w jaki można anioła poznać, to jest właśnie pomyśleć o nim, prawda? Inaczej się nie da. I w związku z tym taka droga teologiczna to jest droga właśnie myślenia o aniołach, czy wymyślania tego, kim są aniołowie.
3: Czy w Kościele było zawsze tak, że w ten sam sposób obrazowano aniołów?
4: Oczywiście, że nie. To znaczy, to jest ewolucja, która jeśli weźmiemy na przykład Pismo Święte na początku, prawda? No to Stary Testament pokazuje aniołów w pewien sposób i od początku, od raju, prawda, od Księgi Rodzaju mamy takie niejasne ujęcia, które są raczej ujęciami takimi bardziej symbolicznymi, tak jak na przykład szatan jest ukazany jako wąż, prawda. Później już mówiąc na przykład o złych duchach, no to ten sam szatan jest jakimś aniołem, który się pojawia na tronie, na dworze Boga, prawda, w Księdze Hioba. I tak dalej, i tak dalej. On jakby to jest pewna ewolucja i w końcu na przykład te złe duchy w Nowym Testamencie stają się już demonami, prawda, które Jezus wypędza, które egzorcyzmuje i tak dalej, i tak dalej. I tak samo jest z dobrymi aniołami. Dobrzy aniołowie w Starym Testamencie, przynajmniej tak to należy chyba rozumieć, pokazują się w ciele, czy przybierają ciało, dlatego, że jest to pewna zapowiedź tajemnicy wcielenia. Czyli aniołowie jak gdyby w Piśmie Świętym w ogóle wskazują na Chrystusa, wskazują na Jego tajemnicę wcielenia. I w związku z tym jak gdyby też w całej teologii później, jak zaczyna teologia się zajmować aniołami i pyta, kim są aniołowie, to też przechodzi taką drogę od czysto symbolicznych przedstawień aniołów albo materialnego rozumienia natury aniołów do czysto duchowego rozumienia anioła. I materialne rozumienie anioła to byłoby takie, że na przykład anioł posiada ciało, które jest zrobione z jakiegoś lepszego, z lepszej materii niż ciało ludzkie, czyli na przykład ma ciało z powietrza albo ciało ogniste, prawda? I można tak to rozumieć, to co jest na przykład w Piśmie Świętym, prawda? Że są to istoty z ognia, nie? Ale jak gdyby teologia dochodzi stopniowo do takiego przekonania, jakbyśmy prześledzili całą tradycję, że to nie był pokazanie natury anioła w sposób rzeczywisty, tylko raczej był to symbol, przy pomocy którego pokazuje się anioła, prawda? Że on jest właśnie ulotny, w tym sensie, że jest nieograniczony materią, że jest niezniszczalny, że ma dużo większą władzę nad materią i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko pokazywano poprzez symbole, jakim jest ogień, powietrze i tak dalej, i tak dalej. A później w zasadzie Tomasz z Akwinu dochodzi do takiego wniosku, że czy udowadnia to na drodze takiej czysto filozoficznego rozumowania, że anioł jest absolutnie niematerialny.
3: Gdyby tak pomyśleć w ogóle o aniołach, to czym one rzeczywiście różnią się od nas? Bo my próbujemy sobie jakoś ich personifikować, w sensie jakoś na swój obraz trochę ubierać, kiedy o nich myślimy. Przynajmniej te przedstawienia, które widzimy gdzieś w kościołach, na różnego rodzaju freskach, nawet tych wczesnochrześcijańskich. No ale właśnie to samo wyobrażenie o aniele, czy ono jest właściwe? Czy to jest pewna metafora, którą też jakoś próbujemy właśnie oddać tę prawdę o aniołach? No bo widzimy choćby właśnie Gabriela w scenie zwiastowania. Dziś już jesteśmy po niedzieli Chrztu Pańskiego, no ale jeszcze niedawno przeżywaliśmy okres Bożego Narodzenia, w którym ta kwestia aniołów była bardzo istotna. No i właśnie, jak jest z tą metaforą? Tym, że te przedstawienia aniołów są bardzo podobne do nas samych.
4: To znaczy, ja tutaj posłużę się pseudo-Dionizem Areopagitą, moim ulubionym, czyli ojcem Kościoła z V wieku, który napisał jako pierwszy w historii teologii traktat o aniołach. Nazywał się ten traktat Hierarchia Anielska. I on tam mówi sporo o teologii symbolicznej. I pokazuje, że symbol jest tym, czyli coś materialnego, tak, co wyraża jakąś duchową prawdę, dlatego że ta duchowa prawda sama w sobie jest nieosiągalna czyli nie można jej zobaczyć, prawda? I tutaj jest bardzo podobnie, znaczy symbol, jeszcze nie skończyłem, symbol u Dionizego Areopagity, jak on pokazuje, z jednej strony coś rozjaśnia, z jednej strony coś pokazuje, a z drugiej strony zaciemnia. Prawda? Czyli ponieważ nie możemy rzeczy duchowych przedstawiać inaczej, jak przy pomocy symboli, w związku z tym ten symbol jest czymś, co nam pomaga, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że to nie jest rzeczywistość, tylko to jest symbol. I tu jest dokładnie tak samo. To znaczy, jeśli my wyobrażamy sobie aniołów na sposób ludzki, to co jest dobre, prawda, na przykład to jest wyobrażenie sobie ich jako kogoś, kto jest młody, tak? Czyli ktoś, kto jest poza wiekiem, prawda? Aniołowie się nie starzeją, nie mają wieku, tak? W sferze duchowej nie ma starzenia się. Jeśli na przykład wyobrażamy sobie ich jako kogoś, kto ma skrzydła, nie? To te skrzydła znowu są obrazem tego, że aniołowie są nieograniczeni przestrzenią i czasem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony może być błędne na przykład w związku z tym to zaciemnienie, to gdzie symbol się nie wpisuje, bo jeszcze też można do tej pierwszej części dodać, że dobrze sobie wyobrażamy aniołów jako osoby, prawda? My jesteśmy osobami, tak? Aniołowie są też osobami, czyli to jest zawsze ktoś, do kogo można się zwracać. Ktoś, kto jest kimś, kto ma wolną wolę, kto ma rozum, kto decyduje i kto myśli i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale z drugiej strony właśnie to zaciemnienie tego, to gdzie to przedstawienie aniołów nam nie pomagają, to jest właśnie myślenie w sposób materialistyczny o aniołach, czyli przykładanie do nich kategorii materialnych. Czyli na przykład, jeśli byśmy powiedzieli, że aniołowie czują, nie wiem, pożądanie, powiedzmy, albo na przykład pytanie typowe, czy aniołowie mają płeć, nie? I to jest pytanie właśnie złe, dlatego że aniołowie po prostu dlatego, że nie mają ciała, nie mogą mieć płci. To znaczy, to nie jest tak, że oni są bardziej kobietami czy bardziej mężczyznami, tylko po prostu w ogóle ich ta kategoria nie dotyczy, tak? Bo to, co jest niecielesne, w ogóle jest bezpłciowe, nie w takim sensie, że jest nijakie, tylko w takim sensie, że po prostu jest poza tą kategorią, że to w ogóle nie tutaj.
3: Stąd wniosek to, że aniołów jest skończona ilość?
4: To jest akurat chyba skądinąd taki wniosek. To znaczy, bo jeśli zastanawiamy się na temat tego, ilu jest aniołów, to wiemy z teologii, na przykład no już od początku to jakoś jest w teologii przez wielu autorów pokazywane, ale myślę, że znowu najlepiej święty Tomasz z Akwinu to pokazuje, że w momencie, kiedy Pan Bóg stwarza świat, tak, to stwarza jednocześnie świat duchowy i świat materialny. I w momencie, kiedy stwarza świat duchowy i materialny, to świat materialny jest zaprogramowany tak, że kolejne pokolenia, obojętnie czy to ludzie już byli wtedy, czy to jakoś bardziej ewolucyjnie to ujmiemy, że ci ludzie mieli się dopiero pojawić później, nie? To świat materialny jest tak zaprogramowany, że ciągle pojawiają się nowi ludzie, czy ciągle pojawiają się nowe materialne osoby, byty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast świat duchowy, w którym nie ma czasu, tak nie działa. W związku z tym Pan Bóg stworzył aniołów od razu i od razu stworzył wszystkich, którzy są. I więcej ich nie będzie, ani mniej nie będzie. Tak? W związku z tym z samego faktu, że oni zostali stworzeni, wynika, że jest ich skończona ilość. Pan Bóg ich nie dostwarza już później. Tak? To wynika z samego też aktu stworzenia, że Pan Bóg stworzył świat w sposób doskonały i w tym doskonałym świecie tych aniołów musi być bardzo, bardzo dużo, ale skończona ilość.
3: Jeśli chodzi o tą ilość, to przychodzi na myśl choćby to, że każdy ma anioła stróża, co też jest jakąś pewną tajemnicą. I teraz, kiedy myśleć o nas jako ludziach chronologicznie i o tym, ilu nas było, będzie, to ta liczba aniołów rzeczywiście chodzi na bardzo dużą, prawda?
4: Tak, tak. To jest, myślę, piękna interpretacja Pisma Świętego, bo w Piśmie Świętym, jak się mówi o ilości tych stworzeń niebieskich, to było ich tysiące, tysięcy, milionów, prawda? Czyli zawsze te liczby są jakieś takie wielkie, prawda? I to Pseudo-Dionizjusz już mówi, że to oznacza olbrzymią ilość, wręcz niewyobrażalną ilość tych duchowych stworzeń. Tomasz z Akwinu dopowie do tego, że skoro Pan Bóg jest doskonały i stwarza najbardziej doskonały wszechświat, jaki mógł stworzyć, prawda, co wynika właśnie z doskonałości aktu stworzenia i doskonałości samego Boga, to w doskonałym wszechświecie tych bytów, które są lepsze, musi być więcej niż bytów, które są gorsze. Czyli wychodzi na to, że żeby wszechświat był doskonały, aniołów musi być więcej niż wszystkich bytów materialnych razem wziętych, co jest ciężkie do wyobrażenia nawet.

0: dookoła ród.
1: Księże Tomaszu, chciałem zadać jeszcze pytanie dotyczące tego, bo mamy pewne wyobrażenie o aniołach, że są anioły dobre i są te anioły upadłe złe.
2: Tak.
1: To może tak po ludzku wróćmy do tego początku, który tak sobie jakoś ubieramy w słowa, czyli do tego momentu. Czy to rzeczywiście miało, jak przed momentem ksiądz wspomniał, bo możemy rozumieć to różnie, albo chronologicznie, albo właśnie ewolucyjnie, czy aniołowie byli pierwsi, ale może wpierw ten element tego, czy jak dokonało się to, że część z aniołów obróciła się przeciwko swojemu Stwórcy. Mm-hmm.
2: Tutaj znowu, żeby powiedzieć to w sposób... Znaczy nie da się tego opowiedzieć w sposób prosty, bo jest to tak skomplikowane zagadnienie teologiczne i filozoficzne, ponieważ sięga to też etyki, prawda? Czyli to jest taki wybór zła w czystej postaci, można powiedzieć. Więc żeby jakoś to skrócić troszeczkę, to trzeba też jasności odnośnie chronologii, prawda? To znaczy problem polega na tym, że czas jakoś płynie w rzeczywistości duchowej, ale nie tak jak na Ziemi, nie jest to czas ciągły, ale są tam zmiany, więc jeśli czas jest miarą zmiany, no to w jakiś sposób tam coś się zmienia, prawda? Choćby to, że aniołowie wcześniej byli niezbawieni, a później są zbawieni albo potępieni, prawda? Ale dokładnie, ponieważ ten czas płynie inaczej, można przedstawić to w ten sposób, że w momencie, kiedy Pan Bóg stworzył anioły, oni jeszcze nie byli ani zbawieni, ani potępieni. Prawda? Tylko byli w takiej sytuacji, w jakiej my teraz jesteśmy. To znaczy, że te dwie drogi były dla nich otwarte. I teraz, ponieważ tam nie ma czasów w takim rozumieniu materialnym, tak, w związku z tym od razu część aniołów powiedziała tak, czy część aniołów została przy Panu Bogu, prawda? I ci aniołowie od razu zostali zbawieni, to znaczy od razu Pan Bóg stworzył łaskę, która jest im potrzebna do tego, żeby oglądać Go w Jego istocie, czego wcześniej nie mieli, prawda? Bo gdyby oglądali Boga w Jego istocie takim, jakim On jest, to nie mogliby zgrzeszyć już, prawda? Bo to się nie da już wtedy popełnić żadnego grzechu. A część aniołów powiedziała nie, mniejsza część aniołów powiedziała nie i to są aniołowie potępieni. Tak? I w związku z tym teraz sytuacja wygląda tak, że nie ma aniołów niezdecydowanych, są tylko albo dobrzy, albo źli i ten wybór jest już ustalony. To znaczy z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia czasu, ten wybór już jest ustalony w tym sensie, że on już jest taki, jaki zawsze będzie. Nie? No i oczywiście oddzielnym pytaniem jest to, dlaczego część aniołów powiedziała Panu Bogu nie. I tutaj jest bardzo, jest to w ogóle bardzo ciekawe, nie? Ponieważ odsłania właśnie jakąś mechanikę grzechu, odsłania sposób, w jaki człowiek też wybiera zło, dlatego że mamy właśnie wybór zła w czystej postaci, można powiedzieć, czyli jakby grzech w czystej postaci. I w związku z tym nawet od tych złych aniołów można się nauczyć tego, czego nie robić, albo co jest zagrożeniem, nie? I można dwie rzeczy takie powiedzieć, że przede wszystkim oni wybrali swoją własną receptę na szczęście. To znaczy Pan Bóg aniołom zaproponował na początku, tak jak nam proponuje zbawienie, przy czym Pan Bóg chciał aniołów zbawić i chce zbawić człowieka w taki sposób, że stworzenie musi odpowiedzieć w sposób wolny na to, co Pan Bóg proponuje. I teraz aniołowie, ponieważ nie byli głupi, chciałem powiedzieć, ale to mają nieporównanie lepsze poznanie do nas, tak? W związku z tym wiedzieli, że tylko Pan Bóg może im dać szczęście. My, wybierając na przykład pieniądze, sławę, władzę i różne dziwne rzeczy, tak? To świadczy o tym, że my nie wiemy, że Pan Bóg nam tylko może dać szczęście. Natomiast aniołowie wiedzieli, wszyscy aniołowie wiedzieli, że tylko Pan Bóg może im dać szczęście, bo to ich poznanie było lepsze. Tylko problem polegał na tym, że źli aniołowie nie chcieli zaakceptować tego, w jaki sposób Pan Bóg chce ich zbawić. To znaczy oni uważali, że mają własną receptę na zbawienie, która jest lepsza niż to, co Pan Bóg im proponuje. Tak? I to się nazywa grzech pychy. Tak, ponieważ takie stwierdzenie, że ja lepiej wiem od Ciebie, Panie Boże, co jest dla mnie dobre, tak, to jest po prostu pycha. I to oczywiście w przypadku złych duchów była to pycha w czystej postaci. Nie? Tutaj bardzo ładnie to też jest powiedziane, bo proszę zobaczyć, że w naszym przypadku jest też podobnie. To znaczy my też możemy na przykład chcieć rzeczy dobrych, tak? Ale nie samo chcenie rzeczy dobrej świadczy o tym, że my dobrze postępujemy, ponieważ można chcieć rzeczy dobrej w zły sposób. Tak, czy jeśli ktoś na przykład chce, nie wiem, zostać bogatym człowiekiem i w tym celu kradnie, tak, to dobra materialne same w sobie są czymś dobrym, tak. Natomiast to, że się w sposób niewłaściwy ich chce, no to jest problem naszego chcenia, nie samych tych dóbr. I w przypadku aniołów upadłych jest dokładnie tak samo. Oni chcieli rzeczy najlepszej, czyli Pana Boga, tak, ale chcieli Pana Boga w niewłaściwy sposób. I w związku z tym to było właśnie źródło ich grzechu.
1: Pojawiły się tutaj trzy takie kwestie związane z aniołami, które myślę są intrygujące. To, że anioły wiedzą, że mają jakąś wiedzę. To, że myślą i to, że chcą. Mhm. To są trzy takie, myślę, kwestie, które możemy jakoś rozwinąć, bo w sumie to też jest bliskie nam bardzo. Mhm. Tylko, że ta wiedza, rozumiem, jest inna niż nasza, bo zakłada inny poziom poznania zupełnie.
2: Tak.
1: Podobnie z myśleniem, które wtedy no też już jakby jest doskonalsze od naszego, bo nie jest upośledzone tą naszą niewiedzą przykładowo. Tak. No i wola w tym wszystkim. Wybór wtedy też już jest wyborem definitywnym, tak jak to się stało właśnie z tymi aniołami upadłymi.
2: Znaczy tutaj oczywiście, żeby znowu to nakreślić, możemy to uprościć, tylko jakoś tak powiedzieć to w sposób taki bardziej przyjazny, że tak powiem, bo chciałbym, żeby też Państwo mieli taką świadomość, że to jest wszystko bardzo trudny kawałek teologii, dlatego że on jest, teologii filozofii nawet, dlatego że on jest, że jakby w przypadku aniołów to jest takie właśnie myślenie o czystej akcji, czystym działaniu duchowym, prawda? I dla nas, w naszym przypadku zawsze to działanie duchowe, jemu towarzyszy jakieś działanie cielesne też. I w związku z tym ciężko nam sobie wyobrazić, jak to się odbywa, nie? Jeśli chodzi o poznanie aniołów, to też można by bardzo dużo powiedzieć, ale można by powiedzieć, że ono nie odbywa się w sposób czasowy znowu. Tak? Czyli nie jest tak, że jak w przypadku człowieka, że na przykład to, co my robimy teraz, jak ja Państwu opowiadam o aniołach, jak sobie rozmawiamy na ten temat, to my stopniowo dochodzimy do różnych praw na temat aniołów, prawda? Czy stopniowo zaczynamy poznawać różne rzeczy i ta wiedza do nas dociera w pewnych kawałkach i w taki sposób, że ona dociera do nas w jakimś czasie. Oczywiście jest inną sprawą jeszcze to, że ta wiedza może do nas dotrzeć, a możemy na przykład zrozumieć pewne zagadnienia dużo później, nie? Bo możemy coś wiedzieć, ale tego nie rozumieć. Tak? Także u nas zdobywanie wiedzy odbywa się etapami. Natomiast w przypadku aniołów oni generalnie nie zdobywają wiedzy, ponieważ ją mają. Tak więc poznanie nie odbywa się w ten sposób, że aniołowie się czegoś dowiadują, w takim sensie jak my się dowiadujemy jakichś nowych informacji, tylko raczej po prostu ujmują to jednym aktem poznania. Tak, czyli nie ma czegoś takiego, że oni przechodzą od przesłanek do wniosków, że muszą sobie coś opowiadać.
1: Czy tylko
2: takiego.
1: Procesu rozumowania.
2: Nie ma procesu rozumowania, tylko jest jakiś, znaczy jakieś ślady takiego procesu są, ale normalnie tak nie postępują. Dlaczego? Bo tutaj Tomasz z Akwinu nam dopowiada, że aniołowie zostali stworzeni wraz z całą wiedzą odnośnie rzeczy, które są w naturze, nie? No ale oczywiście aniołowie nie wiedzą wszystkiego, wiedzą wszystko odnośnie rzeczy naturalnych, ale na przykład nie znają myśli Boga, prawda? Nie znają także bezpośrednio naszych myśli, nie znają bezpośrednio przyszłości i odnośnie tego, czego nie znają, mogą w pewien sposób wnioskować, prawda? Czy na przykład nie znają przyszłości, ale mogą wnioskować na temat przyszłości dużo lepiej, ponieważ znają dobrze teraźniejszość, nie? Nie znają planów Bożych, prawda? Mogą o nich wnioskować z tego, co się dzieje, w jaki sposób Bóg działa. Oczywiście dobrzy aniołowie znają te plany, bo Pan Bóg im je objawia i pomagają Panu Bogu w ich realizacji, bo tak Pan Bóg chciał. Ale źli aniołowie mogą tylko wnioskować o tym, co będzie i jakie plany ma Pan Bóg, nie? Także to jest pierwsza sprawa. I w związku z tym, że nie ma, że nie odbywa się w czasie to wnioskowanie, prawda, że aniołowie nie zdobywają wiedzy tak jak my i nie potrzebują czasu, żeby pomyśleć, czy przejść w myśleniu od jednej do drugiej rzeczy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym decyzje aniołów też się odbywają w zupełnie inny sposób, nie? Czyli na przykład jeśli byśmy, można by to tak też zobrazować, że jeśli byśmy na przykład mówili o zbawieniu aniołów i tej decyzji, prawda, którą podjęli na samym początku, to dla nas ta decyzja o zbawieniu to są decyzje, które podejmujemy przez całe nasze życie. Tak? Jeśli byśmy sumowali wszystkie decyzje podejmowane przez nasze życie, przez całe nasze życie, to ten czas decydowania kończy się z chwilą śmierci. Tak, czyli wszystkie te decyzje, dobre czy złe, w jakiś sposób składają się na to, co będzie na końcu. Natomiast proszę sobie teraz wyobrazić, że to wszystko kompresujemy do jednego aktu. Że całe nasze życie, wszystkie rzeczy, które zdecydowaliśmy w każdym momencie naszego życia, kompresujemy do jednej decyzji. Tak? Czyli jeśli w tym momencie mówimy Panu Bogu nie, tak, że, bo to jest powiedzenie, Panie Boże, nie chcę, żebyś Ty mnie zbawił, tak jak Ty chcesz, no to tak jakbyśmy przez całe nasze życie popełniali tylko i wyłącznie zło, tylko i wyłącznie grzechy. Tak? To się aż wydaje niemożliwe, prawda, coś takiego, nie? Ale to dokładnie jest ta zła decyzja, nie? Natomiast ta dobra decyzja aniołów z kolei jest taką sytuacją, w której my byśmy przez całe nasze życie pełnili tylko dobro i nie zrobili najmniejszej rzeczy złej. Tak? No to jest, proszę zobaczyć, że to mamy zupełnie inny wymiar tych decyzji, nie?
1: Czy teraz ta współpraca między nami a aniołami, kiedy my się do nich modlimy, to znaczy, że my ujawniamy im nasze myśli tylko wtedy, kiedy im o tym rzeczywiście mówimy? O, czy myślę teraz o aniele stróżu konkretnie. Tak. Jak to jest w tej relacji między mną a moim aniołem stróżem?
2: No to pytanie jest takie, skąd anioł może czerpać wiedzę o tym, czego nie wie? Tak, powiedziałem już, że może czerpać na przykład z tego, że wnioskuje. Tak? I to, co myślimy, jakoś się objawia na zewnątrz, prawda? Możemy to powiedzieć, to jest najlepsza forma, ale czasami na przykład anioł, który dokładnie wie, jaki jest nasz stan, co w danym momencie, no po prostu odczytuje też to, co jest w naszym myśleniu w sposób niedoskonały, ale jednak no, z naszego zachowania, z tego, co robimy w danym momencie, prawda? Bo ciało trochę odzwierciedla to, co jest w duszy. Tak? Więc anioł stróż może wiedzieć, co jest nam potrzebne, właśnie dlatego, że patrzy na nas i patrzy na to, co się dzieje w naszym ciele. Nie? W naszym ciele, czyli nawet w naszej wyobraźni, prawda? Bo nasza wyobraźnia też czy dla anioła nie ma bariery w postaci takiej, że on nie jest w stanie zobaczyć, co się dzieje w tych zwojach mózgowych, nie? Bo to też jest materia. No i teraz to jest jedno źródło wiedzy, natomiast w przypadku aniołów zbawionych, no to źródłem wiedzy dla aniołów zbawionych jest Chrystus także, czyli Bóg bezpośrednio, tak? I to jest tak zwane, bo to takie urocze od Augustyna jest poznanie poranne i wieczorne, prawda, że aniołowie mogą znać stworzenia w stworzeniach, to jest poznanie wieczorne, ale mogą w świcie, czyli w poranku poznawać czyli bezpośrednio u źródła, czyli od Chrystusa czerpać swoją wiedzę, nie? To jest tak jak...
1: Który przyjmując naturę dał wiedzę o człowieku.
2: Znaczy, nawet nie o to chodzi, znaczy to nie chodzi o przyjęcie natury, nie? Tylko, że Chrystus jest Bogiem, prawda? I w związku z tym jest wszechwiedzący jako Bóg, nie? W związku z tym aniołowie mogą otrzymywać oświecenie, które jest im potrzebne, na przykład do pomagania nam, bezpośrednio od Boga. Tak, znaczy to poznanie poranne i wieczorne to jest takie urocze, bo to jest interpretacja Księgi Rodzaju, prawda? Jak w Księdze Rodzaju mamy stworzenie świata, to tam jest i nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy, powiedzmy, no i to wieczór i poranek, dzień drugi i tak dalej, i tak dalej. I to ten wieczór i poranek tak przez świętego Augustyna został zinterpretowany, nie? Że aniołowie właśnie też mogą znać stworzenia, patrząc na od strony stworzeń, czyli w tym przypadku mając tą wiedzę, którą Pan Bóg im stworzył od samego początku, która jest w nich, ale mogą dostawać coś od Chrystusa, nie? Bezpośrednio i wtedy to jest ten. A w przypadku złych duchów, no to one mogą tylko wiedzieć z samych stworzeń.

0: dookoła ród.
1: Historia toczy się dalej, tak samo jak i rok liturgiczny Kościoła. Już wchodzimy w kolejne etapy przeżywania historii zbawienia, ale jeszcze przed momentem przeżywaliśmy ten początek, kiedy Maryja wypowiada swoje fiat aniołowi, który zwiastuje jej tą radość. Jak, księże Tomaszu, rozumieć właśnie udział aniołów, szczególnie archaniołów, właśnie w historii zbawienia?
2: Archaniołowie i aniołowie w ogóle to są stworzenia duchowe i Pan Bóg ma taką pedagogikę, czy taki sposób działania. I w historii cała historia zbawienia i sposób, w jaki Pan Bóg zbawia, nam to mówi, że zawsze wykorzystuje niejako stworzenia do tego, żeby pomagały innym stworzeniom. Tak, czyli w ten sposób na przykład wykorzystuje ludzi, których stawia na naszej drodze na przykład, prawda, którzy nam pomagają w czymś. Pan Bóg, nie wiem, wykorzystuje kapłanów do odprawiania mszy świętej, żeby była udzielona łaska i tak dalej, i tak dalej. Taki jest sposób działania Pana Boga. I w związku z tym dobrzy aniołowie też mają udział w tym dziele zbawienia w taki sposób, że Pan Bóg wyznacza im pewne cele i wyznacza im pewne rzeczy, które oni po prostu w tej historii zbawienia robią.
1: Ja takim małym nawiasem, to wszystko wiąże się oczywiście jeszcze z wolą, tak? W której u danej osoby, u danego anioła, musi być to przyzwolenie. U aniołów wynika to z tego aktu decyzyjnego.
2: Tak, z tej pierwszej decyzji, oczywiście. Natomiast tak, w przypadku człowieka, no to my na przykład modląc się wyrażamy właściwie te dwie rzeczy, prawda? Że nie chcemy nic robić, co nie jest zgodne z wolą Bożą, tak? I po pierwsze, a po drugie chcemy prosić Pana Boga o wsparcie, też w postaci wsparcia nie tylko bezpośrednio, ale też wsparcia aniołów i po prostu chcemy jak gdyby być też narzędziami, prawda? W przypadku, jeśli taka jest wola Boża, to On może nami kierować w taki sposób, żeby pomagać też innym, nie? Jak we wspólnocie Kościoła. Wszystkie części tej wspólnoty powinny sobie nawzajem pomagać w drodze do zbawienia, bo to jest celem Kościoła. I najwyższym prawem Kościoła jest zbawienie duszy, prawda? Czy zbawienie dusz. No i w związku z tym też aniołowie mają szczególne miejsce w historii zbawienia, prawda? I tego właśnie wyraz mamy choćby w Piśmie Świętym, prawda? Już w Starym Testamencie, tak jak mówiłem, aniołowie się pojawiają jako ci, którzy zwiastują różne rzeczy, w tym sensie, że są posłańcami od Boga. I na początku ten Malach, Jahwe, jest czy ten anioł Boży, prawda? Jest nieodróżnialny od Pana Boga. Nie wiadomo, czy to dokładnie jest Pan Bóg sam, czy to jest jakiś anioł, czy ktoś, nie? Później coraz bardziej następuje to odróżnienie anioła od Boga, ale anioł, który się pojawia jako człowiek, tak jak na przykład w księdze Tobiasza, to jest trzeba to interpretować jako zapowiedź tajemnicy wcielenia, prawda? A w momencie, kiedy Chrystus już jest wcielony, prawda, to już aniołowie nie zapowiadają tajemnicy wcielenia, tylko raczej gromadzą się wokół Chrystusa, w sensie są tymi, którzy jak gdyby wokół Chrystusa, który jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem, są i jak gdyby, no to właśnie scena Bożego Narodzenia jest najlepsza, prawda, że w momencie, kiedy Chrystus narodził się w Betlejem, to aniołowie zwiastują pasterzom, tak, to co się stało, nie, czy opowiadają im, słuchajcie, narodził się Zbawiciel, idźcie tam do Betlejem, zobaczycie i tak dalej, nie, czyli to też jest, w związku z tym wracając do sceny zwiastowania jeszcze, można by powiedzieć tak, bo nawet ze studentami dyskutowaliśmy na ten temat wczoraj, akurat tak się złożyło na wykładzie, że takie padło pytanie ze strony jednego studenta, czy anioł Gabriel ukazał się Maryi w taki sposób, że ukazał się w ciele i normalnie z nią rozmawiał, tak? Czy raczej było tak, że Maryja jakoś duchowo poznała, po prostu ten głos jakoś duchowo usłyszała.
1: To nawiedzenie.
2: W tym momencie nawiedzenia. No i oczywiście, że możemy sobie spekulować tylko na ten temat, prawda? Czy ten opis z Ewangelii Łukasza jest takim opisem dosłownym, prawda? Czy to Maryja powiedziała Łukaszowi, jak to było i tak dalej? Możemy sobie tutaj spekulować. Natomiast patrząc na to od strony logiki Bożego działania i tego, jak wygląda udział aniołów w tajemnicy zbawienia, to możemy powiedzieć właśnie tyle, że anioł, wcielając się, czy przybierając ciało, bo anioł się nie wciela dosłownie, tylko przybierając ciało, właśnie wskazuje sam poprzez to przybranie ciała na tajemnicę wcielenia, prawda? W związku z tym mnie by się raczej wydawało, że anioł Gabriel jednak przybrał ciało i normalnie rozmawiał z Maryją, prawda? Właśnie, żeby ta tajemnica wcielenia była też zaznaczona, była zapowiedziana przez jego własne przybranie ciała.
1: Niedoskonałe. Dwie takie rzeczy. Jedna to jest homilia Efrema syryjskiego. Kojarzy mi się właśnie, że on mówił, że właśnie w tym momencie, kiedy Chrystus się wciela, to milkną prorocy, a wtedy właśnie odzywają się aniołowie. Druga rzecz taka, że tych scen zwiastowania choćby mamy u Józefa więcej niż u Maryi, co było w tym roku dla mnie jakimś takim zaskoczeniem, kiedy też się nad tym jakoś zastanawiałem, jakąś refleksję podnosiłem na temat tego, że w sumie anioł ukazuje się trzykrotnie Józefowi, a Maryi raz. A jakby skupiamy się w dużej mierze oczywiście na tej scenie zwiastowania Maryi, bo ona jest najbardziej doniosła. No jeszcze mówimy o tym wcieleniu, no to właśnie, no to ukazał się anioł we śnie Józefowi, albo ukazał się też Zachariaszowi, który też w wyniku tego, że go ujrzał właśnie tam, będąc, sprawując tą posługę kapłańską. Więc to wcielenie tutaj też jest bardzo jasno zaznaczane właśnie, ukazując właśnie to, co się dokonało w tej chwili już w Chrystusie.
2: Mm-hmm. No ale proszę zobaczyć, że jest pewna różnica, to znaczy jak anioł się ukazuje Józefowi, mówi, nie bój się wziąć do siebie Maryi, swej małżonki, to czytaliśmy w ostatnią niedzielę Adwentu ten fragment z Mateusza, no to się dzieje we śnie. Prawda? I to jest ta różnica, że w przypadku Maryi to nie jest we śnie, tylko to jest no rzeczywiście się, znaczy przynajmniej tak podejrzewamy, że to jest w realu, można powiedzieć, czy na jawie, nie, a nie we śnie. Natomiast w przypadku świętego Józefa ci aniołowie się ukazują we śnie. I też ja sobie tak zawsze myślę, że święty Józef właśnie dlatego jest Bożym mężem, takim wyczulonym na łaskę, ponieważ jest głęboko przekonany, że to, co zobaczył we śnie, jest prawdą. Tak, anioł mu coś mówi we śnie i też wydaje mi się, że we śnie raczej trudno nawiązać dialog z kimś, prawda? Zresztą tam Mateusz też nie mówi o dialogu, prawda? Tylko mówi, anioł mu kazał, a później Józef jak się obudził, to zrobił to, co anioł mu kazał, nie? W tym sensie, że jakby to też ciekawe, że Maryja prowadzi dialog z aniołem, prawda? Z aniołem Gabrielem. Natomiast święty Józef nie prowadzi dialogu, tylko słyszy polecenie, prawda? Przez sen. To też jest ta różnica tutaj. I też może warto powiedzieć przy tej okazji, że po prostu Gabriel jest nazwany aniołem w Ewangelii Łukasza. Natomiast ponieważ archangelos się pojawia w listach, już nie pamiętam, w dwóch miejscach dokładnie w Piśmie Świętym Nowego Testamentu jest archangelos, więc tradycja dołożyła to, że jak już się anioł pojawił i Maryi zwiastował coś tak ważnego jak narodzenie Zbawiciela, jak wcielenie, no to nie mógł to być taki zwykły anioł, że to musiał być archanioł.
1: Także wyższego rzędu.
2: Tak, tak. To miał ważniejszą posługę sprawował. Tak.
1: Jeszcze jedna taka rzecz, która mnie zawsze też frapowała. Jak to jest, że aniołowie w pewnym sensie są na usługach człowiekowi, że oni nam mają pomagać, że oni, Bóg jakby deleguje ich do pomocy nam. W pewnym sensie mówimy tutaj o tych bytach, które są, no powiedzmy tak, wyższego rzędu, doskonalsze, a są na usługach człowiekowi. Czy gdzieś tutaj też może kryć się właśnie ten element tej decyzji pierwszych aniołów, które widziały na przykład to, że człowiek mają służyć człowiekowi? Czy można taką hipotezę wysnuć?
2: To znaczy ja myślę, że trzeba by tutaj raczej się odwołać nie do jakichś hipotetycznych rzeczy, które mógłby anioł zobaczyć czy nie, ale znowu do po prostu pewnej logiki Bożego działania, czy pewnej logiki Bożego planu zbawienia właśnie. A w tej logice Bożego planu zbawienia jest tak, że wydaje mi się, że to też jakoś jest widoczne, że Pan Bóg zawsze daje więcej darów po to, żeby one służyły. Tak, tym się różnią na przykład dary Ducha Świętego od charyzmatów, że charyzmaty, czyli na przykład, nie wiem, dary jakiejś wymowy, ale też dar uzdrawiania, czy wszystkie te dary takie, które są nie do własnego uświęcenia, są dawane po to, żeby służyć wspólnocie, żeby służyć innym w Kościele, nie? I w tej Bożej pedagogice i logice zbawienia jest tak, że zawsze ten, który jest mocniejszy, ten, który jest silniejszy, służy temu, który jest słabszy, czy pomaga temu, który jest słabszy, czyli właśnie dlatego, że jest silniejszy, właśnie dlatego, że jest jest mocniejszy, musi pomaga temu, który jest słabszy. Nie? Także i tutaj w ten sposób trzeba to rozumieć, że aniołowie służą ludziom w tym sensie, że służą, no, raczej pomagają, nie? Bo ta służba, oczywiście, że gdybyśmy od strony służby do tego podeszli, to można by też to uzasadnić, ale to przez Chrystusa, prawda, że anioł, wzorem dla aniołów jest Chrystus, tak samo jak dla nas, a Chrystus stał się sługą, prawda, w związku z tym przyjął postać sługi, prawda, więc aniołowie tak samo służą, ponieważ naśladują Chrystusa, który właśnie to zrobił, nie? Ale raczej chyba by trzeba wyjść właśnie od tego momentu, że anioł jest tym, który jako mocniejszy pomaga słabszym, a pomaga, mocniejszy pomaga, pomagający słabszemu, to jest zawsze ewangeliczny, czy nie wiem, ewangeliczny, ale też przede wszystkim w planie zbawienia tak jest. Nie?
1: I sam fakt tego, jak trudno nam to czasami zrozumieć, to jest chyba najlepiej pokazane właśnie w ostatniej wieczerzy, kiedy Chrystus się uniża, chcąc umyć nogi swoim uczniom, a oni nie są w stanie tego przyjąć. W sumie najbardziej wskazuje na to postać samego Piotra, który chce aż uciekać od Chrystusa, a kiedy się dowiaduje, co się z tym wiąże, to w końcu chce, żeby całego go obmył. Mm-hmm. Więc tak, dziękuję za to rozjaśnienie nam, księże Tomaszu, właśnie tej trudnej kwestii związanej z aniołami, ale myślę, że ona też nie jest jakąś rzeczą, którą często rozważamy, a myślę, że warto mieć w pamięci, że są tacy, którzy chcą nam pomóc w tej drodze do zbawienia. I że mamy ich obok siebie.
2: Tak, i warto pamiętać, że to nie jest tak, że oni sami chcą nam pomóc, tylko to jest wola Boża, żeby tak Bóg to ustawił, prawda, żeby aniołowie nam pomagali, żeby byli nam pomocą. A skoro Bóg tak pomyślał i nauka Kościoła nas poucza, że anioł stróż jest tym, który przez Boga jest nam dany przez właśnie do pomocy, to właśnie chyba dobrze jest o tym pamiętać, nie? Że skoro to jest wola Boża, to chyba jest to coś dla nas bardzo, bardzo dobrego.
1: Dziękuję za to spotkanie. Szczęść Boże.
2: Dziękuję również, dziękuję Państwu, szczęść Boże. Szkoła Rut.
0: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Kraków, 7-8 czerwca 1997 roku. Przemówienie wygłoszone w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
2: Im bardziej świadomość ludzka, ulegając sekularyzacji, traci poczucie sensu samego słowa miłosierdzie, im bardziej oddalając się od Boga, oddala się od tajemnicy miłosierdzia, tym bardziej Kościół ma prawo i obowiązek odwoływać się do Boga miłosierdzia wołaniem wielkim. To jest cytat z Dives in Misericordia. Właśnie dlatego na trasie mojej pielgrzymki znalazło się wasze sanktuarium. Przychodzę tutaj, aby zawierzyć wszystkie troski Kościoła i ludzkości miłosiernemu Chrystusowi. Na progu trzeciego tysiąclecia przychodzę, by raz jeszcze zawierzyć mu moje Piotrowe posługiwanie. Jezu, ufam Tobie.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział pierwszy, myśl dynamiczna i wierna Ewangelii. Punkty 17 i 18. W tym pierwszym rozdziale pragnę pokrótce prześledzić drogę, poprzez którą nauka społeczna Kościoła kształtowała się w najnowszym nauczaniu papieży oraz Soboru Watykańskiego II, aby ukazać jej dynamiczny charakter. W każdej bowiem epoce res nowe, czyli rzeczy nowe, pobudzają to nauczanie do mierzenia się z pytaniami historii w świetle prawdy objawionej. Dlatego również sztuczną inteligencję należy rozumieć nie jako tematyczny dodatek, ani jako sytuację kryzysową, którą trzeba zarządzać, lecz jako przemianę, która od wewnątrz stawia pytania kategoriom katolickiej nauki społecznej i domaga się jej dalszego rozwoju wierności Ewangelii. Jednakże ten rok rozważań nie byłby naprawdę zrozumiały, gdybyśmy zanim zatrzymamy się nad wkładem poszczególnych papieży i najważniejszymi dokumentami, nie wyjaśnili pewnych podstawowych przekonań dotyczących sposobu obecności Kościoła w historii i jego relacji ze światem. Bez takiego doprecyzowania nauka społeczna mogłaby jawić się jako niewłaściwa ingerencja w kwestie doczesne albo jako zewnętrzny, narzucany odgórnie kodeks etyczny. W rzeczywistości wyrasta ona z Kościoła, który pielgrzymuje razem z ludzkością. Uznaje ona autonomię rzeczywistości ziemskich oraz rozróżnienie między wspólnotą eklezjalną a wspólnotą polityczną i właśnie dlatego stawia sobie za cel służbę dobru wspólnemu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 3 stycznia 2026 roku. Rozpoczęcie Jerycha Różańcowego diecezji warszawsko-praskiej w sanktuarium Matki Bożej Różańcowej na Brudnie.
3: Nic tak nie jest dzisiaj nam potrzebne, jak wytężyć wszystkie swoje siły na modlitwie, aby prosić Boga w sprawach, które oceniamy jako ważne. Oceniamy także będąc na modlitwie, bo prosimy Boga o mądrość. To tylko przez perspektywę mądrego patrzenia na rzeczywistość możemy powiedzieć, że to i tamto jest nam potrzebne, to i tamto jest ważne, ale również mądrość nam podpowiada, czego należy unikać, czego należy się wystrzegać i tak dalej. Drodzy moi, żeby ze wszystkim sobie poradzić, potrzebna jest właśnie mądrość. I kiedy dzisiaj usiedliśmy, aby słuchać Słowa Bożego, zaczęliśmy właśnie od rozważania pierwszego czytania, a to jest fragment wyjęty z mądrości Syracha. Dwie ma takie księgi mądrościowe, mądrość Salomona i mądrość Syracha. Księga Mądrości Salomona to jest pisana przez wieki do tej księgi podstawowej, gdzie zebrano mądrości powiedziane przez tego wielkiego króla. Potem inni autorzy dodawali, żeby zyskać trochę na powadze, ale wieki uznam, że w tym było działanie łaski Bożej.
1: Dobre słowo pasterzy.